0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
1: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy naród!
0: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła.
2: Zna się doskonale, co ty mówisz zrobić na nie. Stanie ją spotykać.
0: To krakowskie przedmieście. Na miejscu zebrali się też zwolennicy Karola Nawrockiego, z którymi rozmawiał nasz reporter.
3: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tą rocznicę.
4: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
5: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
6: Jest prezent dla prezydenta?
7: Co żeby walczył o nas. To są rękawice.
8: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
0: Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenta w rocznicę zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weto w sprawie sejf i kryptowalut, do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie Starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. A jak pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego oceniają eksperci? O to pytał nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
10: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz okłócili się w sprawie ważnego programu dla nas sejf.
9: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
10: Tymi swoimi wetami jednak się trochę zagalopował, a w sprawie sejf zawetował projekt, który tak jest realizowany.
9: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Rawa. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenia. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
11: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
0: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Terminy, jak słyszymy, każdorazowo dostosowywano do jej terminarza.
11: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
0: PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 roku wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kiedy jeden z 13-latków zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Obaj zginęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Prokuratura wszczęła śledztwo, a my łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić, Pawle?
12: Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że trzej nastolatkowie w wieku 13 i 14 lat przebywali na tak zwanej dzikiej plaży. Jeden z chłopców wszedł do wody i mimo ostrzeżeń kolegów nie zawrócił. Chwilę później zniknął pod powierzchnią wody. Drugi nastolatek ruszył mu na pomoc, ale również utonął. Trzeci wezwał służby.
13: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
12: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Sekcję zwłok 13-latków zaplanowano na poniedziałek.
0: Relacjonował nasz reporter Paweł Adamczewski. Akt wandalizmu w centrum Kielc. Na placu Najświętszej Marii Panny, tuż przed katedrą i niedaleko pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, pojawił się wielki jaskrawy napis. Sprawą zajmuje się już policja, a szczegóły zna nasz reporter Dawid Bąk.
6: Napis wykonany cytrynową farbą zawiera hasła nawołujące do wywłaszczania m.in. prokuratorów, policji i lekarzy. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb dziś rano. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał z okolicznych kamer, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
14: Na miejscu pracują policjanci, obecnie prowadzimy czynności, których celem jest ustalenie sprawcy i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
6: Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat tego zdarzenia lub widziały podejrzane zachowanie w rejonie katedry o kontakt z najbliższą jednostką.
0: To już kolejny incydent związany z obiektami sakralnymi w mieście. W środę kieleccy funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawców próby podpalenia bocznych drzwi kościoła świętego Józefa Robotnika przy ulicy Marszałkowskiej. Miał zaczepiać dzieci i wykorzystać nastolatkę. 31-latka zatrzymano po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu.
15: Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który według relacji zgłaszającej miał zaczepiać dzieci na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim. Z treści zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna ten miał dopuścić się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec przebywającej w tym miejscu nastolatki.
0: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ze względu na trwające śledztwo policja nie udziela więcej informacji na temat zdarzenia. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
16: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący straż o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
17: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
16: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Statystyki straży nie pokazują dokładnie, ile pożarów zostało wywołanych przez fotowoltaikę. Strażacy odnotowują przypadki, w których instalacja brała udział w pożarze, ale nie zawsze wskazują, czy była jego źródłem. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
18: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie jeżeli chodzi o komunikację miejską.
19: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
20: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą, albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
21: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
0: Tłumaczy Liliana Jakiel, specjalistka do spraw public relations z krakowskiego MPK. Wciąż w większości Polski obowiązują alerty drugiego i najwyższego trzeciego stopnia z powodu upału i ponad 30-stopniowej temperatury. Organizacje prozwierzęce zapowiadają na najbliższą sobotę kolejny protest na drodze do Morskiego Oka. Domagają się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Tymczasem w czwartek z uwagi na upały konie z Morskiego Oka miały dzień wolny. Zdecydowali o tym sami furmani, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
22: O tej decyzji poinformowało Tatrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska. To wszystko zależy od warunków, które są cały czas monitorowane.
23: Andrzej Skupień, starosta Tatrzański.
24: Uważamy, że ten transport w obecnym kształcie może funkcjonować. To, jak obciążone są te konie, że jadą dwukrotnie w ciągu dnia, w przypadkach wysokich temperatur i też innych są wstrzymywane te przejazdy. Konie są pod szczegółową kontrolą weterynaryjną.
25: Nas badania w ogóle nie interesują. Tutaj nie trzeba lekarzy, specjalistów weterynarii. Tu żadnych specjalistów nie trzeba, żeby wiedzieć, że konie są w okrutny sposób wykorzystywane.
0: Mówiła na proteście w połowie lipca Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zapowiedziany na sobotę protest ma odbyć się od godziny 9 do 21. Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku Linearnym powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały przymocowane do ziemi, a finalnie całkiem zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
26: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
27: Nie korzystam.
26: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? No nikt nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
27: Zlikwidowali miejsca parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
0: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.
1: siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
0: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych. Wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żar w Lubuskiem po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Keplera. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułę mobilnego planetarium.
2: Amelia Różeńska i jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbiorów. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet Układu Słonecznego. Czego nowego się dowiedzieliście?
3: O nowych planetach, że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety. Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
2: No i co się kryje?
3: Nic. Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
4: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
0: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek. Wraca do warszawskiego ZOO w wersji 3D. W Stołecznym Ogrodzie powstał trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek tego miejsca. Będzie to pomagać w nauce o budowie zwierząt i bioróżnorodności.
5: To, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, to łączenie nowoczesnych technologii z tym procesem edukacyjnym w taki sposób, aby inspirować do świadomej ochrony przyrody i myśleć o tym, jak ważna jest bioróżnorodność.
0: Mówi wiceprezydentka Warszawy Magdalena Mochowska. Przygotowanie modelu wymagało wiele pracy. Najpierw zeskanowano prawdziwy szkielet, później elementy wydrukowano w technologii 3D i złożono całość. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Wątpię.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Eliza Orzeszkowa. Gloria Victis. Choć jest to krótki utwór, nie każdy może znaleźć czas na spokojną lekturę. Dlatego specjalnie dla Ciebie streścimy tę nowelę, zdradzimy Ci też kilka ciekawostek z życia Orzeszkowej i scharakteryzujemy jej twórczość, żebyś mógł zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami. Eliza Orzeszkowa urodziła się w 1841 roku w jednej z zamożnych mieszczańskich rodzin. Wykształcenie zdobyła w szkole Sakramentek w Warszawie. Zaprzyjaźniła się tam z Marią Konopnicką. Następnie wyszła za mąż za Piotra Orzeszka, właściciela dużego majątku. Po ślubie zajmowała się nauczaniem pracowników męża. Podczas powstania styczniowego nie próżnowała. Zaangażowana do służb pomocniczych, zajmowała się transportem i ukrywaniem Romualda Traugutta. Gdy jej męża zesłano do Rosji, po wielu latach wróciła w rodzinne strony na dzisiejsze tereny Białorusi. Choć jej sytuacja materialna była bardzo trudna, nadal była aktywna. Została współwłaścicielką księgarni i wypożyczalni. Później na kilka lat została internowana. Zmarła w roku 1910, 16 lat po zawarciu drugiego małżeństwa i rok po nominacji do Literackiej Nagrody Nobla. Gloria Victis nie było jedynym dziełem Orzeszkowej. Na swoim koncie miała wiele nowel i opowiadań, które poruszały problematykę społeczną. Pisarka nie była fanką romantyzmu. Uważała, że w utworach literackich należy poruszać tematy życiowe, dlatego często pisała o wychowaniu, sytuacji społecznej kobiet, a także o biedzie i głodzie. Gloria Victis znacznie różniło się od jej pozostałych utworów. Orzeszkowa postanowiła oddać w nim hołd walczącym w powstaniu. Gotowy na więcej? Poznaj niezbędne minimum. Gloria Victis to nowela, która ukazała się w zbiorze pod tym samym tytułem. Porusza temat powstania styczniowego, koncentrując się na losach walczącego oddziału. Dla Orzeszkowej Gloria Victis była wyjątkowa. Początkowo nowela miała nosić tytuł 1863, ale później autorka zrezygnowała z tego pomysłu. Obawiała się, że rok wybuchu powstania będzie sugerował, że opowiadanie jest sprawozdaniem historycznym, a tego nie chciała. Zależało jej, aby czytelnicy zwrócili uwagę na emocje i uczucia towarzyszące walczącym i w omawianym utworze właśnie to jest ważniejsze niż relacje z pola walki. Do napisania Gloria Victis Orzeszkową skłoniły dwa wydarzenia. Po pierwsze, słabnące zainteresowanie historią wśród młodzieży. Po drugie, rewolucja 1905 roku. Pisarka nie umiała pogodzić się z faktem, że zrusyfikowani polscy nastolatkowie nie pamiętają, jak walczono o ojczyznę. Czas rewolucji z kolei przypominał jej o klęsce powstania. Myśl o przeniesieniu tych wspomnień na papier kiełkowała w Orzeszkowej od dawna. Jednak wydanie takiej noweli było możliwe, gdy cenzura nieco zelżała, a to stało się dopiero w ostatnich latach życia pisarki. Akcja Gloria Victis toczy się na Polesiu Litewskim, a dokładnie w Lasach Choreckich, które niegdyś należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Akcja rozpoczyna się w maju, a więc kilka miesięcy po wybuchu powstania. Dlaczego akurat wtedy? Tego dowiesz się wkrótce. Na razie zapamiętaj, że narratorem w tym utworze jest przyroda. Taki zabieg stanowił pewnego rodzaju prozatorski eksperyment. Najważniejszych bohaterów noweli jest tylko czterech i z pewnością warto co nieco o nich wiedzieć. Romuald Traugut, dowódca oddziału partyzantów, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i stacjonowali na pamiętnej Polanie. Traugut był wielkim patriotą i człowiekiem o dobrym sercu. Marzył o wygranej w bitwie i odzyskaniu niepodległości. Orzeszkowa często gościła go w swoim domu na Miłkowszczyźnie. Organizowała mu transport i ukrywała go, gdy tylko tego potrzebował. Jego osobę porównała do króla spartańskiego, który nigdy się nie poddawał. Traugut był ostatnim przywódcą powstania. W 1864 roku pojmano go i skazano na śmierć przez powieszenie.
To bez wątpienia ważna postać historyczna, więc na pewno jego nazwisko padnie na lekcjach historii. Maryś Tarłowski. Młody chłopak o wątłej posturze i dziewczęcej urodzie. Nie był stworzony do wojaczki. Czuje jednak ciążący na nim obowiązek walki za ojczyznę, dlatego ochoczo rusza na front. Według Marysia wojna jest bezcelowa i zbiera niepotrzebne żniwo wielu ofiar. Tarłowski jest bardzo rodzinny, kocha swoją siostrę Anielę i nie wyobraża sobie, że mogłoby jej zabraknąć. O siostrze myśli nawet w chwili swojej śmierci. Marysia Tarłowskiego śmiało można nazwać bohaterem tragicznym. Jagmin. Przyjaciel Marysia, niezwykle oddany i uczynny. Potajemnie kocha się w jego siostrze. Aniela odwzajemnia te uczucia dopiero w chwili wyjazdu na front. Miłość nie trwa zbyt długo. W kolejnej bitwie Jagmin ginie wraz z Marysiem, pozostawiając Anielkę w podwójnej żałobie. Anielka. Siostra Marysia i ukochana Jagmina. W noweli Orzeszkowej jest bohaterką drugiego planu. Dziewczyna była zrozpaczona stratą najbliższych, dlatego ich mogiłę po raz pierwszy odwiedziła dopiero wiele lat po powstaniu. Ważny jest też początek utworu, w którym następuje krótki powrót do samego powstania, gdy na jedną z polan przybywają powstańcy pod wodzą Romualda Traugutta. Ich znakiem rozpoznawczym są czworokątne czapki o amarantowej i chabrowej barwie, choć stroje i broń mają różne. Ponieważ decydują się na rozbicie obozu, muszą przygotować namioty i coś ciepłego do jedzenia. Wśród żołnierzy są główni bohaterowie opowiadania. To Maryś Tarłowski i Jagmin. Przyjaciel Marysia jest zakochany w jego siostrze Anielce. Obaj panowie giną jeszcze podczas walk, więc dziewczyna będzie pogrążona w podwójnej żałobie. Na miejsce ich śmierci przyjdzie dopiero parę lat po powstaniu. Zanim na mogiłach położy krzyż, długo się będzie żalić. Płacze nie tylko Aniela, lecz także wiatr, który po odejściu dziewczyny krzyknie nad pamiętną polaną słowa Gloria Victis, czyli chwała zwyciężonym. Zdawałoby się, że zwyciężeni to przegrani, jednak nie w tym wypadku. Dla Orzeszkowej chwała należy się właśnie zwyciężonym, bo mimo przegranej to oni pozostają prawdziwymi bohaterami, którzy odważnie walczyli o niepodległość swojej ojczyzny. Postaraj się zapamiętać pochodzenie i charakter tego utworu. To nowela, która była wydana w zbiorze opowiadań i porusza temat powstania styczniowego, w którym, jak już wiesz, brała udział sama Orzeszkowa. Co prawda nie walczyła na froncie, ale bardzo pomogła Traugutowi, który jest dowódcą naszych bohaterów. Do ich charakterystyki wrócimy w podsumowaniu, bo teraz pora na bardziej szczegółowe opracowanie tego opowiadania. Gloria Victis rozpoczyna się bajkowym opisem przyrody. Jednym z narratorów jest las na Polesiu Litewskim. Opowiada wiatrowi o wydarzeniach, które miały miejsce na polanie. Ten z kolei ma je roznieść dalej po świecie. Wiatr bardzo chce się dowiedzieć, co dokładnie działo się w tych rejonach, dlatego pyta o to także drzewa. Wysnuwają przed wiatrem historię, która wzbudza jego ciekawość. Zresztą, gdzie by nie poleciał, wyczuwa zapach krwi i słyszy jęki rannych, dlatego domyśla się, że odbyła się tu jakaś ważna bitwa. Gdy dostrzega mogiłę, prosi drzewa, aby te zrelacjonowały mu przebieg wydarzeń. Do opowiedzenia historii wyrywają się brzoza, dąb i świerk, które niemal chórem odpowiadają wiatrowi, że to mogiła zbiorowa bezimiennych bohaterów. Dzwoneczki zaś wtrącają, że polegli tu ludzie, którzy byli bardzo młodzi. Krótką wypowiedź kończy róża, twierdząc, że zmarli oni w mękach. Rośliny żalą się, że nikt nie odwiedza mogiły poległych. Pamiętają o niej tylko róża, która jako jedyna pozostawia tam kwiaty, i dzwonki, które często tam się modlą. Wiatr jest bardzo poruszony losem poległych, dlatego prosi rośliny, aby te opisały mu dokładną historię życia i śmierci walczących. Opowieść o powstańcach rozpoczyna dąb. Mówi wiatrowi, jak to było, gdy kilkuset ludzi pojawiło się na polanie. Każdy z wojaków miał czapkę w kolorze ciemnego granatu. Pod drzewem rozłożyli obóz. Na ich twarzach widać było nadzieję,
choć nie wiedzieli, jak dalej potoczą się ich losy. Wodzem walczących był Romuald Traugut, człowiek o niezwykłej sile i mądrości, który poprowadził młodzieńców do walki, choć sam nie był pewien, czy uda im się zwyciężyć. Bardzo w to jednak wierzył. Dąb porównuje Traugutta do króla spartańskiego Leonidasa, który dzielnie walczył za swoją ojczyznę, mimo że brakowało mu sił i żołnierzy. Później drzewo wspomnieniami wraca do jednego ze swoich ulubieńców, Marysia Tarłowskiego, który wyjątkowo zapadł mu w pamięć. Przedstawia go jako wątłego młodzieńca o bardzo dziewczęcych rysach, który był silnie związany ze swoją siostrą Anielą. Dąb znał go już wcześniej z opowieści Traw, lecz wiedział tylko tyle, że przybył z daleka i bardzo chciał wesprzeć swoich towarzyszy. Nigdy nie rozstawał się z siostrą. Zawsze była obok niego i wspierała go. Do uroczej dwójki dołączył ktoś jeszcze. Był to Jagmin, dobry przyjaciel Marysia. Jego rolą było rozpowszechnianie wiadomości z pola walki, dlatego któregoś dnia poinformował kolegę o terminie wymarszu. Miało to być za 10 dni. Anielka zareagowała płaczem, ale nic już nie mogła zrobić. Poprosiła Jagmina, aby ten zaopiekował się Marysiem. Między nią a przyjacielem brata rodzi się uczucie, czego wyrazem jest pożegnalny pocałunek. Na tym Dąb kończy swoją opowieść, prosząc o odpoczynek. Głos oddaje Świerkowi. Świerk relacjonuje wiatrowi przebieg walk, których był naocznym świadkiem. Były to walki krwawe, ale o tym narrator nie chce mówić. Chłopcy wrócili z tarczą i to była dla Świerka największa radość. Wyjątkowe zasługi odniósł Maryś, który uratował życie swojego dowódcy. To była niezwykła chwila, w której Traugut podziękował za to chłopakowi, jednak ten nie był radosny. Uważał, że nie jest stworzony do walki, ale czuł się do niej zobowiązany. Gdy przyszła noc, długo nad tym rozmyślał. Temat Marysia porusza też Brzoza, która słyszała wiele rozmów chłopaka z jego przyjacielem. Nie tylko żalił się Jagminowi, dużo też rozmawiali o przyszłości ojczyzny po odzyskaniu niepodległości. Mieli wspólne przemyślenia, jeśli chodzi o wojnę. Byli zgodni co do tego, że jest ona bezsensowna i okrutna. Poza tym niesie ze sobą wiele ofiar. Wiedzieli jednak, że jest konieczna. Brzoza kończy opowieść wspomnieniem o jednym z ważnych dni, lecz nie wyjaśnia, o co chodziło, ponieważ Dąb wchodzi jej w słowo i od razu rozpoczyna swoją relację. Mówi, że do obozu przybył Kalikst Radowicki, wysłannik Poczty Obywatelskiej, który poprosił o niezwłoczne spotkanie z Traugutem. Walczący byli ciekawi, co posłaniec ma do powiedzenia, ale posłusznie czekali, aż dowódca wyjdzie z namiotu i przekaże im nowe wieści. Po chwili Traugut zwołał wszystkich i oznajmił, że czas poczynić przygotowania do ostatecznej bitwy. Podkreślił jednocześnie, że jest to konieczne. Zanim Radowicki udał się w drogę powrotną, zdołał wręczyć Marysiowi list od siostry, ale jego treści nikt nigdy nie poznał. Powstańcy szykowali się do wymarszu i nie było już na nic czasu. Rozpoczęła się bitwa. Walczący stawiali dzielny opór, ale wielu z nich zabrakło sił. Maryś zostaje ranny. Leżącego wśród paproci przyjaciela dostrzega Jagmin, który odnosi chłopaka do namiotu z innymi rannymi, który jest już wypełniony niemal po brzegi. W pewnym momencie wrogowie postanawiają zaatakować namiot, wiedzą bowiem, że poszkodowani nie będą w stanie się obronić. Choć koledzy szybko ruszają im na pomoc, jest już za późno. Dowódca zastaje w środku jedynie martwych towarzyszy. Żyje tylko Maryś, ale i on został ugodzony ponownie, dlatego nie ma szans na ratunek. Rzuca przyjacielowi swoją chustę, aby ten oddał ją siostrze. W tym momencie Dąb kończy swą opowieść. Wiatr długo płacze nad mogiłą poległych, ale jego uwagę przykuwa coś jeszcze. To wetknięty w ziemię krzyż. Wiatr chce wiedzieć, skąd się tutaj wziął. Wyjaśniają to dzwonki liliowe, które mówią o wizycie Anieli. Dziewczyna odwiedziła mogiłę kilka lat po powstaniu. Wcześniej nie była w stanie tego zrobić, ponieważ żal rozrywał jej serce. Nad grobem długo płakała, ale potem nigdy więcej tu nie wróciła. To ona wetknęła krzyż w mogiłę.
Niestety po jej wizycie nikt już nie przyszedł na grób poległych. Pamięta o nich tylko przyroda i czas, który stale powtarza ve victis, czyli biada zwyciężonym. Wiatr wysłuchał historii drzew i kwiatów z wielkim smutkiem. Z początku płakał, ale potem postanowił przypomnieć o zmarłych światu. Wzniósł się wysoko i krzyknął donośnie Gloria Victis, czyli chwała zwyciężonym. Nie był to okrzyk smutku, lecz triumfu. To już koniec streszczenia utworu, ale mamy nadzieję, że pozostaniesz z nami jeszcze na podsumowanie. Omówimy w nim problematykę noweli i cechy charakteru poszczególnych bohaterów. Na pewno nie będziesz się nudził. Eliza Orzeszkowa tworzyła w epoce nazwanej pozytywizmem. Urodziła się w 1841 roku pod Grodnem. Była córką adwokata. Mając kilkanaście lat, trafiła do Warszawy, gdzie kontynuowała edukację. Tam zaprzyjaźniła się z inną pisarką, Marią Konopnicką. Za mąż wyszła w wieku niespełna 17 lat. Jej mąż, Piotr, był bardzo majętny, dlatego Eliza nie cierpiała biedy. Nie musiała pracować, ale zajęła się dokształcaniem pracowników męża. Sporo też pisała. Gloria Victis to nie jedyne jej dzieło. Głośne są przede wszystkim jej powieści Nad Niemnem i Cham, które ekranizowano. Orzeszkowa nie lubiła tkliwych, romantycznych powieści. W swoich utworach starała się poruszać tematy życiowe i ważne dla niej samej. Trudno było jej pogodzić się z faktem, że młodzież nie wykazuje zainteresowania historią. Od dawna myślała o napisaniu opowiadania, które poruszyłoby odbiorców do głębi. W ten sposób powstała Gloria Victis, nowela, którą opublikowała razem z innymi opowiadaniami w zbiorze o tym samym tytule. Z początku jej pomysł na nazwę był trochę inny, o czym mówiliśmy na początku. Ostatecznie zdecydowała się jednak na zwrot łaciński, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza chwała zwyciężonym. Ponieważ pisała o powstaniu styczniowym, chciała, aby był to wyraz szacunku dla poległych. Mimo że odeszła od klasycznego stylu narracji, a utwór był pewnego rodzaju eksperymentem językowym, udało się jej zachować typowe cechy noweli. Nowela to gatunek literacki, który objętością przypomina opowiadanie, ponieważ ma bardzo zwięzłą formę i ograniczoną liczbę bohaterów. W Glorii Victis jest ich zaledwie czterech, nie licząc narratorów. To Romuald Traugut, Maryś Tarłowski, jego siostra Anielka oraz przyjaciel Jagmin. Siostra Marysia to postać tak zwanego drugiego planu. W noweli w porównaniu do innych gatunków literackich brak wielu wątków. Zazwyczaj jest w niej jeden wątek główny i ledwie kilka pobocznych. Podstawą historii Orzeszkowej były losy poległych, a wątkiem pobocznym miłość Jagmina do Anieli, która miała uwydatnić tragizm bohaterów. W noweli nie ma też klasycznych opisów przyrody. Ta odgrywa zupełnie inną rolę. Jest narratorem opowieści i jednocześnie świadkiem wydarzeń. Przekazanie przyrodzie narracji to coś nowego u tej pisarki. Orzeszkowa pisała zazwyczaj klasyczne powieści i opowiadania, ale w przypadku Gloria Victis było to zamierzone. Nietypowa narracja miała nadać noweli patetyczny ton, a poetycki język dodać głębi przekazywanym informacjom. W Gloria Victis nie zabrakło metafor i porównań. Orzeszkowa często nawiązuje do mitów i postaci z Biblii. W noweli jest także wiele personifikacji i animizacji. Nie wiesz, co to znaczy? Już wyjaśniamy. Personifikacja to nic innego jak przedstawienie zjawisk przyrody jako osób mogących coś mówić lub opowiadać. U Orzeszkowej są to drzewa, kwiaty, trawy oraz wiatr. Animizacja to z kolei nadanie tym przedmiotom lub zjawiskom cech, które je ożywiają. Spróbuj zapamiętać te dwa pojęcia, bo z pewnością będą tematem jednej z lekcji. A na koniec kilka słów dla najbardziej ambitnych. Orzeszkowa zdecydowała się na napisanie swojej noweli dopiero kilkadziesiąt lat po wybuchu powstania. W kraju obowiązywała bowiem cenzura wydawnicza, do której trzeba było się dostosować.
Cykl opowiadań Gloria Victis ukazał się, gdy ta nieco osłabła, a mówienie o powstaniu przestało być zakazane. Niestety noweli Gloria Victis póki co nie przeniesiono na duży ekran. Historię powstania styczniowego znajdziesz jednak w innych produkcjach. Możesz sięgnąć po film dokumentalny pod tytułem Rok 1863 w reżyserii Przemysława Bednarczyka. Nie jest to co prawda adaptacja omawianej noweli, ale z pewnością pomoże ci w pełniejszym zrozumieniu noweli i okoliczności życia jej autorki. Jeśli chodzi o utwory Orzeszkowej przeniesione w świat filmów, zainteresuj się ekranizacją Nad Niemnem, także lektury szkolnej w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego. A jeśli nie masz cierpliwości do długich metraży, warto wiedzieć, że na podstawie tego filmu powstała także 4-odcinkowa miniseria. Obie wersje powstały w latach 80. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
1: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy naród!
0: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła.
2: Znasz się doskonale, co ty możesz zrobić w nami. Stanie ją spotykać.
0: To krakowskie przedmieście. Na miejscu zebrali się też zwolennicy Karola Nawrockiego, z którymi rozmawiał nasz reporter.
3: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tą rocznicę.
4: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
5: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
6: Jest prezent dla prezydenta?
7: Co to jest? Żeby walczył o nas. To są rękawice.
8: No roki, teraz Rocky Balboa.
0: Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenta w rocznicę zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weto w sprawie sejf i kryptowalut, do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie Starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. A jak pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego oceniają eksperci? O to pytał nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
10: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz okłócili się w sprawie ważnego programu dla nas.
9: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
10: Tymi swoimi wetami jednak się trochę zagalopował, a w sprawie sejf zawetował projekt, który tak jest realizowany.
9: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Rawa. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenia. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
11: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
0: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Terminy, jak słyszymy, każdorazowo dostosowywano do jej terminarza.
11: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
0: PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 roku wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kiedy jeden z 13-latków zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Obaj zginęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Prokuratura wszczęła śledztwo, a my łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić, Pawle?
12: Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że trzej nastolatkowie w wieku 13 i 14 lat przebywali na tak zwanej dzikiej plaży. Jeden z chłopców wszedł do wody i mimo ostrzeżeń kolegów nie zawrócił. Chwilę później zniknął pod powierzchnią wody. Drugi nastolatek ruszył mu na pomoc, ale również utonął. Trzeci wezwał służby.
13: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
12: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Sekcję zwłok 13-latków zaplanowano na poniedziałek.
0: Relacjonował nasz reporter Paweł Adamczewski. Akt wandalizmu w centrum Kielc. Na placu Najświętszej Marii Panny, tuż przed katedrą i niedaleko pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, pojawił się wielki jaskrawy napis. Sprawą zajmuje się już policja, a szczegóły zna nasz reporter Dawid Bąk.
6: Napis wykonany cytrynową farbą zawiera hasła nawołujące do wywłaszczania m.in. prokuratorów, policji i lekarzy. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb dziś rano. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał z okolicznych kamer, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
14: Na miejscu pracują policjanci, obecnie prowadzimy czynności, których celem jest ustalenie sprawcy i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
6: Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat tego zdarzenia lub widziały podejrzane zachowanie w rejonie katedry o kontakt z najbliższą jednostką.
0: To już kolejny incydent związany z obiektami sakralnymi w mieście. W środę kieleccy funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawców próby podpalenia bocznych drzwi kościoła świętego Józefa Robotnika przy ulicy Marszałkowskiej. Miał zaczepiać dzieci i wykorzystać nastolatkę. 31-latka zatrzymano po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu.
15: Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który według relacji zgłaszającej miał zaczepiać dzieci na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim. Z treści zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna ten miał dopuścić się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec przebywającej w tym miejscu nastolatki.
0: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ze względu na trwające śledztwo policja nie udziela więcej informacji na temat zdarzenia. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
16: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący strzeż o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
17: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
16: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Statystyki straży nie pokazują dokładnie, ile pożarów zostało wywołanych przez fotowoltaikę. Strażacy odnotowują przypadki, w których instalacja brała udział w pożarze, ale nie zawsze wskazują, czy była jego źródłem. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
18: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
19: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
20: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą. Albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
21: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
0: Tłumaczy Liliana Jakiel, specjalistka do spraw public relations z krakowskiego MPK. Wciąż w większości Polski obowiązują alerty drugiego i najwyższego trzeciego stopnia z powodu upału i ponad 30-stopniowej temperatury. Organizacje prozwierzęce zapowiadają na najbliższą sobotę kolejny protest na drodze do Morskiego Oka. Domagają się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Tymczasem w czwartek z uwagi na upały konie z Morskiego Oka miały dzień wolny. Zdecydowali o tym sami furmani, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
22: O tej decyzji poinformowało Tatrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska. To wszystko zależy od warunków, które są cały czas monitorowane.
23: Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
24: Uważamy, że ten transport w obecnym kształcie może funkcjonować. To, jak obciążone są te konie, że jadą dwukrotnie w ciągu dnia, w przypadkach wysokich temperatur i też innych są wstrzymywane te przejazdy. Konie są pod szczegółową kontrolą weterynaryjną.
25: Nas badania w ogóle nie interesują. Tutaj nie trzeba lekarzy, specjalistów weterynarii. Tu żadnych specjalistów nie trzeba, żeby wiedzieć, że konie są w okrutny sposób wykorzystywane.
0: Mówiła na proteście w połowie lipca Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zapowiedziany na sobotę protest ma odbyć się od godziny 9 do 21. Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku Linearnym powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały przymocowane do ziemi, a finalnie całkiem zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
26: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
27: Nie korzystam.
26: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
27: Zlikwidowali miejsce parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
0: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegeliński z Zarządu Zieleni.
1: Siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
0: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych. Wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żar w Lubuskiem po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Keplera. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułę mobilnego planetarium.
2: Amelia Różańska i jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbiorów. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet Układu Słonecznego.
3: Czego nowego się dowiedzieliście?
4: O nowych planetach. Że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety. Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
3: No i co się kryje?
4: Nic. Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
5: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
0: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek. Wraca do warszawskiego ZOO w wersji 3D. W Stołecznym Ogrodzie powstał trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek tego miejsca. Będzie to pomagać w nauce o budowie zwierząt i bioróżnorodności.
7: To, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, to łączenie nowoczesnych technologii z tym procesem edukacyjnym w taki sposób, aby inspirować do świadomej ochrony przyrody i myśleć o tym, jak ważna jest bioróżnorodność.
0: Mówi wiceprezydentka Warszawy Magdalena Mochowska. Przygotowanie modelu wymagało wiele pracy. Najpierw zeskanowano prawdziwy szkielet, później elementy wydrukowano w technologii 3D i złożono całość. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj co ludzie powiedzą z kolejnego polskiego miasta, które kurczy się w oczach.
2: Pozamykane wszystko.
3: Wszystko, bieda taka, że aż strach patrzeć. Tyle lat miało być lepiej i nic nie jest lepiej.
4: To jest w ogóle miasto nędza.
5: To jest bezludzie.
6: A jakby pani tak porównała właśnie życie w Holandii i tutaj...
7: No Jezu, bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie.
8: Pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził.
9: Włocławek ma swoje piękne strony, to wiadomo, nie? Ale nie każdy dostrzega te strony.
10: Na pewno jest ładniejsze miasto. Czyściej jest ładniej.
11: Bulwar mamy
10: no,
11: piękne,
10: ale nie? Ale mamy młodych ludzi, dzieci nasze muszą wyjeżdżać.
6: A ty też wyjeżdżasz, czy zostajesz?
12: Wyjeżdżam.
6: Gdzie wyjeżdżasz?
12: Do Warszawy.
6: A ty?
12: Bydgoszcz.
6: Do Bydgoszczy.
12: No,
6: do Warszawy.
12: Gdańsk.
6: Do Gdańska. Mhm. Czemu młodzi ludzie wyjeżdżają,
13: no
6: wiesz?
13: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ja to jestem z takim człowiekiem, że jeśli się urodziłem w Włocławku, to będę tutaj zawsze wyżył. Z mojej rodziny miasta mam sentyment.
6: Dzieci się rodzą.
14: Tak, dzieci się rodzą i dzieci chcą się rozwijać. Tutaj widzę przyszłość. W tych rejonach widzę przyszłość po prostu i tyle.
1: Jeszcze 30 lat temu we Włocławku mieszkało 125 tysięcy osób. Dziś, jak podaje ratusz, to tylko 93 tysiące. Ja byłem już z mikrofonem między innymi w Bytomiu, w Wałbrzychu, Bydgoszczy, Częstochowie czy Radomiu, a teraz historyczna stolica Kujaw. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek smutny obrazek z głównego deptaka Włocławka z ulicy 3 Maja, gdzie pusto, cicho, witryny pozabijane, rolety poopuszczane. Więcej sklepów, lokali zamkniętych niż otwartych.
2: Widzę pozamykane wszystko.
3: Wszystko, bieda taka, że aż strach patrzeć.
2: No te sklepy wszystkie pozamykane.
3: I tyle lat miało być lepiej i nic nie jest lepiej.
2: Nie jest lepiej?
3: Nie jest, wcale. Coraz gorzej, wie pan. No żeby takiego 3 maja było zamknięte tyle czasu, żadnego sklepu.
6: No właśnie, tak patrzę, tutaj to nawet zamurowali te okna.
3: No.
6: Nawet nie to, że zabite...
15: Deskami, tylko już zamurowane. No.
3: Tutaj w Włocławku przeszło 50 lat, no i coraz gorzej. No.
6: A to co tu było? Tu były jakieś sklepy, tak?
3: Tak, tu były buty ładne tam, tu był też jakiś z torebkami ładny sklep, było Wedel, były cukierki Wedla. No dużo było.
6: A to wszystko zabite.
15: Powstały duże markety, więc część handlowców poszła tam, a kupujący za nimi. Nostalgiczne wspomnienia, ale nie ma nic.
3: Nie, bardzo przykra
15: sprawa.
3: Najgorsze,
15: że nie ma perspektyw na rozwój tego. Ale w ogóle Włocławek smutnym miastem się staje, bo wyludniało się i starsi, tylko starsi, młodzieży nie ma. A dzieciaków wcale. Także to jest, no.
3: Dzieciaków wcale, bardzo mało dzieci. O, jeden sklep ładny z fajansem.
6: Tak patrzymy, to nawet Lombard zamknęli, to...
16: Kawał czasu trzeba by było remontu, bo to wszystko się jakże sypie, jakże...
6: Dlaczego to się nie remontuje?
16: Większość to jest, że prywatnych, że kamienic.
6: Żeby nawet Lombard się zamknął, no to jest już...
16: No, faktycznie.
6: Zazwyczaj Lombard to się na końcu zamyka. Ostatni.
16: No tak.
6: Dobry panu. Pan jeden z ostatnich tutaj.
17: No w tym samym miejscu 75 lat jesteśmy, bo to ojciec był i teraz ja jestem. Tak to wiesz pan, nie ma nic.
6: Ci młodzi tutaj dlatego wyjeżdżają, tak?
17: Tak, wyjeżdżają, no bo tu wiesz pan, nie ma prac. Kiedyś celuloza była, to wszystko miasto tętniło życiem. Jak ludzie wychodzili z celulozy, to tutaj wiesz pan, ruch był jak w Warszawie na Marszałkowskiej. Manometry, tak. A teraz to wszystko, wiesz pan, wygasło. Nie ma nic. Stoją, wiesz pan, puste pomieszczenia.
1: Dużo dobrych rzeczy też oczywiście się dzieje we Włocławku, no, w sporcie na przykład, no, ale to chyba głównie w koszykówce jest Anwil Włocławek, wielki klub. Natomiast piłka nożna leży. Stadion Kujawiaka, który kiedyś grał w drugiej lidze, stoi zarośnięty chaszczami i straszy. No, teraz kilka wypowiedzi ludzi, których spotkałem tam w okolicy tego stadionu.
0: Co ludzie powiedzą?
6: Dlaczego wyjeżdżają ludzie? Co się dzieje?
5: No bo to jest bezludzie.
4: Szukają pracy.
6: Nie ma pracy?
4: Nie ma. Ja szukałem pół roku. No i po prostu na śmieciówkach jeżdżą, nie jeszcze oprócz tego. Nie są te stawki, co powinny być.
6: Mówi pan, że wyjeżdżają, a pan został.
4: No ja zostałem, bo tu się wychowałem. No. Też robiłem za granicą, ale wróciłem, no niestety. Włocławek to jest Włocławek. Człowiek się wychował. To jest w ogóle miasto nęca.
2: A tutaj co było? Bo jakiś stadion był?
4: Był. Kujawiak.
2: Piłkę nożną tu grali? Tak. Czy co? I tak się patrzy na to, no zarośnięte.
4: Wszystko będzie do rozbiórki. Patrzysz, jak spychary wejdą.
2: A jak to jest tutaj właśnie w Włocławku?
13: No, w Włocławku to jest akurat fajne, klimat inne takie. Ja jestem bardziej z kwestii kibicowskiej. Zawsze na Włocławek tam chodzimy inne. To jest ogólnie bardzo fajna sprawa.
2: Koszykówka, rozumiem.
13: Nie, to jest piłka nożna bardziej.
2: Która liga?
13: Tak. Okręgowa.
2: Okręgowa?
13: Okręgowa, bo dopiero co po upadku byliśmy. Tutaj ogólnie jest co robi, to jest fajne małe miasteczko, co nie, ale tu jest po prostu klimat, jak mówili, jak z ekstraklasy. No jest tu jest też wiele tych eventów czy coś. Też tu się wiele dzieje na przystani, na przykład na Wiśle się coś tam się dzieje, na Słodowie są coś. Czyli tutaj po prostu trzeba po prostu mieszkać i wiedzieć, gdzie to jest w Włocławku.
2: Czyli co, jest co robić?
13: Jest co robić.
11: Jest co robić, można się pobawić tutaj, wszystko.
2: To czemu młodzi ludzie wyjeżdżają, no wiesz?
13: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ja to jestem z takim człowiekiem, że jeśli się urodziłem w Włocławku, to będę tutaj zawsze wyżył. To jest moja rodzina, miasto, mam sentyment i no.
2: Tu 1/4 ludności wyjechała z Włocławka.
12: Ja też wyjechałam i wróciłam.
2: Ale pani wróciła.
12: Ale nie na długo. No bo tu nie ma perspektyw na życie. Nic nie ma tu.
2: Gdzie pani wyjechała i...
12: W Holandii byłam.
2: No bo teraz wraca dużo ludzi do Polski.
12: Wątpię.
2: No pani wróciła, ale...
12: Ale nie na długo.
2: A jakby pani tak porównała właśnie życie w Holandii i tutaj...
12: No Jezu, bez porównania. To jest bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie. Tam jest całkiem inaczej życie i w ogóle ludzie są inni jak tutaj.
2: Uśmiechnięci bardziej?
12: Tak? Oj, bardziej.
2: Jak zarabia więcej, ma na wszystko, to uśmiechnięty chodzi, zadowolony. I ile tu można zarobić, a ile tam?
12: No, tam około 8 tysięcy na miesiąc, nawet i więcej.
2: Tak na rękę można zarobić, a tutaj?
12: Muszę kończyć, bo mam autobus.
2: A tu ile?
12: Tu mało. Nie powiem ile, bo parów, mało.
2: Ćwierć miasta wyparowało przez 30 lat.
18: Widać.
2: Widać?
18: Widać to, nie? Że wyjeżdżają. No. Za granicę głównie, nie?
2: Ale wy zostaliście.
18: Nie, no my byliśmy, wróciliśmy przed chwilą. Wróciliśmy właśnie z zagranicy, nie? Z Holandii.
2: A jak? Wrażenia?
18: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak na razie bardzo dobrze jest, nie?
2: Ale czy tu, czy tam?
18: Tam. Dla mnie lepiej tam. No. Ale tam lepiej, nie? Jakby nie patrzeć.
2: A jak właśnie kwestia jakichś zarobków tam, a tutaj?
18: No to no jest różnica i to holendarna, nie?
2: Holendarna, rozumiem.
18: No tutaj myślę, że no ile można zrobić? 4,5? No w Holandii to minimalne to jest 10 tysięcy, nie? No to dwa razy więcej, nie?
2: Co tam robiliście w tej Holandii?
18: Szklarnia głównie, kwiatki, zamówienia.
2: Wróciliście z taką nadzieją, żeby tu zostać, czy tak po prostu sobie wpadliście?
18: Na chwilę.
19: Na chwilę, tak, nie? W przerwie między sezonem, nie?
18: No to większe zarobki, nie? No to nie ma co robić na Włocławku. To nie ma przyszłości.
1: Często spotykałem we Włocławku ludzi, którzy niedawno wrócili z zagranicy, rozejrzeli się, czy już można dobrze żyć w mieście i już jadą z powrotem do tej Holandii czy Niemiec. Młodzi ludzie albo szukają pracy za granicą, albo zaraz wyjeżdżają na studia. Mało kto zostaje.
20: Wiele osób młodych ma negatywne spojrzenie na Włocławka. Ja nie mam. Natomiast dla młodych ludzi Włocławek nie ma jakby możliwości rozwojowych, takie jak inne większe miasta mają. Na przykład ja niedługo idę na medycynę i powiem tak, żebym ja szedł na medycynę we Włocławku, to nie wiem, co ja bym musiał zrobić, jakiekolwiek ruchy. Ja naprawdę nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja tutaj, żeby coś takiego zrobić.
2: Coś dobrego, co tutaj, że na lepsze coś się może zmienia, bo tak właśnie dużo mam takich negatywnych głosów.
21: Miasto zdecydowanie się rozwinęło przez te ostatnie rok, przez te ostatnie dwa lata. To widać, generalnie widać, że te pieniądze z budżetu miejskiego są.
2: Aha, coś się tu...
21: Inwestycje, takie codzienne inwestycje, to, że powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, są jakieś tam koncerty, jeżeli ktoś lubi koncerty.
20: Jakie atuty ma Włocławek? Myślę, że Włocławek jest bardzo zbity. Wszędzie na piekotę i wszyscy praktycznie się znają, bo ja co chwilę widzę kogoś, kogo znam, gdziekolwiek pójdę w tym mieście. Więc...
2: No to są pozytywy jakieś.
21: Tak, no jest w miarę spokojnie, jednak całe życie tu się mieszka, więc tak się trochę człowiek przyzwyczaił i jakoś żyje. No wiadomo, no większe miasto oferuje więcej jakby możliwości.
2: A ty też wyjeżdżasz, czy zostajesz?
21: Wyjeżdżam.
2: Gdzie wyjeżdżasz?
21: Do Warszawy.
2: A ty?
21: Bydgoszcz.
2: Do Bydgoszczy.
21: No,
2: do Warszawy.
21: Gdańsk.
2: Do Gdańska. Czyli trzech...
21: Rozjeżdżamy się.
2: No. Kumpli z Włocławka i każdy w inną stronę.
21: Tak jest.
22: Poza Włocławkiem większe perspektywy są. Jest
7: więcej miejsc do pracy, do nauki i pewnie lepszy start niż tutaj.
8: Znajdzie pracę, praca to za najniższą krajową, prawda? No właśnie, a człowiek młody chce czegoś więcej już od samego początku, no bo no niestety z najniższej krajowej mieszkania też nie utrzyma.
1: Nie myślisz, żeby tu we Włocławku mieszkać,
7: nie,
1: żyć?
7: Na pewno nie, na pewno nie. Myślę, że miasta takie większe jak Warszawa, Kraków, to takie bym uderzała.
9: No ogólnie nie ma zbytnio atrakcji takich dla młodzieży, studia też tak średnio.
1: Ach, nie ma tu.
9: Są, ale nie wszystkie kierunki interesują młodych ludzi teraz.
1: Zostajecie we Włocławku, czy...
9: Raczej też idziemy na studia do Trójmiasta.
22: Ja osobiście idę na geografię, no to geografii tutaj też za bardzo nie znajdę.
1: Aha. Mieście, no. Ale co, jakieś to nie pięknieje, nic nie odnawiają?
9: Nie, no Włocławek ma swoje piękne strony, to wiadomo, nie? Ale nie każdy dostrzega te strony. No na przykład nasza katedra, Park Sienkiewicza, Słodowo, teraz wszystko jest remontowane.
1: Ale to nie wystarczy, żeby tu zostać i...
22: No myślę, że nie.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Włocławek ma piękną, bogatą przeszłość. W czasach Bolesława Chrobrego to był obok Poznania i Gniezna jeden z największych naszych grodów. W pierwszej Rzeczpospolitej to był największy po Gdańsku ośrodek handlu zbożem. Bogate miasto, pełne bogatych mieszczan. Potem Włocławek też rozkwitał. Miasto było znane z ceramiki, z malowanego ręcznie włocławskiego fajansu. No ale tej fabryki ceramiki już we Włocławku nie ma. Ktoś zaraz powie, no ale ketchup Włocławek jest produkowany we Włocławku, przecież no to coś tam zostało, coś się produkuje. No to tak się składa, że nawet ketchup Włocławek produkują teraz w Wadowicach. No tak to wygląda. Tak jak w wielu polskich miastach poupadały te wielkie zakłady, praca jest, ale raczej taka niewymagająca dużych kompetencji w prywatnych firmach za najniższą krajową.
23: Proszę pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził. Także no...
1: Żałuje pan, że...
23: No oczywiście, bo nie ma zarobków, nie ma pracy. Marnie jest, nie? Nie ma jakichś tych zakładów przemysłowych, tylko są no sami prywaciarze praktycznie, nie? Którzy nie wypłacają.
1: A, że mało płacą?
23: No, dokładnie.
1: To ile można zarobić we Włocławku?
23: Najwięcej to tu 30 zł na godzinę, jeżeli zna się na robocie, nie?
1: To ile to wychodzi na miesiąc?
23: No, 5,5, 5. No ale wie pan, ja tego też do końca nie wiem, nie?
1: No tak.
23: No bo jeszcze takiej stawki ja nie miałem.
24: No to nie ma przyszłości. Nie ma pracy, nie ma przyszłości.
1: No ale jest tam te zakłady azotowe, są tam...
24: Co tam, wie pan, teraz nie przyjmują, ale nie karany.
1: Aha, że...
24: Karany jest, nie przyjmują.
1: Nie zmienia się nic tak na lepsze, pozytywnie coś?
24: Nie, coraz gorzej jest. Coraz gorzej jest. A ja tu się urodziłem w Włocławku i mieszkam całe życie. Zostałem, mam żonę, mam trójkę dzieci i wnuków, no to nie zostawię.
25: Kiedyś w Włocławku było 8 zakładów pracy.
1: Tak.
25: Teraz nie ma nic.
1: Tam. No przecież ten...
25: Ja, co? Proszę pan.
1: Nawozy azotowe robią.
25: Jedne, ale były przecież. Ale była, proszę pana, Wika Celloza była, fabryka fajansu, porcelany. Jak było województwo, to jakoś szło. Najbliżej koryta był Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. A teraz...
10: Kiedyś, no, było lżej.
26: Lżej było, tak.
10: Lżej, jak ja byłam młoda. Kredyty mieszkaniowe muszą spłacać.
1: No wiadomo.
10: A my tego kiedyś nie mieliśmy, bo ja kredytu nie brałam na mieszkanie. To były zakładowe mieszkania. Drumet dawał, lakiery, no. A teraz nikt panu nie da.
1: A tutaj właśnie te fajansy słynne.
10: Tak, tak.
1: No i elegancko, no. Teraz odnowione, no, fontanna. Tryska.
10: Tak, no tu była delekta, kawa też było, też nie ma. Także to wszystko polikwidowane. To nie jest, wie pan, tak jak się myśli, że to tu jest galeria, wszystko dobrze. No jest galeria, tak, ale żeby praca była dla młodych. Teraz tylko ludzie po 60, już starsi emeryci jesteśmy. Prawie na osiedle Południe to emeryci. Na pewno jest ładniejsze miasto. Czyściej jest, ładniej.
26: Bulwary mamy,
10: no,
26: piękne.
10: Ale nie mamy młodych ludzi, dzieci nasze muszą wyjeżdżać.
26: Trasy,
10: to jest.
26: Drogi robią, no. Budują trochę, no ale...
10: A rodzice starzy potrzebują już zaraz pomocy, a dzieci będą gdzie? Warszawa, Poznań, Gdańsk? No. I nie będzie miał się kto opiekować rodzicami. To też o to chodzi. Także powinny tu dzieci zostać, jak rodzice tu są, no.
3: Akurat na przykład moi synowie obydwoje są za granicą.
2: Co, nie chcą wrócić?
3: Nie. To dobrze mają. Dla młodzieży to chyba we Włocławku nie ma perspektyw takich. Zakłady są te, co były stare, niektóre już poukładały. Został tylko praktycznie, to tam może za 4-5 takich Azoty. No jest jeszcze szansa teraz, jak mają budować tą elektrownię atomową.
2: Pierwsza w Polsce, pierwsza w Europie w ogóle.
3: No właśnie.
2: To ma być ta taka jądrowa, ale ta mała taka.
3: Tak, ta mała, kontenerowa. No być może to jest szansa dla Wrocławka.
1: Sporo się zmienia na lepsze we Wrocławku. Są nowe parki, autobusy, przystań, nowa centrum kultury. Sporo tego się buduje, remontuje, głównie za pieniądze z europejskich funduszy. Elegancki, nowoczesny dworzec PKP jest we Wrocławku i autobusowy też. No, ale na razie one służą głównie do tego, żeby ludzie z Wrocławka wyjeżdżali. Teraz wypowiedzi ludzi, których spotkałem w okolicy dworca.
5: Pan wyjeżdża z Wrocławka, czy pan przyjechał?
6: Nie, do domu jadę.
5: A, do domu, no to nie. A to pan dojeżdża do pracy do Wrocławka?
6: Tak.
5: To jest praca.
6: A jeśli jest, to jest mało płatna.
5: Nie, pan tak patrzy, no tak europejsko się zrobiło, no to dworzec elegancki.
6: Proszę pana, może dzisiaj pojadę sam tym autobusem. Kiedyś był pełny tłok w autobusie, teraz może będę wracał sam do domu.
5: A widzę, pan przyjechał do
14: tak
5: Wrocławka.
14: Tak jest, odwiedzić tatę.
5: Przyjechał pan i zostaje?
14: Tak jest, na parę dni z Lublina. Wrocławek nie jest małym miastem, ale nie jest też dużym i myślę, że znaleźć jakąś dobrze płatną pracę dla osoby młodej, chcącej zacząć jakoś życie z buta, będzie trudno.
5: Za najniższą to jest praca.
14: No tak, za najniższą to tak, no ale ludzie teraz trochę posmakowali Zachodu, więc wiedzą, jakie są relacje finansowe na Zachodzie.
5: Z czego to się bierze? Dlaczego tak?
14: Dlaczego nic nie dzieje. Proste.
5: Tak, że takie kwestie kulturalne by pana tutaj ewentualnie...
14: No, młodzi uciekają, no bo no, co tu mają robić? No nie ma tu co robić. Kiedyś Wrocławek tętnił życiem, teraz już nie ma.
5: Zamiatamy.
14: No nudno, dla młodzieży to nudno, tak? Dawno mówili, że to miasto emerytów i rencistów, no i tak będzie, nie? Już tak praktycznie jest.
5: No ale pan młody człowiek, jeszcze i tu we Wrocławku.
14: No.
5: To co pan tu robi?
14: Pracuję, żyję.
5: No to można.
14: No można. No, wiadomo, ja jestem przywiązany do Wrocławka. A inni nie, młodzi zwłaszcza, nie? No nie.
5: No ale co, ma pan właśnie coś takiego, że pan tak myśli, żeby odbudowywać jeszcze, żeby coś tu się...
14: No, ja? Co ja będę odbudowywał? To nie ma co odbudowywać.
5: No pan biedacz akurat w tej branży takiej chyba budowlanej.
14: Raczej. Ale tu się nie da nic odbudować. Nie da się nic tu odbudować.
15: No ludzie szukają lepszego życia, tak? Tylko czy... Właśnie, czy to lepsze życie to gdzieś jest? Gdzieś w ogóle na świecie?
5: No ale kwestia tych zarobków, tak? No bo to o to chodzi chyba, że...
15: No, wie pan, ja w latach 90. wchodziłem dużym krokiem w życie dorosłe i podług lat 90. teraz naprawdę nie powinien tu nich narzekać. Po dwa samochody w rodzinie. Chyba, że chcą, nie wiem, helikopterami latać. No to już jest ich sprawa. Ale to tyle, mam do dodania. No,
1: słyszeliście tę wypowiedź, że nie ma czego odbudowywać we Wrocławku, no ale nie brakuje też i takich ludzi, którzy chcą miasto odbudować. Teraz młody człowiek z dzieckiem na ręku, który widzi rozciągające się przed nim, no i przed jego synem perspektywy.
16: Wrocławek, no, przez ostatnie lata bardzo się zmienił, nie powiem, że nie. No. W ciągu 5 lat odżywa. Odżywa, bo kiedyś na przykład, powiem, że tak 3 lata temu to było ciężko. O cokolwiek, nie? Wychodziło się wieczorem, no i nie było tutaj dosłownie nikogo, nie? A teraz tu się wychodzi, takie sklepy pootwierane, tu coś, cokolwiek.
5: Dzieci się rodzą.
16: Tak, dzieci się rodzą i dzieci chcą się rozwijać. Tutaj widzę przyszłość. W tych rejonach widzę przyszłość po prostu i tyle.
5: I tyle, i zostajesz, ty zostajesz, nie wyjeżdżasz.
16: Tak, zostaję i będę tu. Polecam bardzo Wrocławek i zapraszam serdecznie do zwiedzania naszego miasta. Jest dużo nieodkrytych rzeczy również i inwestować po prostu. No można, jest w co.
1: Mało takich optymistycznych głosów było dzisiaj z Wrocławka, no ale są i takie. No i takim właśnie kończymy dziś. Co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
1: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy naród!
0: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła.
2: Zna się doskonale, co ty możesz zrobić na nie. Stanie ją spotykać.
0: To krakowskie przedmieście. Na miejscu zebrali się też zwolennicy Karola Nawrockiego, z którymi rozmawiał nasz reporter.
3: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tą rocznicę.
4: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
5: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
6: Jest prezent dla prezydenta?
7: Co to jest? Żeby walczył o nas. To są rękawice.
8: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
0: Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenta w rocznicę zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weto w sprawie safe i kryptowalut, do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie Starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. A jak pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego oceniają eksperci? O to pytał nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach jak bezpieczeństwo.
10: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz okłócili się w sprawie ważnego programu dla nas.
9: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
10: Tymi swoimi wetami jednak się trochę zagalopował, a w sprawie safe zawetował projekt, który tak jest realizowany.
9: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Rawa. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenia. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
11: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
0: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Terminy, jak słyszymy, każdorazowo dostosowywano do jej terminarza.
11: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
0: PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 roku wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kiedy jeden z 13-latków zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Obaj zginęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Prokuratura wszczęła śledztwo, a my łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić, Pawle?
12: Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że trzej nastolatkowie w wieku 13 i 14 lat przebywali na tak zwanej dzikiej plaży. Jeden z chłopców wszedł do wody i mimo ostrzeżeń kolegów nie zawrócił. Chwilę później zniknął pod powierzchnią wody. Drugi nastolatek ruszył mu na pomoc, ale również utonął. Trzeci wezwał służby.
13: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
12: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Sekcję zwłok 13-latków zaplanowano na poniedziałek.
0: Relacjonował nasz reporter Paweł Adamczewski. Akt wandalizmu w centru Kielc. Na placu Najświętszej Marii Panny, tuż przed katedrą i niedaleko pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, pojawił się wielki jaskrawy napis. Sprawą zajmuje się już policja, a szczegóły zna nasz reporter Dawid Bąk.
6: Napis wykonany cytrynową farbą zawiera hasła nawołujące do wywłaszczania m.in. prokuratorów, policji i lekarzy. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb dziś rano. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał z okolicznych kamer, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
14: Na miejscu pracują policjanci, obecnie prowadzimy czynności, których celem jest ustalenie sprawcy i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
6: Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat tego zdarzenia lub widziały podejrzane zachowanie w rejonie katedry, o kontakt z najbliższą jednostką.
0: To już kolejny incydent związany z obiektami sakralnymi w mieście. W środę kieleccy funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawców próby podpalenia bocznych drzwi kościoła świętego Józefa Robotnika przy ulicy Marszałkowskiej. Miał zaczepiać dzieci i wykorzystać nastolatkę. 31-latka zatrzymano po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu.
15: Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który według relacji zgłaszającej miał zaczepiać dzieci na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim. Z treści zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna ten miał dopuścić się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec przebywającej w tym miejscu nastolatki.
0: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ze względu na trwające śledztwo policja nie udziela więcej informacji na temat zdarzenia. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
16: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący stres o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
17: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
16: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Statystyki straży nie pokazują dokładnie, ile pożarów zostało wywołanych przez fotowoltaikę. Strażacy odnotowują przypadki, w których instalacja brała udział w pożarze, ale nie zawsze wskazują, czy była jego źródłem. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
18: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
19: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
20: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą. Albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
21: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
0: Tłumaczy Liliana Jakiel, specjalistka do spraw public relations krakowskiego MPK. Wciąż w większości Polski obowiązują alerty drugiego i najwyższego trzeciego stopnia z powodu upału i ponad 30-stopniowej temperatury. Organizacje prozwierzęce zapowiadają na najbliższą sobotę kolejny protest na drodze do Morskiego Oka. Domagają się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Tymczasem w czwartek z uwagi na upały konie z Morskiego Oka miały dzień wolny. Zdecydowali o tym sami furmani, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
22: O tej decyzji poinformowało Tatrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska. To wszystko zależy od warunków, które są cały czas monitorowane.
23: Andrzej Skupień, starosta Tatrzański.
24: Uważamy, że ten transport w obecnym kształcie może funkcjonować. To, jak obciążone są te konie, że jadą dwukrotnie w ciągu dnia, w przypadkach wysokich temperatur i też innych są wstrzymywane te przejazdy. Konie są pod szczegółową kontrolą weterynaryjną.
25: Nas badania w ogóle nie interesują. Tutaj nie trzeba lekarzy, specjalistów weterynarii. Tu żadnych specjalistów nie trzeba, żeby wiedzieć, że konie są w okrutny sposób wykorzystywane.
0: Mówiła na proteście w połowie lipca Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zapowiedziany na sobotę protest ma odbyć się od godziny 9 do 21. Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku Linearnym powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały przymocowane do ziemi, a finalnie całkiem zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
26: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
27: Nie korzystam.
28: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? No nikt nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
27: Zlikwidowali miejsca parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
0: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.
1: siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
0: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych. Wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żar w Lubuskiem po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Keplera. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułę mobilnego planetarium.
2: Amalia Różańska, jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbiorów. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet Układu Słonecznego.
3: Czego nowego się dowiedzieliście?
4: O nowych planetach, że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety. Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
3: No i co się kryje?
4: Nic. Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
5: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
0: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek. Wraca do warszawskiego ZOO w wersji 3D. W Stołecznym Ogrodzie powstał trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek tego miejsca. Będzie to pomagać w nauce o budowie zwierząt i bioróżnorodności.
7: To, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, to łączenie nowoczesnych technologii z tym procesem edukacyjnym w taki sposób, aby inspirować do świadomej ochrony przyrody i myśleć o tym, jak ważna jest bioróżnorodność.
0: Mówi wiceprezydentka Warszawy Magdalena Mochowska. Przygotowanie modelu wymagało wiele pracy. Najpierw zeskanowano prawdziwy szkielet, później elementy wydrukowano w technologii 3D i złożono całość. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: robi lato.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi, jakie to uczucie. Jerzy, jakie to uczucie?

0: Wybieraj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybrał zgłoszenie Daniela, który czeka na mój telefon. Witam się. Cześć Danielu.
2: Cześć, witam.
1: Będziemy walczyć o kobietę, która ma na imię jak?
2: Katarzyna. To wygląda tak. No, zostawiłem dla niej tak cały świat. Zostawiłem dobrą pracę za granicą i w ogóle. Zobaczyłem się z innego województwa.
1: Wróciłeś za granicę. Skąd dla niej wróciłeś?
2: Nie wiem. Poznaliśmy się sobie przez internet, tak? No, niby się można wydawać, że nie da się jakoś trafić miłości przez internet, ale jednak uważam inaczej, bo ma coś w sobie, coś, co mnie przyciągnęło, krótko na drugi koniec Polski dla niej.
1: No powiedz i... co, bo to jest istotne. Niech ja poznam sprawę, przecież nie znam jej.
2: Jezu, jej piękny wzrok, uśmiech, to spojrzenie.
1: Okay.
2: Ja w ogóle tej właśnie widziałem coś, czego nie widziałem jeszcze u żadnej kobiety, nie? To było coś, co po prostu, no kurczę, no, ja wiedziałem to, że chcę się z nią zestarzeć, tak?
1: Czyli ma to coś, czego do tej pory nie widziałeś w innej kobiecie. Ma to wszystko.
2: Tak, tak. Tylko, że no też, no nie mogę powiedzieć, że byłem szczęśliwy. Po prostu już chyba później po prostu byłem zbyt bardzo zazdrosny i w ogóle, tak? No, no niestety wróciła do swojego ex.
1: Czyli ona się rozstała z tamtym dla ciebie.
2: Nie, ona go zostawiła, później ja się pojawiłem na jej drodze i wróciła do swojego ex, ale uważam, że o miłość warto walczyć, tak?
1: Tak. Słuchaj, jak się ty pojawiłeś i ona zaczęła być z tobą, tamtego zostawiła, to zostawiła swojego byłego dla ciebie.
2: Możliwe.
1: No, myślę, że tak. I wiesz, no, widziała pewnie twój zachwyt, pewnie też jej pasowałeś, tylko ta zazdrość.
2: Jest to jedna rzecz, którą robiłem, no, w pewnym momencie po prostu przestawałem sobie z tym jakoś radzić, tak? I przeszedłem w alkohol. Tak, to jest tak. I kiedy tam w alkohol, codziennie taki ten alkohol był, no, i w końcu obudziłem się, można powiedzieć, ręką w rozniku, tak? No,
1: bo już jej nie było.
2: No, już jej nie ma tak naprawdę. Jestem niby tak naprawdę wszędzie poblokowany, ale jakoś w stanie walczyć. Stąd właśnie mój telefon do ciebie.
1: A jak dawno cię zostawiła?
2: 27 grudnia.
1: Święta spędziliście razem?
2: Tak, spędziliśmy je razem.
1: Okej, już też było źle?
2: Czuwałem, że to się zniechalo, tak, ale...
1: Trzeba było ją wtedy przeprosić za złe zachowania i za te rzeczy. I pewnie przydrinkowałeś w święta.
2: No trochę, ale dopiero jak stracimy kogoś, tak naprawdę otwiera nam się oczy i...
1: No proszę, jaki mądry chłopczyk. Patrz, wszystko wie, tylko nie stosuje.
2: Chodzi bardziej o to po prostu, że no nie, bo gdzieś się przede wszystkim pogubiłem, po prostu to było zbyt piękne, że mogło być tak dla mnie prawdziwe, nie? A jednak było prawdziwe.
1: Było. I jak się z tobą rozstała?
2: Przyjechała, spakowała rzeczy.
1: Ale co, i tak po prostu bez zapowiedzi? Po czym?
2: Doszło do jakichś tam wymiany słów, ostrych słów z jednej strony.
1: A, no właśnie. I ona miała już po prostu dosyć.
2: Dokładnie.
1: Co ci powiedziała wychodząc?
2: Nic. Tylko wtedy nigdy mnie nie zdradziła. To było jej ostatnie słowa, nie powiedziała, co pamiętam.
1: Oczywiście mówiłeś, że cię zdradzała, tak?
2: Tak mi się wydawało. No dla mnie było dziwne, wiesz, pytanie z różnymi osobami, takie, wiesz, częste i...
1: Daniel, to jest piękne mieć przy sobie kobietę, którą podziwiasz, która jest z tobą, mieszka z tobą i ma wielbicieli, adoratorów, zawsze to mówię, którzy zaczepiają, udają kolegów czy składają się, a ona dalej z tobą za rękę chodzi, z tobą wyjeżdża na wakacje, tobie dzieci rodzi. To jest taka pochwała siebie samego, że jesteś na tyle interesujący, że choćby przystojniejszy, fajniej zbudowany, bogatszy jest z tobą. Ty to wszystko zdeptałeś, nie wierząc w siebie, nie w ten związek.
2: Wiem, dokładnie.
1: Co mam jej powiedzieć, jak zadzwonię?
2: No, że chciałbym na pewno przeprosić za to, co dla mnie stało. Jeżeli to nawet do tego ułoży dalej i z tego nie będzie, to że jestem wdzięczny za to, co za ten czas, który razem spędziliśmy.
1: Co dostałeś chociaż, tak? A ile trwał ten związek?
2: No, niby od wakacji, tak? Ale to było takie boom, nie? Ale jeżeli nic z tego nie wyjdzie dalej, to chcę, żeby wiedziała, że jest częścią jakiegoś tam mojego życia, który nigdy nie będę żałował, tak?
1: Trzymajcie kciuki, a ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Nie odbiera.
2: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: Dzień dobry, Katarzyno. Radio Vox FM z niespodzianką przygotowaną przez twojego znajomego, ale niestety niespodzianka nie może być wyjaśniona, więc gdybyś chciała ją otrzymać, to prosimy, odbierz telefon. Na pewno będziemy jeszcze próbować. No szkoda, szkoda, bo to ucieknie.
3: Poczekaj na połączenie. Please wait, your call will continue in a moment.
1: Jesteś...
4: Niestety nie ma jej. Od razu jest blokada, no niestety.
1: Od razu blokada. Ale zadzwoniła do ciebie, tak?
4: No, próbowała się do mnie zadzwonić. Nie wiem, o co chodzi, ale... Może nie słyszała.
1: Do tej pory to nigdy nie miał miejsca?
4: Nie.
1: A widzisz. Czyli skojarzyła Pawelca, skojarzyła Vox FM. No i wie, że to ty możesz się starać, ale nie odblokowała cię, widzisz.
4: No właśnie.
1: To znaczy, że ona nie chce się narażać temu, z którym teraz mieszka i nie chce, żebyś ty dzwonił przy nim. W związku z tym ona do ciebie, widzisz, dzwoni wtedy, kiedy coś się dzieje.
4: A ona jest teraz w pracy, jego nie ma przy niej.
1: A, no dlatego dzwoni. Gdyby dzwoniła, to ty mnie zawieszaj, odbieraj numer telefonu od niej i połącz mnie wtedy z waszą rozmową, żebym ja mógł za ciebie mówić.
4: Okay.
1: Dzwonię jeszcze raz. No tego jeszcze nie było, żeby ktoś oddzwaniał i tak szybko pojął w lot, co tu ma miejsce. Gwarantuję ci, że słuchacze trzymają kciuki za ciebie.
2: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość.
1: Jeszcze nie. Już dawno powinienem się poddać. Słuchaj, no to może ja do niej jeszcze SMS-a wyślę, co?
4: O, można.
1: Mam tu takie wzory od razu. Jeden przyciski lecą.
3: Please wait, your call will continue.
1: O, może zadzwoniła.
4: No i niestety, od razu mam pocztę, nie wiem, tylko ona może do mnie zadzwonić. Ten SMS to będzie najlepszy.
1: No ja jej właśnie wysłałem SMS-a, zobaczymy. Jak ona przeczyta, to może odbierze ode mnie, bo wyjaśniłem, że w dobrej sprawie dzwonię. No i musisz zapomnieć o takich zachowaniach. No, jak nie wiesz, jak masz się zachować, naprawdę, Daniel, jak nie wiesz, co masz odpowiedzieć, jak coś rusza tobą, twoim sercem, wnętrzem, to nic nie rób. Żebyś czegoś nie zepsuł. Tak jest lepiej, panowie. Tak.
4: Wiedzieliście, tak trzeba robić.
1: To oskarżanie, wiesz, tak strasznie się ciężko żyje z zazdrośnikami. To są straszne zarzuty. To ciężko jest żyć szczerze wtedy z kimś. Ten ktoś ciągle pokazuje, że jest niezadowolony, ciągle nie wierzy, ciągle mu mało. Dobra, dzwonię jeszcze raz. Po tym SMS-ie.
2: Poczta głosowa. O. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: Kaśka, strasznie nie lubię takich sytuacji. Wiesz, kto dzwoni, bo i się nagrałem na sekretarkę, odsłuchałaś, w związku z tym zadzwoniłaś szybko do Daniela. Daniel niestety rozmawia ze mną, jest w połączeniu i musiałabyś mu dać trochę więcej czasu, by zdążył cię odebrać i mnie dołączyć, bym ja mógł ci to powiedzieć, co mam zamiar ci powiedzieć i tak. No zawiodłaś mnie, teraz ty. Wiem, że nie postępują mężczyźni fajnie, natomiast kiedy ktoś przyznaje się do tego, że był dla ciebie niefajny, że cię oskarżał, podejrzewał, że zniszczył tak fantastyczną miłość, która powstała w wakacje, szukałaś czegoś, bo przecież byłaś z kimś, więc byłaś ta nieszczęśliwa, znalazłaś Daniela. Jaka szkoda, że wróciłaś do tego nieszczęścia. Jednak nie wykasowałaś się telefonu Daniela. Zablokowałaś tylko możliwości rozmawiania jego z tobą, ale swoich z nim nie. No więc proszę cię, dziś mamy porażkę.
5: No nie!
1: No bo nie ma rozmówczyni, ciebie, ale odezwij się do Daniela.
4: Tak, wszystko już wiem, wiem, że źle zrobiłem, wiem, że źle cię traktowałem, jestem z tego strasznie powodu przykro i też to samo, co powiedziałem Wolcowi, jeżeli między nami nawet już ma nic nie być, to chciałbym, żebyście się spotkali, porozmawiali jak dorośli ludzie. Jeżeli mam to zakończyć, cokolwiek, po co się odezwij do mnie.
1: Przepraszam ci tylko za to, że nie wierzył w twoją miłość, ale uwaga, teraz dla ciebie puchar. Kaśka, jesteś tak atrakcyjna dla niego, tak piękna, jak on to powiedział, wzrok, uśmiech, spojrzenie, charakter. No nie mógł uwierzyć w to, że może mu się w życiu trafić ktoś tak wyjątkowy jak ty. Sam o sobie nie ma najlepszego zdania, w związku z tym bronił cię. Pilnował cię, żebyś nie odeszła. Więc proszę, odezwij się, zrób tak zwane odwrócenie napięcie, pozostaw te rzeczy, z których byłaś gotowa zrezygnować, a zobaczysz, że przy Danielu już nie będzie afer, nie będzie krzyków. No i Daniel przestaje pić, nie?
4: Tak. No mam nadzieję, że to będzie okej, że jednak, nie wiem, z biegiem czasu mi wybaczy i gdzieś wróci do mnie.
1: Teraz nie dała mi szansy porozmawiać. Natomiast tobie być może da czas. Napisz wtedy do Pawelca.
2: Rozłącz się.
1: Tak zrobimy. Trzymaj się, Daniel. Porażka.
4: No okej, dzięki wielkie.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: ten wypadek na S5 niedaleko Bydgoszczy. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, jedna osoba nie żyje. Karol Nawrocki podsumował rok prezydentury, zapowiedział także strategię rozwoju na kolejne lata. Setki strażackich interwencji w całej Polsce, najwięcej na Warmii, Mazurach i Mazowszu.
1: Jest piątek, 7 dzień sierpnia, minęła godzina 6, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
0: Na początek o uwagę prosimy kierowców. Na drodze S5 w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się dwie ciężarówki, jedna osoba zginęła. Utrudnienia występują pomiędzy węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Południe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz. Świętowanie w gronie zwolenników podsumowania i zapowiedzi. Chce w istocie zmienić model prezydentury. Tak w rocznicę zaprzysiężenia mówił Karol Nawrocki. Podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wyliczał m.in. swoje inicjatywy ustawodawcze.
2: Złożyłem je w ciągu roku, drodzy Państwo. 22, a więc średnio dwie inicjatywy ustawodawcze na miesiąc. Zrobiłem to dlatego, bo chcę. W istocie chcę zmienić model prezydentury. Prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu.
0: Karol Nawrocki zapowiedział też, że w ciągu kilku miesięcy zostanie przedstawiona prezydencka strategia rozwoju. Pracowało nad nią około 700 osób. A co mówili ci, którzy przyszli na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego?
3: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tą rocznicę.
4: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
5: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
6: Jest prezent dla prezydenta?
7: Co żeby walczył o nas. To są rękawice.
8: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
0: Przemówienie Karola Nawrockiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego poprzedziła debata. Ponad 1200 razy wyjeżdżali do wczorajszego wieczora strażacy. Chodzi o interwencje związane z burzami. Najwięcej pracy mieli w warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowali prawie 300 zgłoszeń, a na Mazowszu było ich ponad 250. Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło na jeziorze Seksty w miejscowości Zdorna w Warmii i Mazurach. W wyniku silnego wiatru wywróciły się i zatonęły 4 łodzie żaglowe. Na pokładach było 38 osób. Wszystkie zostały bezpiecznie wydobyte na brzeg. Wykorzystał małoletnią dziewczynkę, pozwoliły mu na to bliskie kontakty z młodzieżą. Policja zatrzymała 57-latka z Konina, podejrzewanego o pedofilię. Wiadomo, że mieszkaniec tego miasta posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności.
9: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić właśnie do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych. Z ustaleń wynika, że ten przestępczy proceder miał trwać co najmniej od 3 lat.
0: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie mężczyzny było możliwe m.in. dzięki materiałom cyfrowym znalezionym w domu 57-latka. Mężczyzna ma już zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Niektóre polskie elektrownie ponownie miały problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy tzw. przywołania na rynku mocy. Wczoraj w godzinach od 17 do 22. Te elektrownie, które nie mają problemów, zobowiązane zostały do większej produkcji prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
10: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy i zagospodarowanie większych ilości dodatkowych mocy po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
0: Tłumaczy ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że energii nie zabraknie. W wiadomościach Vox FM teraz protest pod Siedlcami na Mazowszu. Chodzi o budowę asfaltowni. Wytwórnia mas bitumicznych oraz węzeł betoniarski ma powstać w Wołyńcach, a mieszkańcy mają sporo obaw.
11: To jest hałas, to jest smród.
12: Ruch zwiększy się od razu automatycznie.
13: Planuję mieszkać w tej okolicy do końca swojego życia, więc nie chciałbym, żeby powstawała asfaltownia, która będzie zatruwała nasze środowisko.
0: Planowana inwestycja nie będzie uciążliwa ani dla mieszkańców, ani dla środowiska. Tak zapewnia inwestor.
14: Cały układ pracy wytwórni jest układem zamkniętym. Od dozowania kruszywa do podozowania lepiszcza asfaltowego, po całe mieszanie, suszenie, wydobywa się z komina tylko para wodna.
0: Mówi Grzegorz Kędzierski, prezes firmy Diak Most. Inwestor będzie musiał uzyskać jeszcze szereg pozwoleń. Najważniejsze będzie jednak przekonanie do inwestycji lokalnej społeczności. Organizacje prozwierzęce zapowiadają na jutro kolejny protest na drodze do Morskiego Oka. Domagają się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Wczoraj z uwagi na upały konie z Morskiego Oka miały dzień wolny. Zdecydowali o tym sami furmani, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: O tej decyzji poinformowało Tatrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska. To wszystko zależy od warunków, które są cały czas monitorowane.
15: Andrzej Skupień, starosta Tatrzański.
16: Uważamy, że ten transport w obecnym kształcie może funkcjonować. To, jak obciążone są te konie, że jadą dwukrotnie w ciągu dnia, w przypadkach wysokich temperatur i też innych są wstrzymywane. Te przejazdy, konie są pod szczegółową kontrolą weterynaryjną.
17: Nas badania w ogóle nie interesują. Tutaj nie trzeba lekarzy, specjalistów weterynarii. Tu żadnych specjalistów nie trzeba, żeby wiedzieć, że konie są w okrutny sposób wykorzystywane.
0: Mówiła podczas protestów w połowie lipca Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zapowiedziany na jutro protest ma się odbyć od 9 do 21. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach wczoraj nie działała klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmowali mieszkańcy.
18: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
19: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
20: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą, albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
21: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
0: Tłumaczy Liliana Jakiel z krakowskiego MPK. Technologia 3D zawitała do warszawskiego zoo. Powstał tam trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, który posłużył podczas zajęć edukacyjnych. Erna przez długie lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek ogrodu zoologicznego. Gdy przyjechała do stolicy, od razu podporządkowała sobie resztę stada.
22: Mieliśmy tutaj rozbrykane towarzystwo dwóch słonic, Buby i Fryderyki, oraz Leona, który tutaj rozrabiał jak naprawdę pijany zając. Trzeba było dla nich szefa. Przyjechała Erna, w ciągu tygodnia obie słonice przynosiły jej gałęzie. Jako gałązki pokoju. Leon dostał trąbą parę razy od Erny i ona została szefem.
0: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Dzięki technologii 3D odwiedzający zoo poznają nie tylko anatomię słonia, ale także historię Erny.
1: Odpuściła nam trochę ta temperatura, ale nie na długo, bo już po weekendzie upały ponad 30-stopniowe wracają. No i nie odpuściła tak znowu bardzo, bo 28 stopni w Rzeszowie nadal dzisiaj może się pojawić. Najchłodniej w Koszalinie, jak to ostatnimi czasy bywa na Pomorzu, 19-20 stopni. No a jeżeli chodzi o ostrzeżenia IMGW, to one są tym razem już nie przed upałami, ale przed burzami. Okolice Katowic, Warszawy, ale też Lubelszczyzna.
23: Pierwsza zmiana.
24: Pierwsza zmiana.
1: Julia Chren, dzień dobry. Tak to jest z rana. 8 minut po godzinie 6. Zapraszam na pierwszą zmianę.
24: Pierwsza zmiana.
23: Od rana z Vox FM. O mama.

0: tam.
1: Prawda, że się od razu jakoś tak miło robi?
0: Ale jakiś fajny numer zagraliśmy, kurczę, taki.
1: Jak człowiek wie, że piątek, o
0: to
1: mi czuję,
0: że jest free, prawda? I macie to, piszcie o tym, jak już przychodzi piątek, oczy podniesione, pierwsza kawa, patrzysz, włączasz telewizor, włączasz radio, oglądasz świat, mówisz, kurczę, jestem wolny, ludzie, zaraz to udowodnię, nic nie będę robił już dziś wieczorem.
1: 6098 69 69. A czemu wieczorem?
0: No bo rano trzeba pracować, nie zarabiasz te pieniążki, ciężkie
1: ojej,
0: pieniądze.
1: Ojej, tam trzeba. Cenicjańskie
0: takie, oddawać
1: ale
0: długi
1: piątek,
0: kredyty, leasingi.
1: Ale zastanów się, w piątek już szefa w pracy nie ma, więc już można sobie troszeczkę odpuścić.
0: No, mądry szef tak robi.
1: A że trwa sezon urlopowy, to być może szefa nie ma w pracy i w piątek, i przez cały tydzień. To jest w ogóle high life. My możemy tak żyć.
0: No to prawda. I teraz, i wtedy jak on dzwoni, o co, szefie, zasuwamy, kurczę, z tymi taczkami, latami pustymi, nie ma czasu załadować. Taka robota. Tyle rzeczy do zrobienia.
1: 16 minut po godzinie 6. Właśnie, na razie na to jest czas.
0: Kawusia, jakiś wafelek, cokolwiek, nie?
2: Pierwsza zmiana.

0: I jest. Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy piątek, 7 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Agata Angel, Albert Andromeda, Debiemiar, Donat, Dorota, Doryda, Edmund, Edmunda, Kajetan, Klaudia, Konrad, Konrada, Licynia, Licyniusz, Sykstus oraz Wincenty. A jeżeli chodzi o święta, Wybrzeże Kości Słoniowej obchodzi dziś Święto Republiki, a w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Ja nie wiem, czy nie był jakieś parę dni temu identyczny dzień.
1: Niech to się ciągnie, świętujmy. Przecież w końcu ci piwowarzy nie mogą czuć się pominięci, prawda?
0: I Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi.
1: Dziękuję. Dziękuję, ale jeszcze się nie czuję.
0: Lecę z datą. Ale opiekunem możesz być, dawaj.
1: Oczywiście, że tak, lecę z datą. 7 sierpnia Anno Domini 46 roku rodzi się Janusz Kruk, lider i wokalista zespołu 2+1, choć pomaluj mój świat. No już go nie ma z nami, bo odszedł w wieku 45 lat.
0: To teraz rok 2025, czyli rok temu zaledwie. Padł sierpniowy rekord, uwaga, mrozu w Polsce. W Litworowym Kotle, w masywie Czerwonych Wierchów, w Tatrach temperatura spadła do -6,1 stopnia Celsjusza.
1: Proszę bardzo, wow, wow. Kochani, w roku 1975 urodziła się kobieta, która złamała mi już dawno serce i mogłaby zastąpić wszystko, co mam w domu. Dziś swoje urodziny ma Charlize Theron. Aktorka z RPA, w sumie gra w amerykańskich filmach.
0: Przykro mi, że ci złamała serce, no ale pani nie znam niestety.
1: Wbij w YouTube'a, zobaczysz wszystkie filmy, które podziwiasz, w których gra główną
0: 1856 rok, informacja polska, ponieważ wtedy to do Australii przybyli pierwsi polscy osadnicy.
1: I do Australii, tak, pierwsi polscy.
0: Od tamtego czasu chodzą do góry nogami. Chciało się wyjechać do Australii, tak. To trzeba
1: teraz... A woda w kibelku w drugą stronę, nie? Ale się kręci.
0: A jak?
1: Uwaga, uwaga, bardzo ważna data w moim sercu kolejna. Rok 1942, dawno, rodzi się BJ Thomas, a właściwie Billy Joe Thomas, amerykański wokalista, znany głównie za sprawą Raindrops Keep Falling On My Head, którą słyszycie sobie w tle. I 1970 rok, ona zdobyła szczyty list USA i nie tylko, cały świat ją nucił.
0: To jeszcze jedna ważna data, nie wiem niestety z którego roku.
1: Dawaj.
0: Ale ważna dla słuchaczy Radia Vox FM. Dzisiaj, 47 lat temu, to musiałabym policzyć, który to rok, no, urodził się Tomek z Łodzi, nasz słuchacz.
1: No Tomek, wszystkiego najlepszego. No dobry wybór, że nas słuchasz.
0: 25 minut po 6.
1: Mądry chłopak.

0: jasne. Dwie minuty do godziny 6:30 tylko u nas. Shakira przyznaje się, że zabiła z ekipą.
1: I to wiemy czym. Siekierą. Tak, to niestety, ja wiem. Trzymajcie teraz z dala dzieci od radioodbiorników przez chwilę, bo będą wiadomości. Też za wiadomości nie odpowiadamy, co tam wymyślili ci nasi dziennikarze. Co wzięli na tapet, jak to się mówi. Ale wiem, co będzie za chwileczkę.
0: Wiadomości.
1: Też, ale za chwileczkę też będzie Killing Me Softly w wersji dance.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje, Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,98. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
13: Teraz w PSB Mrówka, gres szkliwiony Ashville, dostępny w 4 kolorach. Sersanit, z nami ci się ułoży.
12: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Reklama.
1: Minęła 6:31, no wie wszystko, czyli Dawid Osysko, wiadomości Radia Vox FM.
15: Akcja ratunkowa na jeziorze Seksty w Warmińsko-Mazurskim. W wyniku silnego wiatru wywróciły się i zatonęły 4 łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach. Wśród nich było 30 dzieci w wieku od 14 do 18 lat. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie wydobyte na brzeg. Nikt nie odniósł obrażeń. We wczorajszych działaniach związanych z usuwaniem skutków burz ranne zostały 4 osoby. W powiecie suwalskim spadający fragment eternitowego pokrycia dachowego uderzył mężczyznę. W powiecie buskim przewrócone drzewo spadło na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. Tutaj 2 osoby zostały ranne. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na jadący samochód osobowy, raniąc 1 osobę. Nie żyje Polak, który spadł w środę w katalońskich Pirenejach w okolicach Saboredo. Hiszpańskie służby po zgłoszeniu wysłały na miejsce śmigłowiec i grupę górskich ratowników. Na miejscu ratownicy stwierdzili, że turysta zmarł. W Chorwacji padł wczoraj rekord temperatury tego lata. O godzinie 17:00 stacja meteo na lotnisku w Osijeku zarejestrowała dokładnie 40 stopni Celsjusza.

0: 21 minut do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów, żeby zobaczyć, co się dzieje ciekawego. No i ja mam Super Express.
1: Daj coś z niego, daj.
0: I powiem wam, co się dzieje w ZTM w Warszawie, czyli w transporcie miejskim i w autobusach. Pan Dariusz w czasie upałów przyszedł do pracy w granatowej spódnicy za kolano.
1: No w czasie upałów, no chyba wiesz dlaczego, ja się już domyślam. Tam jest lekki przewiew, wy macie dobrze dziewczyny, my
0: dokładnie
1: wam zazdrościmy.
0: Dokładnie,
1: no.
0: Tutaj będę bronić mężczyzn, no. A doceń to, ponieważ kierowcy ZTM nie mogą przychodzić do pracy w krótkich spodenkach.
1: Muszą nie mogą
0: mieć ten oficjalny ubiór, czyli te koszule, koszulkę i spodnie muszą być długie. No ale kierowcy się trochę buntują, bo panie mogą przychodzić w spódnicach, a wiadomo,
1: no tak,
0: przewiew jest lepszy.
1: Oczywiście, że
0: no
1: tak.
0: I pan Dariusz w takiej spódnicy przyszedł. Na razie niestety dostał tylko karę.
1: Tylko karę.
0: I nie udało się nic wywalczyć, ale myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: No ja myślę, że to jest genialny pomysł, bo w końcu potem tyle się mówi o tym, że nie mamy dzieci, prawda, i tak dalej, a to jest jeden krok w kierunku nieposiadania dzieci.
0: Ale to nie o to chodzi.
1: Ale no tak, bo ty nie rozumiesz, bo wiesz, jak się warzywka zagrzeją, to generalnie nic z tego już potem, wiesz, al dente.
0: Paweł!
1: No, jechali taksówką bez kierowcy, kochani. Nasz kochany Piotr Gąs-Gąsowski, ten fajny, co taki, co podobny jest do mnie, co podobno mamy
0: bardzo
1: jednego ojca.
0: Bardzo podobny do ciebie, bardzo. Normalnie jak dwie krople wody, można się pomylić.
1: Swojego ojca w podróż po Stanach Zjednoczonych, no i wsiedli do taksówki w San Francisco, w którym nie było kierowcy.
0: A, czyli nowoczesność.
1: I pojechali. Ojciec był w szoku, wrażenia niesamowite, pisze, polecam.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: No to mamy 19 minut do godziny 7, gramy dalej Kungs i Galaxy.
1: I mamy piątek.

0: Elka pisze, Jula, Pawelec, ty pięknie śpiewasz. A co, jest piątek, każde murmurando wchodzi idealnie dzisiaj, bo wszystko pasuje.
1: Ela, pierwsza minuta jest jeszcze do zniesienia, później już robi się ciężej. Ale dziękujemy ci, Paweł, że umilasz nam piątek, bo jak ty zaśpiewasz rano, tak, to już nic gorszego nam się nie przytrafi.
0: Oczywiście, jest dno, jest czego się odbić, no może być tylko lepiej wtedy, faktycznie.
1: 12 minut do godziny 7. Dzień dobry, w ostatni dzień tego tygodnia, czyli piątek.
0: Tak, i tak piszą?
1: Okay. Nie, ja
0: a ty tak
1: mówię.
0: Mówisz, jak
1: ja
0: ty
1: tak
0: mówisz,
1: mówię,
0: ja
1: bo ja się na kalendarzu znam i wiem, że jutro będzie sobota, a pojutrze będzie niedziela, to znaczy, że? Przed nami weekend.
0: No to można powiedzieć, od dzisiaj mamy 3 dni wolnego, no bo kto, no umówmy się, kto ciężko haruje w piątek w pracy, proszę was. Kto
1: sobie to zostawia na piątek? Żeby wchodzić na stronę voxfm.pl, bo tam różne przeróżne konkursy i my zachęcamy was do konkursu na przykład Nie spać, zwiedzać.
0: Tak.
1: Jeżeli jesteście aktualnie na wakacjach, to wejdźcie tam i napiszcie nam, co robicie, gdzie jesteście, jakie macie dalsze plany, a my zadzwonimy przed godziną 9 i sprawdzimy.
0: Załóżcie, że to jest wasz

0: Te 500 na prezent marzeń. Dokładnie wasze, tak twoje. No to już, na stronę.
1: Pierwsza zmiana w radiu. Od rana z Vox FM.

0: absolutnie wszyscy słuchają Vox FM, bo za chwilę wiadomości u nas, a później dużo dobrej muzyki.
1: Również Julie Garçon się szykuje i będzie puls miasta z Polo Vibesem.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Autopromocja. 3, 2,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
10: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
13: Wiatr z łatwością wywracał łodzie, było krogo tragedii na obozie żeglarskim. Chce zmienić model prezydentury. Karol Nawrocki podsumował rok na najwyższym urzędzie w państwie. Przekroczenie prędkości będzie słono kosztować. Policja rozpoczęła akcję prędkość.
14: Minęła godzina 7:00. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
13: Na początek dramatyczna akcja strażaków w warmińsko-mazurskim. Było o włos od tragedii na obozie żeglarskim. Na jeziorze Seksty w powiecie Piskim wskutek silnego wiatru wywróciło się kilka łodzi. W wodzie znalazło się 39 osób. Większość to nastolatkowie biorący udział w obozie, a wszystko przez silny wiatr.
15: Jedna z łodzi zatonęła, natomiast trzy pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody.
13: Relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. W tym regionie wskutek nawałnic uszkodzonych zostało 19 budynków mieszkalnych i 10 gospodarczych. Największe szkody odnotowano w miejscowościach Lubomino i Wapnik w powiecie lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy wystąpiło tam intensywne gradobicie.
15: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego.
13: Łącznie w kraju wskutek nawałnicy ranne zostały 4 osoby. W całej Polsce strażacy interweniowali prawie 1300 razy. Wyliczenia, ale także huczne zapowiedzi. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok prezydentury. Rocznicę świętował w gronie zwolenników podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. W przemówieniu głowy państwa przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Karol Nawrocki zaznaczał, że chce zmienić model prezydentury. Wyliczał swoje inicjatywy ustawodawcze. Przyznał, że ten rok był pracowity, ale zmęczenia nie czuje.
17: Mam ciągle wiele energii na kolejne 4 lata. Mam 100% baterii.
16: Prezydent zapowiedział, że dziś podpisze kolejne 4 ustawy. Odniósł się też do zarzutów rządzących, którzy wypominają mu liczne weta.
17: 259 ustaw podpisanych i 41 ustaw zawetowanych. Ktoś tu naprawdę nie potrafi liczyć.
16: Karol Nawrocki zapowiedział też, że prezydencką strategię rozwoju ma zostać zaprezentowana w ciągu kilku miesięcy. Zaznaczał też, że wierzy, że stanie się ona punktem odniesienia dla najbliższej kampanii parlamentarnej.
13: O koszt wczorajszego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego pyta poseł KO Cezary Tomczyk. W piśmie, którego skan zamieścił w serwisie X, prosi Kancelarię Prezydenta m.in. o udostępnienie skanów rachunków i umów. Dziś lepiej zdjąć nogę z gazu. Policja rozpoczęła ogólnopolską akcję prędkości.
18: Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz eliminowanie kierowców, którzy nie przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości.
13: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. Na drogach będzie zdecydowanie więcej kontroli i patroli.
18: Podczas działań wykorzystywane będą zarówno radiowozy oznakowane, ale i również nieoznakowane. Kontroli można się spodziewać zarówno na drogach w obszarze zabudowanym, jak i poza obszarem zabudowanym.
13: Działanie policji to element europejskiej akcji SPEED, organizowanej przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego. W środku sezonu urlopowego zaglądamy jeszcze w Tatry. Ruch w górach jest tak duży, że nie ma praktycznie szlaku, na którym wędrowalibyśmy samotnie. Dodatkowo w szczytowych miejscach tworzą się kolejki, w których czasami trzeba odstać po kilkadziesiąt minut, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Mamy bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach, tworzą się kolejki na popularnych szlakach turystycznych, na Giewont, na Rysy, na Ordej Perci. To są te trudniejsze szlaki.
20: Też odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, a jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce, które jest prostsze, gdzie korków nie ma tych zatorów i jest zdecydowanie bezpieczniej, no bo tam wiadomo, i niepotrzebne emocje, stres, a dwa, że też czasem coś może gdzieś tam spaść z góry, czy to kamień, czy to butelka.
13: Dodaje Łukasz Zubek, ratownik TOPR-u. Dziś w górach prognozowane są burze, ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz pogody i obserwowanie nieba. W razie zbliżającej się burzy należy czym prędzej kierować się do dolin.
14: Nie tylko w Tatrach burze są prognozowane, bo w całej południowo-wschodniej części Polski. Tam może dzisiaj popadać i dosyć porządnie zagrzmieć.
21: No i tak, potwierdzam, ale temperatury jakże miłe. 27 w centrum, 26 w górach, a 20 nad morzem. No to jak słońce jest, to jest upał.
14: 20 nad morzem? No. Bajka, raj.
21: No ale woda ciepła, bo w nocy gorąco było.
22: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
14: Julia Hren.
21: Paweł Pawelec, witamy.
14: Dzień dobry, 5 po 7.
21: Jaki dziś dzień?
14: Piątek.

0: 10 minut po godzinie 7, mamy piątek i ja już żyję w strachu. Ja już się obawiam, ponieważ zazwyczaj jak w naszym programie pojawia się informacja o tym, że policja wyjeżdża na ulicę, grupa speed i tak dalej.
1: No to ja wtedy spuszczam, wiesz, nogę z gazu, bo to ja wiem.
0: A ja wtedy zazwyczaj dostaję mandat, bo zapominam o tym.
1: Włącz sobie, nie masz w samochodzie tak, że jak przekraczasz dozwoloną prędkość, to on do ciebie gada?
0: Paweł, mój samochód nie gada, mój samochód nawet na Bluetootha ze mną się nie łączy.
1: No dobra, ale jeszcze nie sprzyjałem, żeby się zepsuł.
0: A to prawda.
1: A widzisz, to zmieńmy temat, i co? Ile już, jakiś rekordzik, coś? Nie wiem, 5 punktów i 500 zł, cokolwiek.
0: O matko, nie pamiętam, ja nie mogę się do takich rzeczy przyznawać, ale chcieliśmy powiedzieć wszystkim, że dzisiaj wyjeżdżają policjanci na ulicę.
1: Grupa więc speed.
0: Proszę uważać, proszę noga z gazu, bezpiecznie. Wiadomo, bezpiecznie trzeba zawsze jeździć, ale dużo bezpieczniej, kiedy widzi się jakąś czarną albo srebrną BMW z dwoma mężczyznami w środku. Bo to są te pojazdy.
1: Ale to trzeba się przygotować, słuchajcie. Policjant też człowiek. No, macie bagażniki w swoich samochodach? No, my mamy gadżety. A wy tam się przygotujcie. Tam zawsze skrzynka wejdzie jakaś, wiesz, kanapka.
0: Paweł, to jest łapówka, nie wolno.
1: Nie, to jest poczęstunek.
0: Dowód wdzięczności.
2: Od rana.
1: Docenienie zawodu, dziewczyno.
0: No właśnie, gdzie się kończy łapówka, a gdzie zaczyna dowód wdzięczności? 609 86 9 86 9.

0: Euforia Loring gratis na antenie Radia Vox FM specjalnie dla naszych kochanych słuchaczy.
1: 22 minuty po godzinie 7. Witam was serdecznie. Mam takie pytanie, czy mówili może o której wyjeżdżają? Tutaj słuchaczka lub słuchacz ma na myśli policjantów z grupy Speed.
0: Aha, no właśnie. Tylko właśnie, jeżeli jest jakiś policjant z grupy Speed, który nas słucha, wiem, że nas słuchacie, to powiedzcie ewentualnie, gdzie będziecie łapać, na jakim odcinku, prawda? Żebyśmy się przygotowali, prawda?
1: Krzysiek napisał do nas, ja jako dostawca, w związku z tym, że jest piątek, to wiadomo, że się spieszę, także mam prośbę do policjantów, żeby nam nie przeszkadzali w pracy.
0: A gdzie jest granica pomiędzy jakby łapówką, a wdzięcznością, tak? Mm-hmm. Przebiega tam, gdzie zamiast głośnego dziękuję i bombonierki, po fakcie pojawia się nerwowy szept. Koperta przed załatwieniem sprawy i nagły tikok z obu stron, czy ktoś widział.
1: 6098 6989, gdzie przebiega ta granica, to możecie nam pisać, ponieważ grupa Speed dzisiaj wyjeżdża i będzie kontrolować drogi.
0: Bardzo
1: słusznie piszecie, że teraz to już nie tylko BMW, ale i Cupra. Chyba też Opel Insignia się zdarza. Wydaje mi się, że mi kiedyś mandatu udzielił ten właśnie samochód. No i nie tylko panowie policjanci, no bo oczywiście też panie mogą być.
0: No ale już nie ma tego, że wiesz, zatrzymują cię. Szkoda, czasy się zmieniły i to było tak ładnie. Zapraszamy do Poloneza.
1: No teraz nie mogą do Poloneza, bo nie mają.
2: Pierwsza zmiana.
1: 23 po 7.

0: Bamboleo, bo dzisiaj piątek. To...
1: Minutka do 7.30. Rysiu z pytaniem.
0: Bardzo proszę.
2: Dlaczego do mnie mówi?
1: 6098698 piszcie.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć, tu Michał Paszczyk. Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu fotografa? Tak? To doskonale się składa. Nie, to jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20:00 Puls Kabaret Łączymy Pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Zero polityki. 100% prawdziwego życia. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20:00.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
12: Teraz w PSB Mrówka kres szkliwiony Ażwil, dostępny w czterech kolorach. Cersanit, z nami ci się ułoży.
11: Od morza do Tat, w mrówce to wszystko mam.
13: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
14: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Reklama.
0: Już minęła 7.30, Dawid Osysko, wiadomości Radia Vox FM, zapraszamy.
15: Uwaga kierowcy, wypadek na trasie Pułtusk-Warszawa. Na Krajowej 61 na wysokości miejscowości Strzyże zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Droga jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Jest śledztwo po śmierci dwóch 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli w jeziorze Durowskim w Ogrowcu.
16: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
15: A wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc. Relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury w Poznaniu. Dzieci były pod wodą 40 minut, reanimacja chłopców trwała około godziny. Amerykanie są zaangażowani w rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie, powiedział wczoraj amerykański prezydent Donald Trump. Pytano o apele prezydenta Ukrainy Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Odparł: my także chcemy rakiet.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Zwycięstwo Lecha i Jagiellonii, remis Rakowa i przegrana GKS-u za polskimi drużynami. Pierwsze spotkania trzeciej rundy eliminacji do europejskich pucharów. Zespół z Katowic przegrał z KPL-em Tel Awiw 0-2, a Raków bezbramkowo zremisował z Hammarby. Z kolei Lech skromnie wygrał z Klaksvik 1-0, a Jagiellonia 2-1 pokonała Rangersów.
17: Wiadomo, że to jest dwumecz i zapracowaliśmy sobie na małą przewagę i pojedziemy na Ibrox walczyć o awans ze zwycięstwem. Minimalnym, bo minimalnym, ale zawsze zwycięstwem.
15: Mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec, rewanże zaplanowano za tydzień. Holender Bart Lemmen wygrał w Karpaczu czwarty etap Tour de Polonii, zdobył żółtą koszulkę lidera. Za kolarzami trudny i częściowo deszczowy etap, 40 km przed metą, doszło do kraksy, w której przewróciło się ponad 20 zawodników. A dziś piąty dzień zmagań, zawodnicy wystartują z Opola, a meta zlokalizowana będzie na podjeździe na górze Kocierz w Beskidzie Małym. Chicago Fire pokonały meksykański zespół Necaxa 2-0 w meczu pierwszej kolejki Leagues Cup. To turniej z udziałem klubów ze Stanów i Meksyku. Robert Lewandowski był na boisku od 64 minuty. Polak niestety nie strzelił gola.
2: zmiana.
18: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
18: Od rana z Vox FM.
1: To przypomnijmy, Rysia.
19: Dlaczego do mnie mówi?
1: 609 8698 6924 do 26 do 8. A ja.

0: 21 minut mamy do godziny 8, to tak dla jasności. Do tego możemy jeszcze dodać, że mamy piątek i już jest humorek od razu lepszy.
1: I Ricardo zadał pytanie.
2: Dlaczego do mnie mówi?
1: Bo ktoś trzyma w ręku klamkę. Dobre, podoba mi się to.
0: Do mnie mówi, ponieważ jego ściany mają uszy i lepiej słucha, albo do mnie mówi, ponieważ jest zamknięty w sobie.
1: Aha, bo to zły dom. Pamiętacie film?
0: Bo się, dom zły.
1: Dom zły, tak.
0: Bo się zamknął, no. Też prawda, bo nie ma do kogo.
1: Bo przemawia do nas poprzez swoje wnętrze.
0: To nie są poprawne odpowiedzi.
1: A jesteście świetni.
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego do mnie mówi? Bo go zamurowało. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Wiemy, że summer da się odczuć. Temperatury sięgają 30 stopni, a czasami nawet i 40 w naszym pięknym kraju.
1: Dzisiaj troszeczkę lżej, ale od poniedziałku znowu jedziemy z tymi 30 paroma stopniami. Pamiętajcie, dziś już o tym wspominaliśmy, że nogę z gazu trzeba zabrać, ponieważ grupa Speed,
0: Akcja Speed,
1: wyjeżdża na ulicę, więc trochę
0: chyba,
1: tych mandatów
0: ktoś,
1: może być.
0: Że ktoś nie ma znajomych. No to wtedy tak, to zawsze się można poznać, porozmawiać, rzeczywiście, tak się robi znajomości.
1: Marta napisała właśnie, ich minęłam, czarna BMW jerozolimskie w stronę centrum od Pruszkowa, czyli już radary są wyczulone.
0: Chłopaki, mamy was! Ejo!
1: Jeżeli ich spotkacie, pamiętajcie 609-869-869, my będziemy informować, tak żeby wszystkim nam dzisiaj lepiej się jeździło.
0: Tak. Bądźcie łaskawi, tak? Te 20-30 kilometrów więcej to jeszcze nie jest tragedia, no 130,
1: Paweł,
0: to bym zatrzymał.
1: Ale policja ma też sporo pracy, na przykład w Jarocinie.
0: No.
1: Ponieważ tam 11 razy ta

0: sama pani w tym samym sklepie.
1: Dzień dobry. O, stała klientka, zapraszamy.
0: W sklepie w jakiejś drogerii, ponieważ...
2: Tak, kosmetyki, te rzeczy.
0: Trzeba powiedzieć to po imieniu, no, okradła kosmetyki 11 razy w tym samym sklepie i że oni się nie zorientowali, to jest naprawdę dla mnie mistrzostwo świata.
2: Zorientowali się remanentem, no ale dziewczyna ma jakieś zasady, chodzi do ulubionego sklepu i teraz przypominam, drogie dziewczyny, bo wiem, że różnie może być krucho z kasą. Jeżeli wynosicie rzeczy ze sklepu, to jest kradzież, a jeżeli sobie usiądziecie, bo wzięłyście ze sobą malutkie krzesełko, malutkie lustereczko i sobie zrobicie makijaż rano, pijąc kawkę, zapraszając taką panią, która tam sprzedaje, to nie jest kradzież, to jest użycie. Podpowiadam! I za to nie ma paragrafu.
0: Tak też nie wolno.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
0: Ja to myślę, że ona dla męża kradła. Żeby jak mąż zobaczy nowe kosmetyki, to mu powiedzieć, że to i tak za darmo było.
2: Że ładniejszy był.

0: Takie numery to stawiają do pionu i straszą. Alan Walker, Ewa Max.
1: A komu się podobają, to wchodzimy na voxfm.pl i głosujemy na ten numer albo na inne, które dobrze bujają. I
0: dobrze bujają? To moje koleżanki w pracy.
1: A co, oszukują cię?
0: A co, ty nie odnalazłaś siebie?
1: O, przepraszam. To jest cios prosto w moje serce. Rozerwane jest na milion kawałków.
0: Tak bujasz, że niektórzy się są w stanie zabujać.
1: Ojeju, Paweł, ja ciebie proszę,
0: ale
1: przestań.
0: Ale ja ci robię gorąco i ciepło i o to chodzi.
1: 4 minuty do godziny 8. Ja idę od poniedziałku na urlop, więc na szczęście odpocznę od ciebie.
0: Będę tęsknić.
1: Nie wierzę.
0: No ale ty to nie, ja wiem.
1: ja mówię, że tobie nie wierzę.
0: Ale zobaczysz, wyślę ci parę SMS-ów, fajnych zdjęć z rana.
1: O, bo nie.
0: Wiem.
1: Pamiętajcie, że numer 609-869-869 jest do waszej dyspozycji. Jeżeli wy może chcecie SMS-y o rano od Pawełca.
0: My jesteśmy do waszej dyspozycji.
2: Pierwsza zmiana
3: od rana z Vox FM.
2: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
4: Za

0: ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
5: Niszczycielskie burze, silny wiatr i deszcz, za nami niebezpieczne godziny w pogodzie. Zabezpieczony majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Po pijanemu wjechał pod pociąg. 67-letni traktorzysta odpowie za katastrofę w ruchu lądowym.
6: Minęła godzina 8:00, to czas na wiadomości. Vox FM w studiu jest już Dawid Osysko.
5: Niemal 1300 interwencji, 4 osoby ranne. To była ciężka noc dla strażaków prawie w całym kraju. Przechodzące przez Polskę gwałtowne burze i nawałnice zrywały dachy i przewracały drzewa. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu i województwie warmińsko-mazurskim, o czym więcej wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Na Mazowszu strażacy interweniowali 38 razy tylko i wyłącznie w związku z zerwanymi dachami. Na Warmii i Mazurach największe szkody odnotowano w miejscowościach Lubomino i Wapnik w powiecie lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy wystąpiło tam intensywne gradobicie.
8: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych wielkości pięści, a nawet jabłka.
7: Relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Na jeziorze Seksty na Mazurach nawałnica przewróciła łodzie z ponad 30 osobami na pokładzie.
9: Te osoby wpadły do wody. Na szczęście zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
7: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie w kraju wskutek nawałnic ranne zostały 4 osoby.
5: Dwie z nich to pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę, na których w powiecie buskim przewróciło się drzewo. Nieruchomość, pieniądze na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową. Maciej Eś był jej wiceprezesem. Prokuratura zabezpieczyła także majątek byłego prezesa fundacji Cezarego J.
10: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
5: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na Beatę Szydło. Była premier pięciokrotnie nie stawiła się na przesłuchanie w charakterze świadka. PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu, odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zderzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana.
11: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
5: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Nożyczki, grzebienie i farby koloryzujące znów poszły w ruch. W Bydgoszczy już po raz drugi odbywa się kamp fryzjerski. Młodzież z domów dziecka i zakładów poprawczych pod okiem mistrzów fryzjerstwa uczy się praktycznych umiejętności. Daje im to lepszy start w dorosłość. A czego się już nauczyli?
12: Takich umiejętności jak falowanie włosów samą szczotką, koloryzacji, strzyżeń, modelowania damskich włosów, cieniowania. A poza tym uczą nas też tutaj szacunku z drugiej osoby, do osoby, która siedzi na tym fotelu.
13: Robimy przestrzeń technologiczną, takie bardziej futurystyczne, artystyczne, żeby pokazać też odsłonę tego fryzjerstwa.
14: Akcja odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku była pierwsza tura. Czy śledzicie może poczynania tamtej ekipy?
15: Tak jest. Piątka z naszych podopiecznych znalazła pracę, więc owoce są.
5: A w wydarzeniu towarzyszy także akcja charytatywna. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie 13-letniej Toli, która walczy z białaczką.
6: Jest troszeczkę chłodniej niż było w ostatnich dniach, ale ciągle ciepło. Powyżej 30 stopni może być dzisiaj na Podkarpaciu, wreszcie Polski poniżej.
16: No i nie trzeba będzie podlewać, bo będzie padać tam właśnie.
6: Będzie padać na południowym wschodzie. Ja zawsze muszę się zastanowić.
16: Tak, w centrum to już padało. Prawa, lewa, serce po lewej.
6: Co?
16: Podpowiadam ci, gdzie jest lewo.
6: Ja nie wiem. I tak.
16: Kobieta.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
16: O, napiłbym się czegoś, tak.
6: Co to ma znaczyć, chociaż kobieta?
16: No bo za
6: ty
16: to
6: chcesz
16: was...
6: się pokłócić przy
16: nie,
6: piątku?
16: Nie, Juliusz, za to was kochamy właśnie, że pewne rzeczy ogarniacie w mig, a takie proste sprawy sprawiają wam bardzo poważne kłopoty. I wtedy jesteśmy my, twój hero!
6: Julia Hren.
16: Paweł Pawelec.
6: Dzień dobry, pięć minut po ósmej.
16: No widzisz, mówiłem.

0: cały zespół pamięta. Ja bym zechciał.
1: 12 minut po godzinie 8. Dzisiaj mamy piątek i po 8 zazwyczaj dzieją się rzeczy fantastyczne w Vox FM.
0: Zazwyczaj co mruczy Piwowarski, ale mamy dla was specjalnie tanią podróbę zwaną podrobami.
1: Za tydzień będzie już Konrad, za tydzień będzie już mruczenie, ale dzisiaj jeszcze nasz nowatorski konkurs.
0: Bardzo fajny, bardzo fajny. Też powiem, że nie głupi, bo tak inteligentny, bo dodam, że Kondzio mruczy nieinteligentnie, a my tutaj pobudzamy wasze szare komórki.
1: Trzeba się po prostu zastanowić, co to może być za piosenka, bo przypomnijmy zasady. Ja za chwilę przeczytam tekst piosenki, ale przerobiony dzisiaj na trochę bardziej poetycki język.
0: Tak, czyli będziemy opowiadać o tej piosence.
1: Tak.
0: I kwiaty muszki,
1: przypomnę po raz kolejny, że będzie to najbardziej charakterystyczna część tej piosenki, więc proszę nie doszukiwać się w zwrotkach.
0: Czyli główny temat.
1: Główny temat taki, że na pewno jeżeli tę piosenkę znacie, a raczej znacie, to na pewno będziecie wiedzieli. Dobrze, jesteście gotowi?
0: No ja tak.
1: Bo tak, na 609-8-6-9-8-6-9 piszecie wykonawcę oraz tytuł piosenki, której tekst zmieniony za chwilę przeczytam, więc uwaga.
0: Dawaj, bo się nie mogę doczekać.
1: Idealne istoty bawią się w niebiańskiej przestrzeni, toną w luksusie, podczas gdy moja sytuacja, pozbawiona twojej obecności, prowadzi mnie ku ogniom piekielnym.
2: Yeah, baby! Yeah.
3: Pierwsza
4: zmiana.
1: Co to za piosenka i kto ją wykonuje?
0: 609-869-869.

0: ale numer na antenie Radia Vox FM. Alcazar.
1: 20 minut po godzinie 8 trwa nasza muzyczna zabawa. Ja przypomnę, jak brzmiały słowa poetyckie piosenki, o którą prosiłam, żebyście zgadli.
0: Prosimy, Jula.
1: Idealne istoty bawią się w niebiańskiej przestrzeni, toną w luksusie, podczas gdy moja sytuacja pozbawiona twojej obecności prowadzi mnie ku ogniom piekielnym.
0: Taka sytuacja naprowadziła tegoż oto osobnika do poprawnej odpowiedzi, chociaż były różne.
1: Ale jeszcze poprawnej odpowiedzi nie zdradzajmy. Pojawiły się łobuzy, tak, ona czuje we mnie pieniądz. Pojawił się też Krzysztof Krawczyk z tą piosenką, ale to nie jest jej wykonawca.
0: Ktoś napisał nieelegancko, to ja jednak wolę jak Konrad Mruczy.
1: Ja się zupełnie nie dziwię.
0: Czyli trudne. Ed Sheeran, Perfect, tu się pojawił.
1: A z nami jest Mateusz. Hej Mateusz.
2: Cześć, cześć.
1: Gdzie ty się aktualnie znajdujesz? Co w piątek robisz o 8.21?
2: Aktualnie jestem w drodze do pracy jak codziennie, nie?
0: Jak codziennie, wiemy, no. My to mamy trochę wcześniej od ciebie.
1: A jesteś przed urlopem czy po urlopie?
2: Przed.
1: Przed, no to kiedy ten wymarzony?
0: Super, jak Jula. To jest radość.
2: W wrześniu z kobietą do Albanii zalatujemy.
0: Proszę, Alba...
1: Będzie gorąco.
0: Dobrze, tanio i grubo. Tanio i grubo, nie oszczędzamy, bardzo ładnie. I we wrześniu to będzie najcieplejsza woda. Wiesz o tym, nie?
1: O, tak, ekspert.
2: Tak, wzięliśmy to pod uwagę. Pytana jako ekspert od wyjazdu wzięła to pod uwagę.
1: Czyli...
0: profesjonalista, mówiąc krótko.
1: No właśnie.
0: Dobra, to nie, grajmy na czas, bo oni tam czekają, co jest prawidłową odpowiedzią.
2: Wódka Cyflera, Balszewski Świętych.

0: I tak to dobiliśmy do 8.28. Jak dobrze liczę, to za dwie minuty będzie 8.30 i wiadomości.
1: Dobrze liczysz, dziewczyno. Revolution in Paradise po pełnej, również i Pretty Woman w nowej wersji.
2: Pierwsza zmiana. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: 8:30, Dawid wie wszystko. Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
7: Zdarzenie ciężarówki i busa na autostradzie A2 między węzłami Słupca i Września. Jedna osoba została ranna, zablokowana jest jezdnia w kierunku Świecka. Częściowo przywrócono ruch na drodze S5 w pobliżu węzła Bydgoszcz-Miedzyn. Po zderzeniu dwóch ciężarówek droga była zablokowana, teraz ruch odbywa się tam wahadłowo. W tym wypadku zginęła jedna osoba. Ponad 200 dronów zaatakowało tej nocy Rosję. Celem ataku rosyjskie magazyny. Uszkodzony został kolejny hub logistyczny sklepu internetowego Wildberries. Tym razem w Jekaterynburgu na północy Rosji. Na magazyn spadły 3 drony. W Janowie Podlaskim dziś początek 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Zaprezentowanych zostanie ponad 120 koni ze stadnin państwowych i prywatnych. W niedzielę najlepsze konie powalczą o czempionat, a wieczorem odbędzie się aukcja Pride of Poland.
6: I już jesteśmy na pół drogi do godziny 9. Mamy piątek. Revolution in Paradise.

0: 22 minuty i będzie godzina 9. Alvaro Soler pięknie zaśpiewał o słońcu, którego dzisiaj troszeczkę mniej, ale wciąż będzie go sporo, szczególnie na południu Polski.
1: A tam było mismo sol, czyli sól i co do soli. No co do soli? Wiadomo, że pomidorek.
0: Do soli oczywiście majonez, a tak, do majonezu jajko.
1: Jajeczko i sól, to jest w ogóle, to i o jajeczku chcemy pogadać z wami.
0: Kiedy najlepiej jeść jajka, żeby schudnąć? No i Pawelec powiedział przed wejściem, że...
1: Zawsze.
0: Że zawsze.
1: Zawsze w każdej sytuacji, bo jajko jest najlepszym pokarmem dla człowieka.
0: I to jest rzeczywiście prawda, bo spożywanie jajek na śniadanie jest bardzo zdrowe, ponieważ długo jesteśmy wtedy... Nie chce nam się jeść, tak?
1: Na obiad też, na kolację
0: też jest super, bo dostarczają aminokwasów.
1: Dziękuję
0: Czyli
1: ci
0: białek.
1: Bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Nie wiem, co tam jest w środku, ale wiem, że to jest bardzo smaczne, bardzo pożywne i można jeść tylko jajka i sobie krzywdy nie zrobisz.
0: Czyli tak, wiemy, kiedy jeść jajka, żeby schudnąć.
1: Mm-hmm.
0: Ja też mogę wam powiedzieć, kiedy jeść jajka, żeby nie mieć znajomych w komunikacji miejskiej.
2: Pierwsza zmiana w radiu.
0: Od rana z Vox FM.
1: Nie zawsze to są jajka, powiem szczerze. Można ukryć pewnego rodzaju flery i defekty.

0: szóstej, pół do piątej, przepraszam, o szóstej wyjechaliśmy, bo mamy kawałek drogi z Lubelszczyzny na, tutaj na lotnisko do Warszawy, więc lepiej mieć zapas.
1: Czyli wakacje się zaczynają!
2: Okej, okay. O której samolot? O której samolot?
0: 12.15.
2: 12.15, jak porządni.
0: No mam nadzieję,
2: turyści,
0: że na razie bez opóźnień.
1: No i my też mamy nadzieję. Jak wam poszło pakowanie? Była jakaś tam kłótnia grana? No bo wiadomo.
2: Kanapki z jajką są?
0: Jedzone będzie w samolocie. Żeby wiedzieli, że jedziemy.
2: Polacy są w środku, tak jest.
0: Tak, jeszcze kiełbasa.
2: Brawo, wędzona leciutko. Albo czosnkowa.
0: Czosnkowa.
2: Brawo ty.
1: No dobra, ale to zdradź, dokąd lecicie.
0: Lecimy do Albanii. Pierwszy raz zobaczymy, co tam się dzieje.
2: Dobra.
0: Będą nas jeszcze chcieli, czy nie?
1: Monika nam napisała w zgłoszeniu, że jedziemy schłodzić się do ciepłych krajów. Jak tam temperatura sprawdzaliście?
0: No, tak jak u nas były. Znaczy wręcz nawet troszeczkę chłodniej, więc tam myślę sobie, że trochę odpoczniemy od tych upałów.
2: Da się żyć, no tak.
1: Jakby... A macie taki plan raczej na leżaczkach, czy coś będziecie zwiedzać?
0: Pierwsze na leżaczkach, potem coś zwiedzanie, zobaczymy. Coś tam, ktoś polecał, ale zobaczymy, co tam na miejscu powie. Wiedzą.
2: Przede wszystkim jest bardzo tanio.
0: Tak,
2: to jest fajne.
0: Lubię tanio to. Już było.
2: W Polsce było tanio. Tam jest wciąż tanio. Jeszcze, tak. Naprawdę dla nas.
1: To my życzymy wam udanych wakacji i mamy dla was 500 na prezent marzeń.
2: Jest.
0: Spełnię swoje marzenie.
2: Poszło. Oczywiście. Jakiś lot balonem, ze spadochronem, bądź bez. Wybieraj.
0: Tak. Znaczy tak, na razie jak się nauczy skakać bez spadochronu, to dam spadochron.
3: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

0: Zawsze mnie zastanawia w takich piosenkach, czy to dziewczynka śpiewa, czy sztuczna inteligencja.
1: To Bi Romeo.
0: To on ma taki głosik?
1: 7 minut do godziny 9.

0: absolutnie nie zakazujemy, a wręcz zachęcamy do tego, żeby śpiewać, zwłaszcza jak jedziecie samochodem, bo to odstresowuje, bo jak korek jest, się człowiek denerwuje, jak śpiewa, problemu nie ma. 4 minuty do godziny 9:00, o 9:00 oczywiście wiadomości.
1: Piękna historia. Płomyczek będzie rozmawiał z Gargamelem.
0: Co?
1: No tak zainteresuje, tak?
0: A co to, jakieś smerfy będą?
1: Hej słoneczko, z tej strony Płomyczek.
0: Co u ciebie, Gargamelu? Tak się zaczyna. Rzucaj.
1: Zostańcie z nami.
2: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
4: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Z Vox FM. Autopromocja.
5: Nareszcie urlop.
6: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
5: Spokojnie! Vox FM robi lato!
7: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
8: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
7: Vox FM robi lato!
9: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta pianek, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
20: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 10,50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Znów burze i silny wiatr. Za nami bardzo niebezpieczne godziny w pogodzie. Zabezpieczony majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Po pijanemu wjechał pod pociąg. 67-letni traktorzysta odpowie za katastrofę w ruchu lądowym.
3: Minęła godzina 9:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
2: To była ciężka noc dla strażaków prawie w całym kraju. Doszło do ponad prawie 1300 interwencji. Przechodzące przez kraj gwałtowne burze i nawałnice zrywały dachy, przewracały drzewa. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu i województwie warmińsko-mazurskim. O czym więcej nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Na Mazowszu strażacy interweniowali 38 razy tylko i wyłącznie w związku z zerwanymi dachami. Na Warmii i Mazurach największe szkody odnotowano w miejscowościach Lubomino i Wapnik w powiecie lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy wystąpiło tam intensywne gradobicie.
5: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych wielkości pięści, a nawet jabłka.
4: Relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Na jeziorze Seksty na Mazurach nawałnica przewróciła łodzie z ponad 30 osobami na pokładzie.
6: Te osoby wpadły do wody. Na szczęście zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
4: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie w kraju wskutek nawałnic ranne zostały 4 osoby.
2: Dwie z nich to pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę, na których w powiecie buskim przewróciło się drzewo. Nieruchomość, pieniądze na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową. Maciej Eś był jej wiceprezesem. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
7: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
2: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu, odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zderzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w morskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia-Główna uderzył w przyczepę z balotami siarna.
8: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
2: Mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Nożyczki, grzebienie i farby koloryzujące znów poszły w ruch. W Bydgoszczy po raz drugi odbywa się kamp fryzjerski. Młodzież z domów dziecka i z okładów poprawczych pod okiem mistrzów fryzjerstwa uczy się praktycznych umiejętności. Daje im to lepszy start w dorosłość.
9: Takich umiejętności jak falowanie włosów samą szczotką, koloryzacji, strzyżeń, modelowania damskich włosów, cieniowania. A poza tym uczą nas też tutaj szacunku z drugiej osoby do osoby, która siedzi na tym fotelu.
10: Robimy przestrzeń technologiczną, takie bardziej futurystyczne, artystyczne, żeby pokazać też odsłonę tego fryzjerstwa.
11: Akcja odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku była pierwsza tura. Czy śledzicie może poczynania tamtej ekipy?
12: Tak jest. Piątka z naszych podopiecznych znalazła pracę, więc owoce są.
2: Wydarzeniu towarzyszy akcja charytatywna. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie 13-letniej Toni, która walczy z białaczką.
3: Będzie troszeczkę chłodniej niż było wczoraj, ale wciąż jest dosyć ciepło. 28 stopni może się dzisiaj pojawić na termometrach w Rzeszowie, w Krakowie, w Lublinie też ciepło, Wrocław 27. Sporo słońca, ale też sporo deszczu, to głównie w południowej, południowo-wschodniej części Polski. No i mogą być też burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Tak mówi IMGW.
13: Będą burze, no muszą być, lato jest.
3: Już dość pogody. Przywitajmy się. Julia Hren.
13: Paweł Pawelec i Kochaj albo rzucaj. Za chwileczkę. Fantastyczna historia.
3: 5 minut po 9.

0: Dawaj, Pawelec, bo Polska czeka na pizioł, słuchasz.
1: 13 minut po godzinie 9. Czekaj się doczekała na kochaj albo rzucaj. I kto dzisiaj?
0: No dzisiaj kobieta, która prosi, by nazywać ją Płomyczkiem.
1: Kim?
0: Płomyczkiem. Płomyk.
1: Mhm.
0: Płomyczkiem. Dlaczego? Zorientujecie się w trakcie historii. Możecie sobie wyobrazić, że ogień pomiędzy nami nigdy nie zgasł, pisze Płomyczek. Tak jak było gorąco i namiętnie 25 lat temu, tak jest i teraz. Ale tam jest bardzo poważny problem i nie chciałbym go wygadywać, Jula, by nie zabierać wam przyjemności poznawania historii.
1: Czyli co, będziesz dzwonił do samej zainteresowanej?
0: Do Płomyczka.
1: I ona wszystko opowie.
0: Tak jest.
1: Skoro tak, dzwoń.
2: Albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Płomyczka. Cześć Płomyczku, bo tak prosiła, żeby się do niej zwracać. Będziemy rozmawiać i tu też niezły żart o Gargamelu. Tak brzydki, czy o co chodzi?
3: A taką po prostu nazwę mamy od jego piżamki.
0: Czym ja będę pomagać?
3: A w zorganizowaniu randki na dachu samochodu.
0: Z niejakim Gargamelem. A co, on nie chce się z tobą spotkać? Jest jakiś problem?
3: A, on jeszcze się nie zdecydował rozwieść.
0: A, to kto to jest ten Gargamel?
3: Moja miłość z dawnych lat. Spotkaliśmy się, jak miałam 17 lat. On miał 17 lat więcej.
0: Dużo więcej. Dużo. 17 i 10 to jest 27 i 7 to jest 30 parę ładnych lat.
3: Dokładnie.
0: Ty 17-latka, on 34-latek. Tak to się zaczęło. I co dalej?
3: Tak. No i dalej spotykaliśmy się co jakiś czas.
0: Ale jak mężczyzna z kobietą, czy jak znajomi?
3: Nie, jak mężczyzna z kobietą.
0: No i jakieś plany tu czy tam były, tak?
3: Znaczy ja miałam plany. Razem z nim obiecaliśmy sobie, że będziemy razem zasuwać na balkonikach. Wtedy będziemy razem, jak będziemy mieć koło 80 lat.
0: Daj Panie Boże, żeby jeszcze była siła na bieganie z balkonikami. Pewnie, że tak.
3: Dam radę.
0: W domu starców.
3: I obiecaliśmy sobie, chyba tak.
0: Ale
3: obiecaliśmy
0: nagle,
3: sobie... Tak. Tak. Gorący, namiętny na dachu jego ciężarówki pod gwiazdami.
0: Czyli ma ciężarówkę, czyli wozi duże towary, ma swojego tira, dobra.
3: Obiecaliśmy sobie właśnie dobrą zabawę na dachu pod gwiazdami.
0: Co się nie składa, bądź do czego ja jestem potrzebny? Bo na razie się wszystko zgadza.
3: Do tego, że ja już poukładałam swoje sprawy, a on jeszcze nie. Niby powiedział mi w końcu, że mnie kocha.
0: Okej, dobra.
3: Ale dalej nie jest sam.
0: Czyli jest w jakimś formalnym związku.
3: Dokładnie.
0: Mówi ci, że ma zamiar to zmienić, czy proponuje ci życie na kocią łapę?
3: Właśnie, on się do końca nie określa. Zawsze mi mówi, że chce ze mną być, ale czas pokaże. Jak się nie określi w końcu jakoś, to zniknę.
0: Ale już teraz myślisz, że ja mam wymóc na nim to określenie?
3: Żeby... Zapytać się o to, czy spotyka się ze mną pod tymi gwiazdami na tym dachu, czy mam znikać.
0: A, okej. Okay. Czyli wóz za przeproszeniem dość dużych rozmiarów, czy przewóz?
3: Dokładnie.
0: To jest ten moment. 25 lat temu, czyli przez 25 lat czekasz grzecznie?
3: No, nie do końca grzecznie. Sama miałam swoje historie.
0: Bywałaś z innymi mężczyznami, nie mogąc się doczekać,
3: dopiero
0: tak?
3: Się, no, rozwiodłam się dopiero.
0: A, czyli to taka historia była,
3: Płomyczku. Do końca grzecznie, nie?
0: Rozumiem, byliście w tak zwanych związkach formalnych.
3: Jak go poznałam, nie byłam w związku.
0: Okej, więc w międzyczasie...
3: Ale nie czekałam grzecznie.
0: Jasne, rozumiem. Nie, no to trzeba to chyba formalizować, albo się rozstawać, przecierpieć i znaleźć
3: łatwiejszą
0: miłość. Ja wiem, trudno jest się rozstać, bo to jest też i przyzwyczajenie, 25 lat.
3: No.
0: I zazwyczaj był na te dobre chwile. Czy on chce, żebyś ty była tą jedną, jedyną?
3: No właśnie, to bym chciała wiedzieć.
0: No to czas zadać mu to pytanie. Gargamel, odbieramy telefon, a Pawelec dzwoni, słuchacze trzymają kciuki. Znowu niesamowita historia. No takie jest życie, ludzie, a ja jestem od tego, żeby próbować coś dla kogoś załatwić. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Mam wrażenie, że teraz mam taką minę, jak na lekcji matematyki pani tłumaczyła jakieś strasznie dziwne rzeczy.
0: Trudne rzeczy, tak bym powiedział.
1: Nie wiem, o co chodzi i kto tu będzie komu rozbijał małżeństwo, ale ty, Pawelec, nie rób tego, tak piszą.
0: Nikt nikomu nie rozbija małżeństwo. To małżeństwo jedno i drugie to była fikcja. Oni się kochali, poznali, nie mieli odwagi, 25 lat się tak wozili, a ona chciałaby spektakularnie.
1: No wiadomo, na dachu tego auta.
0: Na dachu tego auta.
1: 8, 6, 9, 8, 6, 9, piszcie, co wy myślicie o tej historii, czy uda się połączyć tych dwoje.

0: Kaira.
1: 22 minuty po 9. Mam ciężarówkę i wiem, jak jest wysoko. Będzie bardzo bolało, jak spadną. To Mariusz napisał.
0: Dobra, chłopiec inteligentny myśli. Jest lato, są upały, więc nie chciałby się na dachu tej ciężarówki poparzyć. Ja rozumiem, gra na czas, czeka na jesień.
1: Kochaj albo rzucaj dzisiaj enigmatyczne postacie, ponieważ nie chciały ujawniać swoich imion, czyli mamy płomyczek czy promyczek?
0: Płomyczek i Gargamel.
1: I Gargamel.
0: Tak, i teraz wszystkie żony sprawdzają, czy przypadkiem ich mąż nie ma piżamy w Gargamele.
1: Bo z tego tak pochodzi nazwa właśnie wybranka Płomyczka.
0: Tak.
1: I Płomyczek rozstała się ze swoim mężem.
0: No,
1: chce teraz, żeby Gargamel rozstał się ze swoją żoną, ponieważ oni spotkali się 25 lat temu.
0: Zakochali się, ona miała 17 lat. Była on 14 lat starszy.
1: Właśnie, była to wielka miłość, która znalazła sobie inne miłości.
0: W międzyczasie dodam, że Płomyczek się już kilka razy wkurzył, miał kilku chłopów i nawet wyszedł za mąż i się rozwiódł. Ale to Gargamelkowi nie przeszkadzało dalej ją kochać.
1: Dobra, to dzwoń. Jestem ciekawa, czy się uda, chociaż słuchacze piszą, że nie odbierze, bo akurat z żoną je śniadanie.
0: Nie tylko ty jesteś ciekawa.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Paweł Pawelec. Do niejakiego Gargamela proszono mnie, żebym się tak do ciebie zwracał. A propos piżamki.
3: Tak, słucham.
0: Kłaniam się. Gargamelu, ty mój. Mam nadzieję, że charakter masz fajniejszy niż postać z kreskówki. Napisała do programu Kochaj albo rzucaj bardzo fajna smerfeta. Odważna już. Oczekująca zbyt długo, jak mi powiedziała. Kochająca zbyt mocno. Chciałaby formalnie umówić się z tobą na ruchy niegodne filozofa na dachu twojej ciężarówki. I że jest na tyle ważna, że znajdziesz siłę, by zrobić porządek wokół siebie, tak jak ona zrobiła. Ha! Chyba rzecz,
3: o,
0: nie?
3: Wow, mocne.
0: Mocne, ale prawdziwe. No ile to czekać, chłopie? Nie masz ochoty spróbować? Czy to nie jest coś bardziej prawdziwego niż ułuda, w jakiej człowiekowi przyszło żyć? Trochę tu, trochę tam?
3: No, spróbujemy.
0: Okej, wiesz, bo jej się marzą potem te, wiesz, wyścigi z balkonikami. W domu starszy. Nie wyobrażasz sobie, żeby mogła się ścigać z kimś innym.
3: Wiesz, no to super, że to tak.
0: Tak, tylko że zaczyna mieć znaki zapytania, czy nie straciła 25 lat. I to smutne jest. A tu wiesz, jak najszybciej trzeba zamiatać wokół siebie i sprzątać, żeby i te pozostałe osoby miały czas coś jeszcze zrobić, zanim dysk wypadnie.
3: No, rozumiem. Wiem, o co chodzi. No ja cały czas to staram się przyspieszyć to wszystko.
0: Zadaję ci pytanie. Prawdopodobnie znam odpowiedź, ale wiem, że ludzie mnie zaskakują w takich sytuacjach.
3: Tak, słucham.
0: Czy ty kochasz swojego płomyczka? Czy nie możesz jej obiecać tego wszystkiego, o czym rozmawialiście tyle lat, łącznie z tymi ruchami niegodnymi filozofa na dachu twojej ciężarówki i będziesz musiał to dzisiaj porzucić, a ona się już wtedy do ciebie nigdy nie odezwie. Przynajmniej taką założyła opcję.
3: Jest ważna.
0: Nic
3: bardzo co... ważna. Myślałem, że to wie.
0: Wie, ale chciałaby to zobaczyć.
3: Pracuję nad tym, że jak najszybciej, żeby to nastąpiło.
0: Co robimy? Mówimy jej, że załatwimy tę sprawę?
3: Tak.
0: No to załatwione, Płomyczku.
4: Dzięki.
3: A to ona na live jest.
0: Na jak?
3: O ty.
0: Chciała posłuchać, co ty mi powiesz.
3: A to niedobre.
0: Kobity takie są.
3: No sobie... Płomyczku, słucham cię.
4: Wyczyściłeś już ten dach?
3: Tak.
0: Ale ja tylko przypominam, że śpiwory da się połączyć z suwakami. Praktyka.
3: Śpiwory raczej nie będą potrzebne.
0: No, jakbyś zwlekał.
3: Aha.
0: I przyjdzie jesień.
3: Nie, takie rzeczy nie można odkładać.
0: Bardzo ci dziękuję.
4: Dzięki,
0: że odważnie. Proszę cię.
3: Ja, również.
0: Chciała to usłyszeć. Chciała zobaczyć, jak zareagujesz, kiedy obcy facet trochę się przyciśnie.
3: Dziękuję za telefon. Dziękuję.
0: Proszę
3: za
0: bardzo. Żyjcie jakby długo i szczęśliwie i nie marnujcie ani jednego dnia.
3: Będę się starał.
0: Także trzymajcie się.
3: Jeszcze raz dzięki za telefon.
0: Pa.
3: Miłego dnia. Pa.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Niech żyje miłość!
1: Piszą ci słuchacze, że dobrze, że zagrałeś marsz weselny, ale on za bardzo to tutaj nie pasuje. Wręcz przeciwnie. Voxfm.pl, tam się do Pawelca możecie zgłaszać. Kolejny odcinek już w poniedziałek.
0: Moim zadaniem jest spróbować wam pomóc.

0: 9.39 na radiowym zegarze i dzisiaj mamy piątek, 7 dzień sierpnia. I czy nie uważasz, Paweł, że to jest takie bardzo miłe, sympatyczne zrządzenie losu, że akurat w piątek,
1: tak,
0: kiedy zaczyna się weekend?
1: No, weekendu początek.
0: Mamy w kalendarzu nietypowych świąt Międzynarodowy Dzień Piwa.
1: No, przypadek? Nie sądzę, naprawdę. Znaczy, ja bym tylko chciał, żeby ludzie naprawdę czuli powagę sytuacji i takie święta narodowe świętowali.
0: To jest nawet międzynarodowe. To
1: międzynarodowe
0: jest nawet więcej niż polskie święto.
1: No prawda, no przecież Niemcy mają swój Oktoberfest, to my Polacy moglibyśmy
0: mieć... Mamy swój 7 sierpnia.
1: Taki 7 sierpnia.
0: Swój piątek.
1: Chłopaki, dziewczyny, do roboty.
0: Ale nie namawiamy oczywiście.
1: Nie, nie, nie.
2: Pierwsza zmiana w radiu.
1: W sumie do czego?
3: Z Vox FM.
4: Reklama.
5: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklama.

0: mega letniaczek. Takie numery kocha Radio Vox FM.
1: 10 minut do godziny 10. Pamiętajcie, że voxfm.pl, na tej stronie można brać udział w różnych konkursach. I na przykład konkurs Vox FM robi lato polega na tym, że opisujecie swoją największą wpadkę wakacyjną.
0: Okej, okay, taką szczerą, prawdziwą, coś nie zadziałało, czegoś nie było, widok na wysypisko śmieci w hotelu bądź cokolwiek, co wam zepsuło wyjazd.
1: Ja naprawdę nie zliczę, ile już przeczytałam, bo właśnie przeglądam zgłoszenia na temat pomylenia dat albo miejsca, do którego się jedzie, ale zgłoszenie językowe. Kiedyś na urlopie byłam przekonana, że mówię świetnie po angielsku. Zamówiłam obiad z takim entuzjazmem, że kelner przyniósł mi wątróbkę, której nigdy nie tknę, bo jej nie znoszę. Do dziś nie wiem, jak to się stało, a najgorsze jest to, że to było za tak zwany ostatni grosz.
2: Yeah, baby! Yeah.
3: Pierwsza zmiana.
1: A do wygrania w tym konkursie 2000 zł, zapas wafelków i do tego jeszcze gra towarzyska, więc warto...
0: Robi to różnicę, nie? 9 do pełnej.

0: Panie i panowie, oficjalnie informuję, że Jula, nasza kochana, idzie na urlop dwutygodniowy. Wytrzymacie.
1: 2 minuty do godziny 10:00. Wiadomości oczywiście o 10:00, a do zobaczenia z Pawełcem i Konradem w poniedziałek.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu u fotografa? Tak, to doskonale się składa. Nie? To jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20. Puls Kabaret, łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Dramatyczna, ale szczęśliwie zakończona akcja ratunkowa na Mazurach. Wrócimy do wydarzeń na jeziorze Sexty. Otwarcie ciśnienia Ormus wkrótce, twierdzi Donald Trump, kiedy dokładnie tego amerykański prezydent nie zdradza. Jaki związek ma smartfon z nadwagą? Wyjaśnimy to już za chwilę.
8: Na zegarach 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy uważnie.
7: Procedury zadziałały, system ostrzegł organizatorów na czas. To ocena Mazurskiej Służby Ratowniczej po wieczornej akcji na jeziorze Sexty na Mazurach. Po silnych podmuchach wiatru 32 osoby wpadły do wody. Były to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Uczestniczyły w obozie żeglarskim. Wszystkim udało się pomóc, mówi Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
9: Oni płynęli na silnikach, wszystkie załogi były ubrane w kamizelki ratunkowe. Brakowało im pół godziny do miejsca, które wybrali na postój. Sygnalizacja alarmowa nie zalecały natychmiastowego zejścia do brzegu.
7: Jak dodaje wichura, która położyła łódki, trwała zaledwie 2 minuty. Zdaniem Stefana Świderskiego akcja przebiegła sprawnie i skończyło się tylko na strachu.
9: Zestresowani byli, większość była zestresowana. Przenocowaliśmy ich u nas na terenie naszej bazy. Oni wszystko stracili, w sensie wszystko jest w łódkach, bo to obóz wędrowny. To, co mieli na sobie, to w tym zostali wyciągnięci na pokład jednostek ratowniczych.
7: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu przygotowuje teraz dla nich potrzebne wsparcie. Cieśnina Ormus może zostać ponownie otwarta już wkrótce. Tak wynika ze słów Donalda Trumpa. Amerykański prezydent powiedział, że jest bezpośrednio zaangażowany w negocjacje z Iranem i że rozmowy idą w dobrym kierunku. Na razie nie ma ostatecznego porozumienia, choć podobno jest ono bardzo blisko. Cieśnina jest teraz w pewnym sensie otwarta. Mamy tam jednak blokadę, nad którą kontrolę sprawuje amerykańska marynarka wojenna. Jestem zaangażowany w negocjacje i uważam, że idą one bardzo dobrze. Porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny może zostać zawarte już wkrótce. W sprawie otwarcia cieśniny z Iranem negocjuje także Oman. Teheran twierdzi, że rozmowy są bliskie finału. Według propozycji Iran miałby kontrolować statki wpływające do cieśniny, a Oman te, które z niej wypływają. Rozmowy utrudniają jednak wciąż trwające napięcie i ataki na Bliskim Wschodzie. Udrożnienie cieśniny jest kluczowe dla transportu surowców, między innymi ropa, więc wpływa na globalne ceny paliw. Właścicieli nowych instalacji fotowoltaicznych czekają zmiany. Resort Rozwoju kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Projekt wprowadza szereg wymogów technicznych dotyczących lokalizacji, montażu, wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych.
10: W tym właśnie wyłącznik awaryjny instalacji fotowoltaicznej, czy też wymagania ograniczające rozwój pożaru, pozwoli to oczywiście na minimalizację strat pożarowych, jak również szybką likwidację zagrożenia.
7: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo budynki z panelami fotowoltaicznymi będą musiały być odpowiednio oznakowane.
10: Pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym, co przyczyni się do szybszej likwidacji pożaru, mniejszych strat popożarowych.
7: Zmiany mają ułatwić strażakom prowadzenie akcji gaśniczych i zwiększyć bezpieczeństwo ratowników. Nowe przepisy mają wejść w życie 20 września. Smartfon ułatwia życie, ale jego nadmierne używanie ma swoją cenę. Eksperci ostrzegają, że pogarsza koncentrację, utrudnia zasypianie i osłabia relacje z bliskimi. Coraz częściej towarzyszy też nam podczas posiłków, co zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości, mówi dr Urszula Binduga, wykładowca w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej w SIS w Rzeszowie.
11: Brak odpowiedniej ilości snu ma bezpośredni wpływ na nasz apetyt. Kiedy śpimy krótko, dochodzi do zaburzenia działania hormonów regulujących uczucie głodu i sytości. Wzrasta poziom greliny, która pobudza apetyt, a jednocześnie spada poziom leptyny, która jest odpowiedzialna za uczucie sytości.
7: Problem potwierdzają dane Narodowego Funduszu Zdrowia i są one niepokojące. Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Nadwaga albo otyłość ma około 10% małych dzieci, 30% uczniów i 22% nastolatków.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Start 20 minut po 11 w Opolu. Meta zlokalizowana zostanie na podjeździe na górze Kocierz w Beskidzie Małym. Dziś piąty etap 83. Tour de Pologne. Zwycięzcą wczorajszego etapu był Holender Bart Lehmann, który zdobył żółtą koszulkę lidera. To był trudny i częściowo deszczowy etap. 40 km przed metą doszło do kraksy, w której przewróciło się ponad 20 zawodników. Wróćmy jeszcze na chwilę do radosnej tenisowej informacji. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Toronto. Polka wygrała z Szwajcarką Wiktorią Golubic 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. A dziś początek trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie u siebie Wisłę Płock.
12: To na pewno jest zespół, który chce budować od tyłu. To jest zresztą taka charakterystyka trenera Majewskiego, który lubi wielopodaniowo budować swoje ataki. Ma do tego piłkarzy.
7: Mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job. Początek dzisiejszego jedynego spotkania o 20:30.
8: W pogodzie można powiedzieć taki troszeczkę moment odetchnienia. Dzisiaj temperatury nieco niższe, do których zdążyliśmy się już raczej przyzwyczaić, no i może popadać w całej Polsce. Jeśli chodzi o prognozy od synoptyków, do 26 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju. Dzisiaj opady deszczu i burze prognozowane na południu i wschodzie kraju. Najchłodniejsze miejsca, no to na przykład teraz Łeba, tam 16 stopni Celsjusza. Jak potrzebowaliście się schłodzić, no to znacie kierunek. 5,5 minuty po 10, a ważna informacja. Piątek, piąteczek, piątunio w kalendarzu. Weekend zaczynamy dzisiaj.
7: Cudownie, nie wszyscy co prawda, no ale zazdrościmy tym, którzy rozpoczynają.
8: Tak, ktoś musi pracować, żeby odpoczywać mógł ktoś. To jest
7: słusznie powiedziane.
8: Stara prawda życiowa. Takich dzisiaj nie zabraknie. Nie zabraknie też hitów. Lady Gaga na dobry początek tej godziny. Arek Sikora, dzień dobry. Dawid Osysko wraca o 11.
7: Już na państwa czekam.
8: A my na pana.

0: Dwoje braci i oni byli na czwartym piętrze. Tak później nazwali swoją grupę. Two Brothers on the 40th Floor. Dreams za nami, jeżeli chodzi o muzykę, to u nas w rytmie hitów cały czas. Daddy Yankee za moment z Luisem Fonsi i Despacito Łobuzy. Kult będzie, DJ Przemo. No będzie się działo ogólnie, ale dzisiaj to ogólnie można sobie na więcej pozwolić, prawda? Troszeczkę przyjemniejsza temperatura na zewnątrz. Troszeczkę jakoś lepiej się oddycha. Ja tak się zastanawiam. Co dzisiaj można zrobić, a czego nie można było robić przez ostatnie dni? No, zbieram pomysły, dajcie znać. 609-86-9869. Co dzisiaj już można robić? A wczoraj na przykład i przedwczoraj nie dało rady ze względu na pogodę. Piszcie, dzwońcie, dajcie znać. Ja wiem, że wasze pokłady wyobraźni są nieograniczone. Trochę się boję odpowiedzi, ale kto nie ryzykuje, ten wiadomo, prawda? 609-86-9869. Piszcie.
1: Fonsi! D-Y!

0: Justin Wellington i Aiko Aiko. Bardzo wakacyjny numer. Podtrzymajmy jeszcze troszeczkę ten nastrój. A dlaczego by nie? Są wakacje? Jest lato? Można powiedzieć, że jak jest lato, to musi być gorąco, ale okazuje się, że wcale nie. Dzisiaj dzień od odetchnięcia takiego od tych upałów. No i zapytałem was, co dzisiaj można zrobić, a przez ostatnie dni, przez pogodę nie można było zrobić. No i 609-8669-8669 piszecie. Można wyjść z domu, ktoś pisze. Następny SMS, można przestać narzekać. Można. Można w końcu puc na elewacji położyć. Dobrze, no fajne pomysły. Można wypić dwa więcej. Mateusz z Łodzi napisał. Nie wiem, o co chodzi, ale okej, brzmi dobrze. W końcu można wejść do szklarni, to pomysł Marcina. Hej, dziś po pracy w końcu położę się na leżaku, bo można, bez kremu z filtrem. Poleżę spokojnie, nie przypalę nosa i wskoczę do basenu, bo woda i tak ciepła. To pomysł Doroty, świetny. Swoją drogą. Po ostatnich upałach nareszcie dzisiaj można odpocząć i się zrelaksować, bo nie trzeba wymyślać, jak się ochłodzić. Aga z Łodzi pisze. Dziś w końcu można z dzieckiem wyjść na spacer. To Andrzeja pomysł. Można dotknąć kierownicę bez rękawic do wyciągania blachy z piekarnika. Można nic nie robić, ktoś pisze. Fajne, fajne, fajne. Ale też dzwonicie. 609-869-869. Halo?
1: Cześć, tu Andrzej.
0: Cześć, Andrzej.
1: No na pewno będzie można trochę spokojniej loda zjeść.
0: Aha.
1: Na dworze, bo ostatnie dni to było tak, że moment i już się lało po sukienkach, po spodniach.
0: No tak, no tak.
1: Także spokojnie można będzie zjeść loda. Pozdrawiam. Pozdrawiam.
0: A jak wiadomo, jedzenie w spokoju to bardzo ważna rzecz. A jeśli już chodzi o lody, to w ogóle.
2: Autopromocja. Nareszcie spokój.
3: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
4: Dobry, witam. Auuu.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: To pewne. Niskie ceny.

0: Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.

Jakby ktoś pytał, jak dać dla piosenki drugie życie i żeby znowu była hitem, no to właśnie w ten sposób. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Vox FM przed godziną 11. A właśnie, jeszcze tutaj do godziny 11 mamy 9 minut. Zagospodarujemy je w następujący sposób. Joy, Touch by Touch za moment. Jeszcze Shanghai i Kalima Minu też zagramy.

0: formacja Joy, a tu już, proszę Państwa, zbliża się godzina 11. Jak będzie godzina 11, to w studiu pojawi się Dawid Osysko i przedstawi najnowsze wiadomości Radia Vox FM, czyli zbiór najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata. Zostańcie blisko radia, aby posłuchać i być na bieżąco.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
10: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: Castorama! Teoria i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
15: Tragedia na kąpielisku w podwrocławskich Siechnicach. Utonął tam 19-letni mężczyzna. Mina przeciwpancerna powodem ewakuacji w Łomży. Do akcji wkroczyli saperzy. Zagrożenia już nie ma. Szkolnictwo zawodowe w trudnej sytuacji. Lekcje ratują nauczyciele emeryci.
0: Na zegarach 11 czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Posłuchajmy.
15: Rozpoczynam od kolejnej tragedii nad wodą. Na kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach pod Wrocławiem utonął 19-letni mężczyzna. Chciał pomóc koledze wydostać się na brzeg.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że po skoku do wody jeden z nastolatków zaczął się topić. Na pomoc ruszyli jego koledzy, dwóm z nich. W tym wcześniej potrzebującemu pomocy udało się wydostać na brzeg. Niestety 19-letni mężczyzna zniknął pod wodą.
15: Mówi podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Ewakuacja w Łomży. Około 150 mieszkańców bloków przy ulicy Wojska Polskiego musiało opuścić swoje domy. Powodem odnaleziony w pobliżu niewybuch. Saperzy zabezpieczyli minę przeciwpancerną o średnicy 32 cm. Rów na pobliskich ulicach odbywa się już bez utrudnień. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Kryzys najmocniej uderza w szkolnictwo zawodowe. Najtrudniejsza sytuacja jest na kierunkach mechanicznych i elektrycznych. Lekcje teraz częściej muszą ratować emeryci. Tak jest na przykład w Radomiu, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.
17: Jeśli dyrektor nie pozyska z rynku nauczyciela praktycznej nauki zawodu, który nie jest emerytem i występuje do nas o zgodę na zatrudnienie emeryta, zawsze taką zgodę dajemy, bo najważniejsze jest to, żeby każdy rok szkolny zaczynał się z pełną obsadą nauczycieli i do tej pory udało nam się tę zasadę realizować.
15: W polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli. Dziś spodziewajmy się wzmożonych kontroli policji w całej Polsce. To w ramach akcji Prędkość. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
18: Jak powiedziała mi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie, głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i eliminowanie kierowców, którzy łamią przepisy.
19: Trwają wakacje, a wiadomo, wraz z nimi okres wzmożonych wyjazdów. Wielu kierowców spieszy się, chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu. Kilka minut zaoszczędzonych podczas podróży nigdy nie jest warte ryzyka utraty zdrowia czy nawet życia.
18: Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragedii na drogach.
15: Na drogach pojawią się zarówno radiowozy oznakowane, jak i nieoznakowane. Policyjne działania odbędą się w ramach europejskiej akcji Speed. Wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żar w Lubuskim po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Kopernik. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułem mobilnego planetarium.
20: Amalia Różańska, jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbiorów. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet Układu Słonecznego.
21: Czego nowego się dowiedzieliście?
22: O nowych planetach. Że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety. Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
20: No i co się kryje?
22: Nic. Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
23: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
15: Mobilne planetarium odwiedziła z mikrofonem nasza reporterka Klaudia Mazurek.
0: Piątek w kalendarzu, weekend przed nami, szanowni państwo, a pogodowo ten weekend no, będzie bardzo przyjemny, 24-25 stopni, jutro prognozowane przez synoptyków, bez opadów deszczu, z dużą ilością słońca, chociaż pojawią się też chmury, które na moment będą rzucały cień, tak w niedzielę, słuchajcie, niebo całkowicie bezchmurne, do 31-32 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju. Takie wartości na termometrach również w poniedziałek do 33, nawet miejscami może popadać w poniedziałek, ale większość kraju jednak skąpana będzie w słońcu. O, troszeczkę nam się poprawiła ta pogoda, bo 31 to już nie 41. No,
15: to prawda.
0: A propos cyfr i liczb, 4 minuty po 11 na zegarach. A więc zaczynamy kolejną godzinę grania w rytmie hitów. Mamma Mia na dobry początek od formacji Ingrid, Arek Sikora, dzień dobry. Na wiadomości w południe już teraz zaprasza Dawid Osysko.
15: Czekam na państwa w południe.
0: A my czekamy na pana i słyszymy się o 12. Tymczasem gramy w rytmie hitów w Vox FM.

No jak ona krzyknie, jak ona zaśpiewa. Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man w Vox FM. Po godzinie 11:20 minut mamy na zegarach. Czytam w internecie, słuchajcie, że są już najnowsze wyniki Eurostatu. Ranking PKB państw Unii Europejskiej. Ha, Polska w czołówce. Miejsce szóste. Wyprzedzamy takie kraje jak Belgia, Szwecja, Irlandia, Austria. Dwukrotnie przebiliśmy Danię, Rumunię trzykrotnie. No, super, fajnie, świetnie. Nad nami, depczemy im po piętach. Holandia, Hiszpania też blisko. Na trzecim miejscu Włochy, Francja na drugim, Niemcy pierwsze miejsce. No ale skupmy się na sukcesie. Miejsce szóste, Polska w ścisłej czołówce. No widzicie. Tutaj zbierzemy troszeczkę butelek plastikowych. Tutaj przyoszczędzimy na czymś. Jeszcze mniej jeździmy, więc nie wydajemy na paliwo. O, i tak grosz do grosza. Państwo się bogaci. 20 minut po 11:00, Blanka tymczasem solo. No to zagrajmy w rytmie hitów w Vox FM.

I feel the satisfaction in your eyes.

0: jest miejsce 17. Remedy, Maurice, Close to You. Być może dzisiaj będzie wyżej. To wszystko zależy od tego, jak głosowaliście przez cały tydzień, a także jak głosujecie dzisiaj, bo to też jest ważne. VoxFM.pl, zakładka Bestlista. Plusy i minusy do waszej dyspozycji. 20 pozycji, 6 propozycji. Ła! I dzisiaj od 17 najnowsze notowanie prezentowane przez Krzyśka Skrzypkowskiego. Koniecznie bądźcie wtedy blisko radia.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: Teraz w PSB Mrówka kres szkliwiony Ażwil, dostępny w 4 kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM. Robi lata.

O, jak zaczynacie w ten piątek swój urlop i jedziecie na wakacje pociągiem, sprawdźcie, czy nie odjeżdża z peronu drugiego, bo jeśli tak, to będziecie mogli sobie podśpiewywać tę piosenkę, tylko tam jest później fragment, że za minutę odjedzie, już go nie dogonię. To nie, absolutnie, życzymy wam, żebyście zdążyli na swoje pociągi, a jak nie zdążycie, to zawsze możecie tę sytuację opisać na voxfm.pl w zakładce konkursy. VoxFM robi lato, tam zbieramy wasze wakacyjne wtopy i za te wakacyjne wtopy się odwdzięczamy. Do zgarnięcia 2000 zł na udany weekend wakacyjny. Zapas wafelków na przegryzienie w pociągu na przykład, który odjeżdża z peronu drugiego. No i jeszcze jest jedna rzecz. Gra towarzyska na wakacyjne wieczory. To wszystko możecie zgarnąć, zgłaszając się do naszej zabawy na voxfm.pl.

0: Dan Thomas w Vox FM jeszcze przed 12. O 12 wiadomości Radia Vox FM. No i będzie między innymi o efektach licznych i wieczornych nawałnic, które przeszły przez wiele regionów w kraju. Trwa sprzątanie właśnie po nich i liczenie strat. Posłuchamy o tym w wiadomościach Radia Vox FM w samo południe. Te za moment, bądźcie blisko radia. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: Vox FM robi lato!
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny.

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.
5: Sprzątanie i liczenie strat, tak jest w wielu miejscach po przejściu nawałnic. Unijni szefowie omówią incydent z dronem, a chodzi o niedawne wydarzenia na lotnisku w Lipsku. Dlaczego huśtawki w parku nie mają siedzeń? Pytają o to mieszkańcy warszawskiego Ursynowa.
6: Na zegarach 12 to czas na wiadomości radia Vox FM. W samo południe już teraz zaprasza na nie Dawid Osysko. Posłuchajmy.
5: To sprzątanie i liczenie strat po wieczornych i nocnych nawałnicach w wielu regionach kraju. Najgorzej było w południowej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. W województwie podlaskim nadal około 200 gospodarstw domowych nie ma prądu. Około 100 na Suwalszczyźnie. Jest kilkanaście pozrywanych dachów i kilka zawalonych budynków. Najwięcej zniszczeń odnotowano w gminie Raczki. Mówi nam rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski.
7: 5 domów jednorodzinnych uległo uszkodzeniu poszycia dachowego. 11 budynków gospodarczych uległo uszkodzeniu, z czego 3 odnotowaliśmy, uległy budynki gospodarcze całkowitemu zawaleniu.
5: W regionie nadal pracują ekipy energetyczne naprawiające zerwane linie wysokiego napięcia. I jeszcze raport z Małopolski. Podtopione budynki, zalane piwnice. Sporo szkód jest na południu powiatu tarnowskiego, głównie w gminie Ciężkowice.
8: Interwencje dotyczą głównie powalonych drzew, złamanych konarów. Dostarczyliśmy również agregat prądotwórczy do aparatury podtrzymującej życie. Ponadto otrzymaliśmy zgłoszenia o uszkodzonym poszyciu dachowym i zalanych obiektach na terenie gminy Ciężkowice.
5: Mówi Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Dziś burze już tylko na krańcach południowo-wschodnich. Ministrowie spraw wewnętrznych państw NATO odbędą wspólną naradę. To po incydencie, do którego doszło na lotnisku w Lipsku. Przypomnijmy, służby wykryły na terenie portu drona z materiałami wybuchowymi. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Do incydentu z dronem doszło w nocy z wtorku na środę na lotnisku w Lipsku. Ruch lotniczy został tam czasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 Ruslan. Minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt nie wykluczył, że do incydentu doszło z udziałem obcych państw. Do spotkania szefów resortów spraw wewnętrznych ma dojść we Flensburgu, gdzie przedstawiciele Polski, państw bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii mają wypracować wspólną strategię obrony przed zagrożeniami dronowymi. Do rozmów ma dojść 28 sierpnia.
5: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Około 150 osób ewakuowanych to po wykryciu niewybuchu w centrum Łomży, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
10: Przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Ogrodowej podczas prac budowlanych został ujawniony niewybuch. Okazało się, że jest to mina przeciwpancerna z okresu II wojny światowej. Około godziny 10 ewakuowano mieszkańców pobliskich bloków. Po około pół godziny mina została bezpiecznie podjęta przez saperów.
5: Ewakuowani wrócili już do swoich domów. Wśród ewakuowanych była pobliska Komenda Policji. Premier Węgier chwali się malejącą inflacją. Peter Modjar ogłosił w portalach społecznościowych, że inflacja w kraju spadła do najniższego poziomu od 10 lat. Ceny wzrosły zaledwie o 1,2% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. Po raz pierwszy od dłuższego czasu odnotowano spadek cen żywności, napisał na platformie X szef węgierskiego rządu. Na koniec jeszcze zaglądamy na warszawski Ursynów. W powstającym stołecznym parku nad południową obwodnicą zamontowano huśtawki bez siedzeń. Najpierw siedziska zostały przymocowane do ziemi, a potem je zdemontowano. Tym tematem zainteresował się nasz reporter Oleg Ruszkowski.
11: Nie można się huśtać, bo to niebezpieczne, mówią urzędnicy. To ze względu na to, że huśtawki są za blisko chodnika i podczas huśtania powstaje ryzyko zderzenia z pieszym. Mieszkańcy twierdzą, że projektant musiał bujać w obłokach.
12: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone.
4: one, nie wiem.
12: Nie korzystam.
13: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
11: Urzędnicy tłumaczą, że trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma sprawić, że nie będzie szans na potencjalną kolizję huśtających się z przechodniami.
5: Budowa parku nad południową obwodnicą Warszawy ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji przekracza 42 miliony złotych.
6: Sprawdźmy mapy synoptyków. Najzimniej teraz 16 stopni. To dosyć chłodno w Lęborku. Najgoręcej w Krośnie 25 stopni na plusie. W prognozach synoptyków 26-27 w najcieplejszych miejscach w kraju. W nocy spadek do 17, tam gdzie najcieplej, tam gdzie najchłodniej 10-9 stopni. Jutrzejszy dzień z temperaturami rzędu 25-26 kresek bez opadów deszczu. Te dzisiaj prognozowane przez synoptyków na południu i na wschodzie kraju. 4,5 minuty po 12. Dawid Osysko zaczyna weekend? Czy jutro do pracy?
5: Będę jutro w pracy. Życzę wam miłego popołudnia.
6: A bardzo dziękujemy. Wracaj bezpiecznie do domu i wracaj jutro do nas. My tymczasem pogramy w rytmie hitów The Sound of Silence na dobry początek tej godziny. Arek Sikora, dzień dobry.

Heartbreak Hotel, to Sissy Catch w Vox FM, tak wam gramy. Ale sprawdzamy też, co się dzieje w kraju i na świecie. I tak przeglądając strony internetowe, już kilka razy przewinął mi się ten nagłówek. Miejscowość Frydrychów. Zdesperowany mężczyzna zatrzymał radiowóz. Jego żona zaczęła rodzić na stacji benzynowej. Taka historia. Niecodzienne wydarzenie. No ale... Jak czytam, policjant z Kowalewa Pomorskiego wykazał się profesjonalizmem, prawdziwym bohaterstwem, odebrał naród na parkingu stacji paliw. Wielkie brawa! Wielkie brawa! Super! Ale widzę tutaj więcej plusów w tej całej sytuacji. O, dziecko zdrowe, mama, tak jak czytam, zdrowa. Po chwili przyjechała karetka, zabrała i mamę, i maleństwo do szpitala. Wszystko super. A świeżo upieczony tata mógł od razu zabrać się za wydzwanianie kumpli, organizowanie pępkowego. No co? No, poród odbył się na stacji paliw, a ja słyszałem, że na pępkowym to się tankuje.

0: Davy Adams. Never say never, czyli nigdy nie mów nigdy. No, chyba że chodzi o bezpłatne nadgodziny, to wtedy to wtedy można, to wtedy macie pozwolenie. A propos pracy, słuchajcie, to już jest piątek, piąteczek, piątunio. Jedną nogą jesteśmy w weekendzie, o. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, czy już po pracy, czy może na urlopie. Jesteśmy razem z wami i mamy dla was hity. Za moment z nimi wracamy w Vox FM.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: A propos złota, to dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy święto złotego napoju. Tak się o nim zwykło mawiać. To jest Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. No i co z tym zrobicie, to wasza sprawa.
1: No, dokładnie.
0: Tylko pamiętajcie, że jak się naważy, to trzeba wypić.

0: Tak to właśnie jest. Zespół Kombi, pokolenie za nami. Przed nami godzina 13 o 13. Najnowsza porcja wiadomości Radia Vox FM. Z kraju, ze świata, ale również w sporcie dużo się dzieje. Na wiadomości sportowe po 13 też będą, a więc aby być na bieżąco, bądźcie blisko radia i posłuchajcie uważnie wiadomości o 13.
1: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: sztuki na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Służby podejmą próbę wydobycia jachtów jeszcze dzisiaj. Chodzi o akcję na jeziorze Seksty. Od tego zaczniemy. W wiadomościach zarzuty dla 30-latka miał zaczepiać dzieci na poznańskim kąpielisku. No, a na koniec sporty. Dziś początek trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Posłuchajcie.
11: Na zegarach 13:00 swój dyżur w redakcji Radia Vox FM rozpoczyna Katarzyna Pilewska.
10: Dzień dobry.
11: Czas na wiadomości o 13:00. Posłuchajmy.
10: I jeszcze dziś służby podejmą próbę wydobycia jachtów z jeziora Seksty. Wichura przewróciła wczoraj wieczorem 4 łodzie z uczestnikami obozu żeglarskiego. W wodzie znalazło się 37 osób, ponad 30 dzieci oraz 6 opiekunów. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Najważniejsza wiadomość jest taka, że w zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał. Po wydobyciu z wody jedna osoba z podejrzeniem złamania ręki trafiła do szpitala, mówi Wojciech Dybaś, jeden z organizatorów kolonii żeglarskich.
13: Została przewieziona do szpitala do Pisza, natomiast tam po wykonaniu badania okazało się, że jest to zwichnięty bark.
12: Dziś, o ile pozwolą warunki pogodowe, służby spróbują sprowadzić na brzeg przewrócone łódki i zabezpieczyć uczestników.
13: Priorytetem oczywiście są ludzie, więc na razie są zaopatrywani ludzie. Przewozimy uczestników dzięki tutaj zespołowi zarządzania kryzysowego z gminy Pisz. Będą ci uczestnicy ulokowani na jedną, maksymalnie dwie noce.
12: Obecnie uczestnicy rejsu są w bazie mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie.
10: Miał wykorzystać seksualnie 16-latkę. 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Zaczepiał dzieci na poznańskim kąpielisku i doprowadził małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej. 30-latek nie przyznał się do winy, może trafić za kraty na 8 lat.
14: Podejrzany Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
10: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Przesłuchanie mężczyzny odbyło się wczoraj po południu.
14: Prokurator z prokuratury rejonowej Poznań Grunwald zastosował wobec niego dozór policji, a także zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią w jakiejkolwiek formie oraz zbliżanie się do pokrzywdzonej.
10: 30-latkę zatrzymano w środę po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim. Stopa bezrobocia wyniosła 5,9% w porównaniu do czerwca, wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 907 tysięcy bezrobotnych. Powodem rejestracji w urzędzie pracy jest najczęściej, według badanych, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz uzyskanie pomocy w podjęciu pracy. Duża walizka, torba w ciężarówce, a mniejszy plecak ląduje na plecach. To nieodłączny towarzysz wszystkich, którzy idą pieszo z Lublina na Jasną Górę. W wiadomościach teraz pielgrzymkowe pakowanie się. Co trzeba ze sobą zabrać?
15: Mam wrażenie, że mam za dużo wszystkiego, jako że to pierwszy raz. No takie najpotrzebniejsze rzeczy. Na zmianę pogody ewentualnie kurtka, skarpetki dodatkowe, chusteczki, woda oczywiście, jakiś baton.
16: Problem z butami, które się sprawdzą, więc na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
17: Namiot od deszczu, od słońca, woda. To najważniejsze, różaniec do przodu.
10: Lubelscy pielgrzymi są piąty dzień w drodze. Do celu dotrą 14 sierpnia.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Toronto. Polka wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubcić 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z Ukrainką Martą Kostiuk. A jeszcze dzisiaj początek trzeciej piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie u siebie Wisłę Płock.
9: To na pewno jest zespół, który chce budować od tyłu. To jest zresztą taka charakterystyka trenera Majewskiego. Lubi wielopodaniowo budować swoje ataki. Ma do tego piłkarzy.
10: Mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job. Początek dzisiejszego spotkania 20:30.
11: Bardzo, ale to bardzo korzystny weekend przed nami, jeżeli chodzi o pogodę. Sobota z wartościami rzędu 25-26 stopni Celsjusza w najcieplejszych miejscach w kraju. Dużo słońca bez opadów. Niedziela jeszcze cieplejsza do 31 stopni, 32 nawet. I bezchmurne niebo w niedzielę nam się szykuje. Jeśli chodzi o opady deszczu, te wrócą w poniedziałek i przed tymi też ostrzegają synoptycy dzisiaj. Na południu i na wschodzie kraju. Burze też mogą być. Łubu-dubu.
10: Tak, to prawda, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem tak szczęśliwa, że te upały trochę stonowały i dziś jest czym oddychać.
11: Poczekaj. Niedziela 31, poniedziałek 34.
10: Tak, ale wtorek już 27.
11: Ale wtorek już normalnie we wtorek, no. Uf, można powiedzieć. Kasia Pilewska wraca o 14.
10: Tak jest.
11: A ja mówię dzień dobry, Aleksi Kora, Pitbull, Nio, Afrojack, oni też są razem z nami. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Renchill i Indiana Never Never w Vox FM. 17 minut po 13. Piątek, piąteczek, piątunio. Słuchajcie, przeglądam sobie internet, platforma X tymczasem i Narodowy Fundusz Zdrowia, który właśnie na tej platformie opublikował komunikat, w którym apeluje o nawadnianie organizmu. No, bo są alarmujące badania. Cytuję tutaj, proszę bardzo, ponad 10% z nas nie pije wody w ogóle. W ogóle. Co wy ludzie pijecie? Przepraszam? Co wy ludzie pijecie, jak nie wodę? Opanujcie się! Przecież to trzeba wodę pić, a nie jakieś tam... Nie wiem co! A absolutnie niech was ręka boska broni. Nie zaglądajcie w ogóle... Nie ma opcji. Nie zaglądajcie do dzisiejszego kalendarza świąt nietypowych. Bo znowu jakieś pomysły przyjdą do głowy i wody nie będziecie pić. Coś innego, nie wiadomo co. No. Nawadniać się i bez przejęzyczeń w tej kwestii. 18 minut po 13. Virgin z szansą. No macie szansę sięgnąć po szklankę wody. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I na tym kończymy. I na tym i gramy w rytmie hitów.

0: Ale Farben i René Miller. Body Talk w Vox FM to 11 miejsce ostatniego notowania bez listy. Słuchajcie, to jest ostatni moment. Ostatnia szansa, żeby zagłosować na swoje ulubione utwory, ulubione hity. 20 pozycji, 6 propozycji. Na voxfm.pl w zakładce Bestlista właśnie tam to wszystko znajdziecie. Albo w naszej aplikacji VoxFM na waszych smartfonach. Też jest zakładka Bestlista, też można głosować. Ha, a wyniki waszego głosowania już dzisiaj, no bo mamy piątek, już dzisiaj po godzinie 17 zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski. Wtedy mam nadzieję, słyszymy się przy odbiornikach.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta pianek, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
17: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w 4 kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
18: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
19: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
22: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
24: Wszystko, czego dziś chcę.
25: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej, 0,9 litra, 14,99.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: Reklama.

Fox FM. Zagraliśmy w rytmie hitów, oczywiście. Mamy tych hitów jeszcze więcej. Przed godziną 14. Między innymi Ava Max i Sweet But Psycho. Właściwie to Psycho. No, jeszcze są muzyczne nowości. Jeszcze chyba można powiedzieć, że to muzyczna nowość. Co to takiego? No, mianowicie... Szanowni Państwo, magnetyczna pauza i Magnetic. Tak Wam zagramy przed 14 w piątek w Vox FM.

Sweetbat Psycho, Psycho właściwie, przed godziną 14 jeszcze w Vox FM. Po 14 wracamy z hitami, przyniesie je do studia Klaudia Wasiluk, tak więc bądźcie czujni i bądźcie blisko radio odbiorników. Wcześniej, bo punktualnie o 14 wiadomości radia Vox FM, ode mnie dobrego weekendu. Arek Sikora, do usłyszenia.

0: Exa. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Premium oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: Szacowanie strat po nawałnicach na Warmii i Mazurach to na początek wiadomości. W nich też areszt po zabójstwie 40-latki pod przysłuchą, a na koniec jeszcze fałszywe bilety na koncerty i festiwale. Jak się przed tym ustrzec, podpowiemy.
17: Podpowiemy w wiadomościach Vox FM. Jest 14. Katarzyna Pilewska zaprasza.
16: Prawie 40 osób wyciągniętych z wody na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Do tego zniszczone dachy, samochody i połamane drzewa. To skutki nawałnic, jakie przeszły w ostatnich godzinach przez Warmię i Mazury. W poszkodowanych rejonach prace rozpoczną specjalne komisje do spraw szacowania strat, informuje wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
18: Największe szkody gmina Lubomino, tam duży grat, mocny, wielkości piłki tenisowej. Zniszczone dachy, 20 par obiektów mieszkalnych, kilkanaście gospodarczych. Dwa duże raporty kierujemy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wsparcie w imieniu komunalnym i prywatnym. Jak i również do ministra rolnictwa w kierunku wsparcia dla rolników, jeżeli chodzi o szkody w uprawach.
16: Pierwsze wypłaty mają jak najszybciej trafić do poszkodowanych. Jest areszt po zabójstwie 40-latki pod przysłuchą na Mazowszu. Para podejrzanych, kobieta i mężczyzna, najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. W nocy z poniedziałku na wtorek na policję zadzwonił mężczyzna, którego obudziły krzyki dobiegające z pobliskiego pola. I to tam znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Już kilka godzin później zatrzymano w tej sprawie dwie osoby.
19: Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego, który ukrywał się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na terenie województwa łódzkiego zatrzymali 45-letnią kobietę. W miejscu zamieszkania 45-latki funkcjonariusze ujawnili narzędzia, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni. Prokuratura rejonowa w Przysusze przedstawiła podejrzanym zarzuty zabójstwa.
16: Relacjonuje Aleksandra Bałotowska z policji w Przysusze. Na razie nie są znane okoliczności zabójstwa i motywy sprawców. Podejrzanym grozi dożywocie. Uwaga kierowcy, utrudnienia po wypadku na Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem. Kamper czołowo zderzył się z osobówką z miejscowości Zęgwirt między Toruniem a Chełmżą. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. Na tym odcinku ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Temat równości znów w centrum uwagi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia zachęca absolwentów do zgłaszania prac dyplomowych do konkursu bez różnicy płci. Zwycięzca może zgarnąć 2000 zł.
15: To może być oczywiście tematyka dotycząca bardziej kwestii kultury, społeczeństwa, języka, ale również zdarzają się prace na przykład z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Zdarzają się także prace z Wydziału Prawa i Administracji odnoszące się właśnie do kwestii prawnych. Także no tutaj jesteśmy otwarci na tę tematykę.
16: Mówi profesor Magdalena Steciąg z Instytutu Filologii Polskiej UZ. To kolejna inicjatywa wpisująca się w działania uczelni na rzecz równego traktowania. Ich częścią jest także analizowany przez UZ indeks równości, którego to wskaźnik wynosi obecnie 73,9 punktu na 100. Na festiwale, koncerty i oszustwa. Coraz więcej osób daje się złapać na kupowanie fałszywych biletów. Oszuści specjalnie tworzą w mediach społecznościowych wiarygodne profile, które mają wzbudzić w nas zaufanie.
20: Często są to profile, nazwijmy to sezonowane, które najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą jakieś grono znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na działalność stricte już oszukańczą, przestępczą.
16: Mówi Karol Bojek, ekspert z CERT Polska. Chęć zobaczenia ulubionego artysty często sprawia, że zapominamy o weryfikacji źródła, z którego kupujemy te bilety.
20: Przede wszystkim nic na siłę i nic z pośpiechem. Kilka sekund zastanowienia może nas uratować w momencie, kiedy ktoś próbuje nas oszukać. Jeżeli oferta wydaje się zbyt dobra, zbyt piękna, to jest taka czerwona flaga, która powinna wzbudzić naszą czujność.
16: Jeśli kupujemy bilet od osoby prywatnej, warto skorzystać ze specjalnych platform odsprzedażowych.
21: Jak ja czekałam na taką pogodę.
16: Jak ja czekałam na taką
21: jak
16: pogodę.
21: Nam tego
16: jak
21: było dobrze, trzeba.
16: Jak nam fajnie.
21: W końcu max 126 stopni
16: tak
21: w Przemyślu
16: jest.
21: Dzisiaj. Najchłodniej tam, gdzie powinno być chłodno. I chłodno to znaczy 16 stopni właśnie Zakopane.
16: Tak jest.
21: No i deszcz. I ten zbawienny deszcz. Ty wiesz, że jak ja dzisiaj wyszłam, ja nawet nie szukałam parasola, ja nawet nie szukałam kaptura. Tak, niech pada jak najwięcej.
16: Może nas zmóc. Tak, to prawda. Ja też się bardzo ucieszyłam i cieszmy się, bo cały weekend taki właśnie fajny.
21: Właśnie. To jeszcze powiemy, że jest piątek, że mamy 4 minuty po godzinie 14, że piątek, 7 sierpnia dzisiaj w kalendarzu. Czy Kasia jeszcze zostaje, czy już ucieka?
16: Nie, gdzie ja dziś z tobą, kochana, do 19?
21: No i to mi się podoba. To jeszcze zobacz, co ci przeszykowałam na dobry początek tego naszego wspólnego piątku. Patrz, Kasia, lepiej nie możemy zacząć. Uwaga, klikam. Ale uśmiech.
16: Teraz powinnyśmy, słuchajcie, pracować w telewizji, bo widać nas, powinno nas być widać.
21: Przy okazji są już, ale polecamy, tam możecie też dużo zobaczyć. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Kasia Pilewska wraca za godzinę z kolejną porcją newsów. Dzień dobry.

19 minut po 14. Felix Yen and Nobody w Vox FM za nami. 7 sierpnia dzisiaj to już, słuchajcie, no ponad połowa wakacji. Jest jeszcze czas na to, żeby te wakacje wykorzystać i na przykład zaliczyć jakąś wtopę. Jakkolwiek to brzmi, słuchajcie, u nas wtopy to jest coś, za co naprawdę można zgarnąć same najlepszości. Bo nie dość, że 2000 zł to, co moim zdaniem dużo lepsze, cały zapas wafelków. Tylko najpierw tą całą wakacyjną wtopą trzeba nam się pochwalić na voxfm.pl, opisać, potem być pod telefonem, no i zgarnąć 2000 zł i zapas wafelków. Britney Spears, Born to Make You Happy już teraz, a za moment będzie miała dla was sekret formy z Kolima. No co chodzi, bądźcie z nami.

0: trochę kalorii można spalić tańcząc do tego numeru. To Lubega i Mambo No. 5 w Vox FM na 24 minuty przed godziną 15. Tak właśnie wam robimy lato. A jeżeli już spalamy kalorie, no to może nawet spalimy ich tyle, co udaje się spalić Skolimowi podczas koncertów. On, słuchajcie, powiedział ostatnio w wywiadzie, że na siłowni w tym roku był może z 20 razy, a taką swoją formę zawdzięcza przede wszystkim temu, że wyeliminował ze swojej diety cukier. Niektórzy są po prostu naturalnie słodcy. A propos Kolima, to już niebawem będziecie mogli się z nim spotkać we Władysławowie i w Łebie. Szczegóły na naszych social mediach. Śledźcie.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compressor.
6: Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
15: He's psycho.
14: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
16: Hello?
14: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox.
19: Tam są drzwi.
20: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
24: Castorama!
25: Teoria
26: i praktyka.
25: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
26: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Wszystko, czego dziś chcę,
28: to z kartą moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98. A polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
29: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Ja pamiętam, jak jakiś czas temu w Vox FM, w naszym studiu, bo generalnie czasami zdarza się tak, że wpadają do nas różni goście. Przyszła grupa dzieciaków z podstawówki, jeszcze wcześniej z przedszkola i wszyscy jak jeden powiedzieli, że ich ulubiony numer to Huntrix i Golden. W związku z tym z największą przyjemnością za każdym razem jak gram wspominam, myślę, że może któraś tam twarzyczka właśnie się uśmiechnęła i bardzo dobrze. O to tutaj chodzi, my tutaj robimy lato, drodzy Państwo, w Vox FM, a jak lato to zabieramy Was teraz wszystkich na Ibizę. A co? Mike Candice, Evelyn i One Night in Ibiza w Vox FM na 9 minut przed godziną 15.

0: 5 minut do 15, a ba gimi, gimi, gimi w Vox FM, gdzie robimy lato oczywiście. Ale oprócz tego, że gramy bardzo dobrze i poprawiamy humory, to przy okazji trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy, co ważnego dzieje się na świecie i w kraju. W kraju między innymi w Rzeszowie. To o ulewach, które zalały część szpitala uniwersyteckiego. Usłyszymy już za moment w wiadomościach Vox FM. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Wreszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato!
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
16: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
17: Bierzemy.
15: Buen provecho.
17: A to co?
16: No, owoce, ale morza.
18: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
24: Pani Celinka wie, co jest super.
25: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
24: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
26: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
27: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
26: Ci, co ją znają, reagują.
27: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
28: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
0: Zalany szpital, setki domów bez prądu. Rzeszów walczy z ulewnymi deszczami. To na początek. W wiadomościach jasny komunikat prezesa PiS. Chodzi o wybór kandydata na premiera. A na koniec jeszcze coraz popularniejsze wędrówki górskie.
1: Na zegarze 15 to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
0: Kulawy zalały część szpitala. Wstrzymano przyjęcia co najmniej do 20. Na początek trudności szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Ulewne opady zalały poziom minus jeden placówki. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć oraz części magazynów. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. 800 domów bez prądu i blisko 140 interwencji strażaków. To meldunki podkarpackich funkcjonariuszy po nawałnicach przechodzących przez region. Służby wyjeżdżają do zalanych piwnic, posesji i budynków. Usuwają też połamane konary z jezdni i chodników.
3: Więcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o rozsądek. Jeżeli gdzieś nad naszym regionem przechodzi burza lub jest zapowiadana, zostajmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
0: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami obowiązuje w całym regionie do godziny 16. Noc ma być już spokojna i bez opadów. Prezes PiS-u dementuje medialne doniesienia. Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera i nic w tej sprawie się nie zmienia. Napisał Jarosław Kaczyński na platformie X. To odpowiedź na nieoficjalne informacje, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało zmiany kandydata na szefa rządu. Z tym tematem w studiu nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Politycy PiS-u z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, twierdzą, że decyzja już zapadła i Przemysław Czarnek nie będzie kandydatem partii na premiera. Te źródła uważają, że w grze o partyjną nominację są teraz szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki i europoseł Tobiasz Boheński. Ale doniesienia stanowczo skomentował sam Jarosław Kaczyński. Nie tylko je zdementował, ale zasugerował też, że za takimi przeciekami stoją ludzie, którzy podjęli decyzję o rozłamie w partii, a więc miał na myśli polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego.
0: Przemysław Czarnek został w marcu ogłoszony kandydatem PiS na premiera. Wtedy w sondażu Polster dla Superekspresu aż 65% Polaków oceniło negatywnie jego kandydaturę. Groził podłożeniem ładunku wybuchowego w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. 34-latek wszedł do biura podawczego i oświadczył pracownikom, że chce zostawić w budynku bombę. Reakcja jak ochrony była natychmiastowa. Mężczyznę zatrzymano, a na miejsce wezwano policję.
5: Na miejsce udali się funkcjonariusze ze Śródmiejskiego Komisariatu, którzy przejęli od ochrony 34-letniego mężczyzny mieszkańca gminy Łączna. Policjanci nie ujawnili przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Z uwagi na fakt, iż 34-latek był pod nadzorem ochrony, nie było konieczne zarządzanie ewakuacji.
0: Relacjonuje Jacek Borek z kieleckiej policji. Karetka pogotowia w asyście mundurowych zabrała mężczyznę do szpitala. Coraz popularniejsze są wędrówki górskie. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym, że przed taką wycieczką trzeba się wcześniej odpowiednio przygotować. Jak bezpiecznie wędrować? O tym z Michałem Bogdanem ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
6: Jak odpowiednio przygotować się do takiej podróży?
7: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Trzeba też świadomie planować trasy, tak wiedzieć, jak trudne jest to miejsce, w które się ładujemy.
6: Jeśli już znajdziemy się w takim miejscu, że nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy, albo poczujemy się gorzej, jakie kroki podjąć, co wtedy zrobić?
7: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR, tak? Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, trochę już mamy mało wody, mało jedzenia, jesteśmy zestresowani, oni mogą nawet wtedy czasami doradzić po prostu pewne kroki, na które człowiek by sam nie wpadł.
0: W razie zagrożenia warto pamiętać o numerze 985, pod którym dyżuruje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Jutro ani kropli deszczu. I od 20 stopni w Suwałkach przez 22 stopnie w Białymstoku, 23 wskażą termometry w Lublinie, a maksymalnie 25 kresek zobaczymy na termometrach w Rzeszowie. Niedziela?
0: Niedziela bardzo podobna, również bardzo cieplutko, nawet nieco cieplej, bo do 31 na zachodzie kraju, ale również bez deszczu.
1: No i tego się trzymamy. Słońca dużo? No, takie bardzo miłe, bardzo miła odmiana w porównaniu do tego, co mieliśmy ostatnio. A tymczasem 4 minuty po godzinie 15. Mamy dzisiaj piątek, 7 sierpnia. Sprawdziłam w kalendarzu świąt nietypowych, co dzisiaj świętujemy, Kasia.
0: Co świętujemy?
1: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Bezalkoholowego oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Ale ja uważam, że to nie ma absolutnie żadnych przypadków, bo akurat dzisiaj, 7 sierpnia, w taki dzień Konrad Piwowarski, nasz rodzimy piwowar, kończy urlop.
0: O, proszę, wielki powrót.
1: Czekamy.
0: Czekamy.
1: W poniedziałek do usłyszenia w pierwszej zmianie, a tymczasem ja mówię dzień dobry. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Lost Frequencies, gra. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Hey Brother, Hey Sister, Avicii w Vox FM. 16 minut po godzinie 15. Wpadki się zdarzają, zdarzają się wszędzie. Na przykład ta zdarzyła się w telewizji podczas prognozy pogody. Na mapie można było zobaczyć przy Gdańsku, słuchajcie, 161 stopni Celsjusza. Można by było się łapać za głowę, oczywiście wiadomo, że to była wpadka. Tam padają komentarze, że to pewnie Fahrenheit z Celsjuszem się pokłócili. Trzymajcie się tam w Gdańsku. W końcu lato, nie? Było ci.

0: To jest miejsce 17 ostatniego notowania Best Listy. Ostatniego, no już takiego wiecie. Już takiego, które już dawno przeszło do historii. Miejsce 17 na Vox.fm.pl w zakładce Best Lista. Możecie jeszcze zagłosować, ale to są ostatnie chwile, bo to najnowsze wydanie Best Listy już za moment, o punktualnie o 17 zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski i sprawdzimy, co tym razem będzie na podium.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
7: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
8: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
14: Reklama.

Hot Stuff od Elize w Vox FM. Wszystko na 13 minut przed godziną 16. Hot, spokojnie, jeszcze będzie hot. I to bardzo szybko. Upały wrócą, sprawdzam, 31 stopni już w niedzielę, słuchajcie, w Zielonej Górze. W Gorzowie 29, w Szczecinie 29 również. Potem znowu będzie tak w kratkę, bo i poniedziałek ciepły, ale wtorek znów ochłodzenie. Cóż, jak to mawiał klasyk, taki mamy klimat.

0: chwila do godziny 16. Grammy, Lucas Meyer i Light Me Up tak nam rozświetlają piątek, a za moment to myślę, że uśmiechy pojawią się na twarzach większości z nas. Katarzyna Pilewska w wiadomościach Vox FM opowie m.in. o szansie na niższe ceny paliw i to bez rządowych regulacji. O czym jeszcze? Bądźcie z nami koniecznie punktualnie o 16. Zapraszamy na wiadomości Vox FM. Po 16 również bądźcie. Daria i Paranoja na horyzoncie.
1: Autopromocja. Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
11: Poszukiwania zakończone tragicznie. Strażacy znaleźli ciało 30-latka. Od najnowszych informacji z miejscowości Bereza zaczniemy. W wiadomościach też dobre informacje dla kierowców. Jest szansa na niższe ceny na stacjach paliw. A na koniec jeszcze medycyna w Zielonej Górze. Dostać się w tym roku to prawdziwe wyzwanie. Posłuchajcie dlaczego.
0: Wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 16, na które zaprasza Katarzyna Pilewska, rozpoczynają się właśnie teraz.
11: Tragiczny finał poszukiwań na Lubelszczyźnie. Strażacy znaleźli ciało 30-latka, który utonął na terenie żwirowni w miejscowości Bereza. W nocy ze środy na czwartek pod wodą zaginęły dwie osoby. Ciało pierwszej z nich, 47-latka, znaleziono szybko. Poszukiwania drugiego z mężczyzn właśnie się zakończyły. Pomogła specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina.
12: Strażacy, wykorzystując sonar i echosondę, zlokalizowali ciało pod wodą w odległości około 25 metrów od brzegu, na głębokości około 3 metrów. Następnie nurkowie zeszli pod wodę i wydobyli ciało na brzeg.
11: Informuje Marek Waszczuk z Bialskiej Straży Pożarnej, a to kolejna taka tragedia w Polsce. Policja bada okoliczności śmierci 19-latka pod Wrocławiem, który ruszył na pomoc tonącemu koledze. Z kolei w Busku-Zdroju w gminnym Stawie, w którym obowiązuje zakaz kąpieli, pod wodą zniknął 42-latek. Jako pierwsi reanimację mężczyzny podjęli świadkowie, a następnie ściągnięci na miejsce ratownicy medyczni.
13: Pomimo udzielonej pomocy, życia mężczyzny nie udało się uratować.
11: Informuje Piotr Pazera z Policji w Busku-Zdroju. Od początku kwietnia w całej Polsce utonęło już około 160 osób. Jest szansa na niższe ceny paliw i to bez rządowych regulacji. Wciąż nie wiadomo, czy wróci pakiet CPN. Oficjalnej decyzji nie ma, a termin już niedługo. Premier mówił o połowie sierpnia. Z pomocą kierowcom przychodzi jednak sytuacja na światowych rynkach. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: We wtorek Donald Tusk mówił o szansach na otwarcie cieśniny Ormus i kluczowych w tej sprawie 48 godzinach. Ten termin już minął, a cieśnina, która jest istotnym punktem sporu w wojnie amerykańsko-irańskiej, pozostaje zamknięta. Ale dobre informacje mają analitycy. W przyszłym tygodniu paliwa mogą być znacznie tańsze.
15: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze.
14: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Te ewentualne obniżki są możliwe, jeśli ustabilizuje się sytuacja na rynkach ropy. Cena baryłki spadła do około $80 po tym, jak USA odstąpiło od zapowiadanego zmasowanego ataku na Iran. Sytuacja pozostaje jednak niepewna.
11: Przypomnijmy, że premier pod koniec lipca zapowiadał, że jeśli ceny paliw będą wysokie, to na dwa te ostatnie tygodnie wakacji rząd może powrócić do pakietu CPN. Wymienią takie możliwości jak niższy VAT na paliwa czy maksymalne ceny na stacjach regulowane przez rząd. Słowacja, wybuch i pożar w rafinerii w Bratysławie. Zapaliły się ropopochodne produkty znajdujące się w jednym ze zbiorników na odpady. Świadkowie mówią o potężnym wybuchu, który zatrzęsnął oknami okolicznych budynków. Nie ma doniesienia o ofiarach, strażacy mają już ogień pod kontrolą. Dostać się na Mrzecenę w Zielonej Górze? W tym roku to prawdziwe wyzwanie. Uniwersytet odnotował rekordowe zainteresowanie kierunkiem lekarskim. Rekrutacja potrwa jeszcze do końca września.
16: Już teraz możemy powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne. W sumie tylko na ten kierunek zarejestrowało się 3588 osób, co daje nam wynik 40 kandydatów na jedno miejsce. Zawsze tych kandydatów jest sporo. Są to osoby nie tylko z naszego regionu, z województwa lubuskiego, ale niemal z całej Polski.
11: Mówi rzeczniczka UZ-u Małgorzata Włodarczyk. W czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazły się także fizjoterapia, pielęgniarstwo i psychologia.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Nasza polska tenisistka Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Toronto. Polka wygrała ze Szwajcarką 6-2, 6-1. Jej rywalką była Wiktoria Golubić. O ćwierć finał Świątek zagra już jutro. Będzie to pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk. A przed nami początek trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie u siebie Wisłę Płock. Początek tego dzisiejszego i jedynego spotkania już wkrótce o 20:30.
17: Pogoda bardzo sprzyjająca spacerom. Takim spacerom, wiecie, na których da się w końcu czymś oddychać.
11: Tak, i wcale nie musimy cały czas uciekać przed słońcem. Właśnie. Się nie dusimy.
17: Właśnie. A te temperatury, którymi się zachwycamy razem z Kasią, to tak dzisiaj od 20 stopni w Zakopanem, przez 21 w Suwałkach, 24 w Białymstoku, maksymalnie 26 stopni na plusie dzisiaj w Warszawie i w Rzeszowie. Jak będzie sytuacja wyglądała jutro? Dużo, dużo chłodniej. Od 21 w Zakopanem, 20 w Suwałkach, przepraszam, maks to 25 w Rzeszowie jutro. Prawie 5 minut po godzinie 16, Kasia o 17.
11: Tak, będę na pewno.
17: To taki plan. Daria i paranoja za moment, ale wy również bądźcie i nie odchodźcie. Za moment zabieram was wszystkich na kawę, słuchajcie. Ale będzie to kawa... O! Kawa... nad przepaścią. Szczegóły za moment. Dzień dobry raz jeszcze. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Lady Gaga i Alejandro. To wszystko w Vox FM, 18 minut po godzinie 16. Obiecywałam kawusie, słowa dotrzymam, zapraszam, zabieram was wszystkich. Ale uwaga, będzie ekstremalnie. Lecimy do Chin, tam jest niezwykły most, który zachwyca świat. Słuchajcie, jest to most, na którym normalnie mieszkają mieszkańcy i piją kawę, tyle że problem jest tym, że leży nad przepaścią. I ja tak sobie myślę, że hasło życie na krawędzi w tym przypadku nabiera całkowicie nowego znaczenia. Michael Patrick Kelly tymczasem, 18 po 16.

0: i to jaki dobry ten dzień! Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, przypominam, a tu wasze radio, Radio Vox FM. Mamy 25 minut do godziny 17. I tak, o 17, przypominam, dzisiaj Best Lista, najnowsze notowanie. Jeszcze jest szansa, ale to są już absolutnie dosłownie ostatnie chwile na to, by oddać swoje głosy na swoje ulubione numery na voxfm.pl w zakładce Best Lista. Możecie też głosować za pośrednictwem naszej darmowej, mobilnej aplikacji. No i za moment o 17. Słuchamy. Krzysiek Skrzypkowski już prawie czeka.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
2: W

0: żyć. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Oczywiście. 12 minut do godziny 17. Tu Vox FM, Kang City of Los London za nami, a przed nami dobre espresso macchiato per favore, Tommy Cash za moment na naszej antenie, a potem latynoskie rytmy Enrique Iglesias, Suemela Radio, jeszcze Sienicki, Arek Braxton, Marek Kościkiewicz. Zdobędziemy razem świataszcz.

0: zrozumieć.
1: No to teraz przed wami szczyty, bo ja już swój zdobyłam. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję. Krzysiek Skrzypkowski przejmuje stery. Teraz ty będziesz w robocie,
2: mój
1: drogi.
2: Muszę się połapać!
1: Tam się klika, tu się włącza. Ty już wiesz, ja ci tego tłumaczyć nie będę. Bez lista przed państwem.
2: Tak jest, za chwilę się zacznie, ale jeszcze wcześniej punktualnie o godzinie 17 wiadomości w Vox FM. Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
10: Rzeszów walczy ze skutkami nawałnic. Ulewy zalały szpital, od tego zaczniemy. W wiadomościach adwokat za kratami. Ernest Z. miał oszukiwać swoich klientów. Ale koniec jeszcze kierowca autobusu w spódnicy. Pan Dariusz chce zwrócić uwagę na upały w kabinie. Posłuchajcie.
11: Godzina 17 już minęła. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Ulewy zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Placówka walczy ze skutkami nawałnic, które przeszły dziś przez Podkarpacie. Woda pojawiła się na poziomie -1. Władze szpitala podjęły decyzję o wstrzymaniu przyjęcia. Zalało kilka pomieszczeń, mówi Andrzej Sroka, rzecznik szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie.
12: Czyli m.in. magazyny szpitalne, apteka szpitalna, czy też izba przyjęć. W tym momencie trwa ostatnie osuszanie tego miejsca i sądzimy, że około godziny 20 izba przyjęć wróci do pracy.
10: Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach. Między innymi Rzeszowa, Przemyśla i Mielca, powodując zalanie ulic i gigantyczne korki. Podkarpatcy strażacy interweniowali do tej pory ponad 200 razy. W Rzeszowie pomagali usunąć wodę, między innymi z zalanych piwnic teatru imienia Wandy Siemaszkowej, z kolei w Przemyślu. Powolne drzewo uszkodziło 3 samochody. Miał oszukiwać klientów, trafił właśnie do aresztu. Wrocławski adwokat Ernest Z. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Wcześniej usłyszał zarzuty. Według śledczych przekonywał, że ma prawo otrzymywać na swój rachunek pieniądze należne jego klientom. Jednak później trafiały one do jego kieszeni. W sumie przeszło 500 000 zł.
13: W toku tego śledztwa przedstawiono podejrzanemu 10 zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępstwa te polegały na oszustwie poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banków, przedstawicieli ubezpieczycieli, komorników.
10: Informuje Anna Zimoląg z wrocławskiej prokuratury. Śledczy proszą o kontakt kolejne osoby, które mogły zostać pokrzywdzone przez podejrzanego. Ernestowi Z. grozi 12 lat więzienia. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy 3. krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
14: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
15: Nie rozpalajmy ognia z miejsca do tego nieprzeznaczonych. Nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych. Nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
14: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
10: W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Kierowca warszawskiego autobusu wjechał na trasę w spódnicy. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na zasadę ubioru obowiązujące kierowców podczas upałów. Regulamin ZTM nie pozwala im prowadzić pojazdów w krótkich spodenkach, nawet mimo ekstremalnych temperatur.
16: Da się na przykład w Lublinie, da się w Bydgoszczy, da się, jak się nie mylę, w Gdańsku, Kraków, Wrocław, więc no da się, a Warszawa nie. I to To jest przerażające. Dlaczego?
10: Mówi pan Dariusz, kierowca autobusu. Inspektorzy ZTM uznali jego strój za nieodpowiedni, więc spółka nałożyła karę na operatora.
5: Podczas rutynowej kontroli pojazdów prowadzonej przez ZTM instruktorzy zauważyli niewłaściwe umundurowanie kierowcy. Wdrożona zatem została standardowa procedura dotycząca uchybień.
10: Tłumaczy Marzena Toczek, stary brat z ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że przepisy pozwalają na stosowanie lekkich i przewiewnych materiałów, m.in. bawełny, lnu, wiskozy czy nowoczesnych tkanin technicznych. Krótkie spodenki nadal nie są jednak elementem dopuszczonego stroju kierowcy.
11: A w radiu to i nawet na golasa można siedzieć, nikt się nie zorientuje.
10: No właśnie, no chyba, że im powiemy.
11: No chyba, że tak.
10: Ale nie.
11: No jak myślicie? No dobrze, no jutro będzie trzeba trochę się jednak ubrać, tak, bo temperatura spadnie na całe szczęście od 20 na północy, 23 w centrum i na południe do 25 na południowym zachodzie kraju. Żaru zatem nie będzie, ale słońce raczej za chmurami się schowa, ale za to niedzielna pogoda zapowiada się bardzo ładnie, bo będzie bardzo ciepło od 23 do nawet 31
10: słońc.
11: Też będzie sporo i deszczu nie będzie. I burz nie będzie. I fajnie będzie.
10: No i pięknie. I tylko poniedziałek przeżyć, bo znowu upały, a potem już normalne temperatury od wtorku.
11: Ale nim poniedziałek, to oczywiście my z Bezlistą musimy się zmierzyć. 617 notowanie. Rozpoczniemy odliczać mniej więcej za pół godziny. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry, witam i zapraszam do godziny 19. A w tak zwanej międzyczasie to jeszcze Kasia nas odwiedzi.
10: Tak, będę o 18.

0: Tok FM.
1: Sean Paul, Keisha Cole, Give It Up To Me, ale miło sobie ten hit w wakacje przypomnieć, prawda? 12,5 minuty po godzinie 17, jest piątek, zatem oczywiście best lista. Będziemy odliczać utwory od 20 do 1, ale to za pół godziny. No tak wszystko jest zorganizowane, aby przed godziną 19 wszystko było jasne, jeżeli chodzi o dzisiejsze notowanie best listy. Ale w tak zwanym międzyczasie kilka istotnych spraw się wydarzy. Na przykład teraz cofniemy się w czasie o tydzień, aby przypomnieć sobie, jak wyglądała pierwsza trójka, ale tego notowania sprzed tygodnia o numerze 616.
0: Best lista Vox FM.
1: A w ubiegłym tygodniu na miejscu trzecim Sienicki, Braxton Kościekiewicz, Zdobyć Świata Szczyt.
2: Zdobyć Świata Szczyt, albo przeżyć je.
1: Ubiegłotygodniowy numer 2. David Guetta, Loki, Run, Run, River. No i szczyt bez listy. DJ Ilka, Digi, Digi. Wszystko się zgadza. To jest pierwsza trójka, ale sprzed tygodnia, a ta dzisiejsza, 617 notowania. Tak jak wspomniałem, do 19 wszystko będzie jasne. A nim zaczniemy odliczanie, no to jeszcze spotkamy się z jedną z propozycji do bestlisty, no i dowiemy się, jakie piosenki bestlistę opuszczają. Trochę zdradziłem.

0: 19,5 minuty po godzinie 17 tu Vox FM. Oczywiście robimy lato i także bez listy 617 notowanie. Za chwilę dowiemy się, już wiemy, że nie jedna, bo tu się właśnie wygadałem, że trochę więcej niż jedna piosenka bez listy opuszczają. Zatem ile będzie tych piosenek i ile nowości, to tajemnica, która zostanie zdradzona za chwilę. Ale teraz czas na pierwszą propozycję. Pierwszą, ale nie po raz pierwszy, bo Sławomir z żoną Kairą i muzycznym okraszeniem Przestrzenickiego jeszcze w propozycjach ta piosenka jest. Uno momenta, proszę klikać.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.
3: Mi amo.

0: Eric Prydz przed chwilą zagościł na antenie Vox FM. No a teraz jest ten moment, kiedy dowiemy się, ile piosenek bez listy opuszcza, jakie to są to piosenki, a przy okazji właśnie, jeżeli zwrócimy uwagę na ilość piosenek, które bez listy opuszczają, dowiemy się także, ile jest nowości. Tak jest skonstruowana matematyka, proszę Państwa, tego nie pokonamy i bardzo dobrze. Po co walczyć z tym, z czym nie można wygrać? W ogóle samo wygrywanie też byłoby sensu. No ale dobra, no to jakie piosenki bez listy w tym tygodniu opuszczają?
1: Best lista Vox FM.
0: Użel, Moving to the Sun. After Party, mówili na nią seniorita.
2: Mówili na nią seniorita, Margarita, Dolce Vita. Niesamowita była, lubiła polskie słońce i morze gór.
0: Enjoy, ty mała jesteś piękna. No a dziewczyny z modelek długo były z nami, ale dzisiaj piosenka Lubię Cię jak lato z Westlistą. Dziękuję. Policzone, cztery piosenki bez listy opuszczają, a to oznacza, że mamy cztery nowości. Jedna z nowości, to chyba mogę zdradzić, będzie bardzo, ale to bardzo wysoka. 27 minut po godzinie 17 aktualnie jest na zegarach, to my gramy dalej. I tu mi program komputerowy pokazuje, żebym już nie liczył i się nie pomylił, że o 17.33 rozpoczniemy 617 notowanie bez listy. No dobrze. Prosimy zatem o miłe towarzystwo muzyczne. O, proszę bardzo, oto i miłe towarzystwo muzyczne.

0: do promocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
5: Best lista.
6: Będąc w studiu Vox FM, lubię sobie włączyć takiego dynksa, który pokazuje widoki z różnych kamer rozmieszczone. Te kamery są oczywiście w całym kraju. Przed chwilą było pokazane Zakopane, a tam deszcz padał i tak sobie przypomniałem, że jak tydzień temu Best Listę robiliśmy z Gubołówki, to deszcz nie padał. No dobrze, może troszeczkę, ale zdecydowanie mniej. A dzisiaj już z naszego studia 617 nadawanie Best Listy rozpoczynamy. 17.34 na zegarach. Krzysiek Strzupkowski, jeszcze raz dzień dobry. Dopełniamy statystykę, bo już wiemy, że 4 piosenki to nowości, a poza tym 6 nagrań awansuje, 8 spada i 2 piosenki utrzymują pozycję sprzed tygodnia. Tutaj oczywiście można zadać sobie pytanie, czy wśród tych dwóch piosenek znajduje się również ta z samego szczytu. To oczywiście jest pytanie, na które nie odpowiem. Ale gdyby ktoś zapytał, a co na 20, to odpowiem. Playboys, Wiktoria Niekało, to jedyna z 16, to jest spadek, 4 tydzień w Best Liście.
0: Best Lista Vox FM. 20.

0: 617 notowanie bez listy w Vox FM trwa, no to już troszeczkę wiemy, na przykład wiemy, co jest nowością. Pierwszą z czterech dzisiaj na miejscu 18 przed chwilą na naszej antenie także Thomas Gray, Heaven. Wcześniej na 19 tutaj bez zmian, Boza Magnetic, piąty tydzień w zestawieniu i na miejscu 20. Po spadku z 16 4 tygodni w listie Playboys, Victoria Niekało, ta jedyna. Kolejna propozycja, proszę bardzo, ich wielkie hity Save Me, Angels cały czas są z nami, a ich twórcy zapowiedzieli powrót słowami: będzie to nostalgiczny vibe Morandi, ale opakowany w nowoczesne brzmienie, czyli o Morandi chodzi. Wracają i to nie na przylepkę z kimś w duecie, ale serwując nam nowe brzmienie, no właśnie takie brzmienie, za które ich pokochaliśmy. Przedsmak już jest, Morandi, Miss Kali w propozycjach do Best Listy.
1: Best Lista.
2: Best Lista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

8 minut i godzina 18 będzie, a tutaj 617 notowanie Best Listy Vox FM i druga z czterech dziś nowości. Ellie Oaks, Lavinia, Reasons na miejscu 16. Witamy w Best Liście, a na miejscu 17 mamy największy w tym tygodniu spadek, bo o 10 oczek z 7 miejsca w ubiegłym tygodniu po raz 7 w Best Liście Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, More Than a Game. Na mistrzostwo, jeżeli chodzi o piłkę kopaną, to za nami, no a ta piosenka cały czas z nami. To chyba jeszcze dobrze, prawda? Tym bardziej, że piosenka jest bardzo fajna, w przeciwieństwie, a nieważne. O właśnie, propozycja teraz, tu mi pan lektor, przepraszam, ja przeszkodziłem panu lektorowi w zapowiedzeniu propozycji, więc ja już się zamykam, tylko zapowiem tylko, że to Agbe i Este, ani B, ani M. O, kozackie nagranie, posłuchajcie.

0: trzecia, ale jeszcze nie najwyższa nowość. W 617 dodawaniu bez listy Vox FM DJ Przemo i Pablo. Dream of You w remiksie to jest właśnie nowość na miejscu 15. Dwie minuty pozostały do godziny 18. Punkt 18 oczywiście wiadomości w Vox FM. Po wiadomościach wracamy z bestlistą z miejscem 14. A tutaj na miejscu 14 nagranie, które w bestliście jest najdłużej. A to chyba wiadomo, o jaką piosenkę chodzi. No i także w kolejnej godzinie ta czwarta najwyższa nowość dzisiaj w notowaniu.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Reklama.
14: Motocykl zderzył się z osobówką. Dwie osoby są ranne, w tym dziecko. Od tego zaczniemy. W wiadomościach Kijów i pożegnanie polskiego wolontariusza. A na koniec jeszcze Łódź i przygotowania do wyjątkowej parady. Posłuchajcie.
0: 18 już minęła. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Dwie osoby ranne, w tym 6-letnie dziecko. To po zdarzeniu motocykla z samochodem osobowym w miejscowości Papierze, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego.
15: Z dostępnych ustaleń wynika, że 29-letni kierujący pojazdem marki Hyundai nie ustąpił pierwszeństwa motocyklowi, którym podróżował 41-letni mężczyzna z 6-letnią córką. W wyniku poniesionych obrażeń motocyklista oraz dziecko zostali przetransportowani do szpitala.
14: Relacjonuje Edyta Daruch z policji w Piotrkowie. Okazuje się, że 41-latek nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem. W Kijowie pożegnanie Marka Ruskawolskiego, polskiego wolontariusza, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Polski wolontariusz, który niósł pomoc ludziom w pobliżu linii frontu, został śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie około 27 lipca. Burze i silny wiatr nad wodą mogą być śmiertelnie niebezpieczne. W czwartek wieczorem na jeziorze Seksty silny wiatr przewrócił 4 jachty, a do wody wpadło 37 osób. Jak wobec tego zachować bezpieczeństwo podczas żeglugi na jeziorach? To sprawdził nasz reporter Krzysztof Płowecki.
16: Podstawą jest śledzenie prognoz i ostrzeżenie IMGW. Najważniejsza zasada to nie czekać na poprawę pogody, jeśli jesteśmy na wodzie. W przypadku burz liczy się bowiem każda minuta, a szybka reakcja może zapobiec tragedii. Żeglarzom wskazówek mogą też udzielić specjalne maszty, które informują o nadchodzącym niebezpieczeństwie. I to właśnie one informowały o zmieniającej się pogodzie na jeziorze Seksty.
17: Mrugały z tą mniejszą częstotliwością, co zaleca kierowanie się do najbliższego miejsca postoju.
16: Mówi Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Ratownicy przypominają też, że na łodziach konieczne są kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe, a w przypadku zagrożenia pomocy wzywamy za pomocą radia, specjalnych flar lub po prostu machając.
14: 50 osób z objawami zatrucia nadmorskim ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w zachodniopomorskim. Sanepid bada sprawę po tym, jak u 53 ze 191 pensjonariuszy pojawiły się bóle brzucha, gorączka, osłabienie i problemy żołądkowe. Pobrano próbki od pacjentów, personelu oraz z pomieszczeń ośrodka.
7: Nie ma nowych zachorowań na chwilę obecną. Została pobrana woda do spożycia, wymazy sanitarne z powierzchni, z bloku żywienia, wymazy od rąk z personelu, ale tych jeszcze wyników nie mamy, czekamy na badania.
14: Poinformowała Anna Banasiak, powiatowa inspektorka sanitarna w Kamieniu Pomorskim. Nikt nie trafił do szpitala. Trzy sceny, kilkanaście platform i międzynarodowi goście. W Łodzi już trwają przygotowania do Parady Wolności. W ostatni weekend sierpnia ulica Piotrkowska będzie miejscem spotkania artystów, producentów, tancerzy oraz tysięcy fanów muzyki elektronicznej. A o szczegóły pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
18: Jak będzie?
19: Super, będzie kolorowo, muzycznie i przede wszystkim wolnościowo i spontanicznie. Rafał Bara, Parada Wolności.
20: Przez trzy dni na Piotrkowskiej pojawi się około 150 artystów. Adam Radoń, organizator Parady Wolności.
19: My jesteśmy w samym środku miasta, widać ulicę Piotrkowską, piękne kamienice, również ludzi bardzo różnorodnych, bo zarówno są tacy, którzy się specjalnie przygotowują pod udział w paradzie, przebierają, jak i tacy, którzy przychodzą tutaj przypadkowo, jak i tacy, którzy po prostu są turystami, są zaskoczeni i wciągani przez tłum.
14: Sercem łódzkiej parady są platformy, które od blisko trzech dekad tworzą jej najbardziej charakterystyczny element. Reprezentują różne pokolenia, estetyki i środowiska polskiej sceny elektronicznej.
0: Pogoda się na całe szczęście uspokoi jutro. Co prawda słońce może być bardziej schowane za chmurami niż za nich wyglądać, ale nie będą to bardzo wysokie temperatury, od 20 stopni na północy do 24 na zachodzie i południu i 25 na południowym wschodzie. No i bez żadnych takich gwałtownych zjawisk typu deszcz, burza czy coś takiego.
14: Tak jest.
0: W niedzielę, tu będzie dużo słońca, szczególnie na południu, gdzie nie najwyższe temperatury, ale bardzo wysokie, bo 26, najcieplej będzie na zachodzie 31, wytchnienie nad morzem 26, no i żadnych opadów. I burz też nie będzie. No, chcesz postraszyć?
14: Nie, dobrze. Dlaczego? Po prostu poczekajmy do poniedziałku, ale po co o tym teraz myśleć?
0: Oczywiście, bo teraz jest Bestlista, 617 notowanie, 4,5 minuty po godzinie 18 i czas na piosenkę, która w Bestliście gości najdłużej. No to szczerze mówiąc, chyba pomalutku idzie na rekord 20 tygodni. Teraz na 14. And Does Harry Zakaria.
3: 14.

0: Best Lista.
1: Best Lista.
0: Vox FM.
2: 617 notowanie Best Listy w Vox FM trwa. Na zegarze mamy 13 minut po godzinie 18. No i posłuchaliśmy piosenki, która w tym tygodniu znalazła się na miejscu 12. Delikatny spadek z 9. Czwarty tydzień w zestawieniu. Alan Walker, Ava Max, Fate na 13. Też ze spadkiem. Ciut większym, bo z 5. Piąty tydzień w Best Liście. Axwell, Whatever Turns You On. A na miejscu 14. Minimalny spadek, można powiedzieć, bo z miejsca 13. Ale nagranie, które w Best Liście jest najdłużej, bo 20 tygodni. And Dust, Harris i Zakaria. Kolejna propozycja, proszę bardzo. Polski producent Funky Beats i jego nowa propozycja On My Mind. Chyba trochę tam słychać czołówkę ze starej francuskiej bajki. No, a w zasadzie wieczorynki Biały Delfin Ulm. Pamiętacie coś takiego? No było, było. Ale może mi się tylko wydaje. W każdym razie Funky Beats, On My Mind jest propozycja do Best Listy.
0: Best Lista.
1: Best Lista.
0: Vox FM.
1: Propozycja.

0: Best Lista. Best Lista.
1: Vox FM. 617 notowanie Best Listy w Vox FM trwa. Skoro jest za nami piosenka z miejsca 11, to znaczy, że w połowie drogi na szczyt jesteśmy. No i nim ruszymy z odliczaniem pierwszej dziesiątki, to pozwólcie, że tym, którzy umknęła ta pierwsza, znaczy druga dziesiątka, to przypomnę, co się wydarzyło do tej pory. Na miejscu 20 Playboy z Wiktoria Niekało, to jedyna. Na miejscu 19 Bauza Magnetic. 18 miejsce nowość Tom Gray Heaven. Na miejscu 17 Andrea Bocelli, David Guetta DNA. 16 to druga nowość Ellie Aux, Lavina Reasons. Na miejscu 15 trzecia nowość DJ Przema, Pablo, Dream of You w remixie. Na miejscu 14 najdłużej z nami End Dust i Harry Zakaria, bo 20 tygodni, no to naprawdę najdłużej. Na miejscu 13 Axwell, Whatever Turns You On. Na 12 Alan Walker, Ava Max Fate. I przed chwilą na miejscu 11 nagranie, które drugi tydzień jest z nami i do góry, z miejsca 14 na 11 Kumi, Meduza i Arsenium. Op, na. Krzysiek Skrzypkowski, jeszcze raz dzień dobry, na ciąg dalszy Bez Listy zapraszam. Co przed nami? Na pewno 10 notowanych piosenek, dwie propozycje, a wśród tych notowanych piosenek będzie jedna, która zanotowała w tym tygodniu największy skok i jedna, znaczy ta najwyższa nowość, bo mieliśmy 4 nowości, a dopiero 3 wysłuchaliśmy. Na miejscu 10 nie znajdziemy nowości, ale też fajne nagranie. Z 8, co prawda jest to spadek, 5 tygodni w zestawieniu. Kaskada, Utopia.
0: Best Lista Vox FM. 10.

0: Już mamy 25 minut po godzinie 18 w Vox FM i 617 notowanie bez listy. Ależ to słoneczne wakacyjne nagranie z lekkim awansem w tym tygodniu z 10 na 9. 7 tydzień w bez liście Topic, Becky G, Sorry Papi, a na 10 spadek z 8, 5 tygodni w bez liście Kaskada i Utopia. Prezentujemy dalej piosenki, które jeszcze w bez liście nie są, no bo co jakiś czas trafiamy właśnie na takie nagranie, które ma taki wyjątkowy status propozycji i to nagranie, które zbierze, jeśli zbierze wystarczającą ilość głosów, no to w przyszłym tygodniu może być nowością. Tak to się dzieje, proszę Państwa. A ten artysta, no już nie raz w bezliście gościł, proszę Państwa. Zasłużony, można by powiedzieć, bo mamy nową piosenkę od Pawła Jasionowskiego, Masters, jak zwykle porywającym do tańca hicie. Gorące powietrze w propozycjach do bezlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: miejsce siódme w 17 przepraszam, notowaniu bez listy. Ta dwunastka to się skądś wzięła, 12 tygodni w zestawieniu i awans z miejsca 11, ale Farban i Body Talka na miejscu 8, największy awans dzisiaj w zestawieniu, a długo piosenka jest w bestliście, bo 11 tygodni awansuje z 17. Rema de Maurice, Close to You. Króciutka przerwa, ale uważni słuchacze na pewno wiedzą, że hola hola, jeszcze czegoś nie było. Tak, nie było jeszcze jednej, tej czwartej najwyższej nowości i ona się pojawi właśnie po przerwie. Któż to może być, że debiutuje na miejscu szóstym? No, tylko on, a w zasadzie tylko oni. Skolim, Zenek Martyniuk, Ryder Love, debiut na szóstym już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Vox FM.
1: 617 notowanie bez listy cały czas trwa. Ubiegły tygodniowy numer 2 wysoko, no ale trochę niżej niż w ubiegłym tygodniu, bo na miejscu 5. 8 tydzień w zestawieniu David Guetta, Aoki, Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me, a wcześniej na miejscu 6. No rzadko się zdarza, żeby piosenka debiutowała tak wysoko, ale w tym przypadku tak się właśnie wydarzyło. Z Colin, Zenek, Martyniuk i Ryder Love, debiut na miejscu 6 w 617 notowaniu bez listy. Jeszcze jedna propozycja nam pozostała. No i to jest tak, przed chwilą w Run Run River swoje palce bardzo odtalentowane, jeżeli chodzi o produkcję muzyczną, maczał Aoki i teraz Aoki też jeszcze raz się pojawi, ale tutaj, żeby było ciekawie, na wokalu sama Jennifer Lopez się pojawi. Everything's Fine, wersja PM, bo jest jeszcze wersja AM, ale ona jest bardziej łagodna, no ale my tu przecież o imprezowaniu mówimy.
0: Best lista Vox FM. Propozycja.

0: Sienicki, Arek Braxton, Marek Kościekiewicz. Ubiegłotygodniowy numer 3 dzisiaj, no tuż, ciut niżej. Poza podium, co prawda, ale to cały czas bardzo wysoko. Numer 4 w 617 notowaniu Best Listy Zdobyć Świata Szczyt. Po raz szósty u nas właśnie. 12 minut pozostało do godziny 19. No to... Pierwsza trójka została nam do zagrania.
1: Trzy.
0: No proszę bardzo. A tutaj mamy nagranie, które awansuje z miejsca szóstego. Dopiero trzeci tydzień w zestawieniu.

0: No trzeba przyznać, że tegoroczne muzyczne lato jest tak fajne, że należy żałować, że na podium są tylko 3 piosenki, a nie więcej. No ale właśnie tutaj mamy nowe nagranie, które właśnie do podium się dostało i zarówno na miejscu 3, jak i 2, ale po kolei, przedstawiając to na miejscu 2 przed chwileczką po awansie z 4. 4. dzień w zestawieniu Toby Romeo i Fly High, a miejsce 3 to też z awansem z 6. 3. tydzień w zestawieniu Criss Cross Amsterdam, Louis Onzai, Willie William, My Oh My. 6 minut pozostało do godziny 19, a do zagrania tylko jedna piosenka.
1: To wasz numer 1.
2: Number one.
1: W bestliście Vox FM.
0: Czy to jest nudne? Absolutnie nie. So.

0: Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, tutaj bez zmian po raz kolejny na szczycie bez listy DJ Ilham i Digi Digi. 11 tygodni w zestawieniu, no i pierwsze miejsce. Same jedynki aktualnie pojawiły się w tej linijce, gdzie na tej kartce z bestlistą pojawiają się takie, no, didaskalie, jeżeli chodzi o to, co z daną piosenką się wydarzyło. 617 notowanie bestlisty tak właśnie w całości prezentuje się. Za tydzień 618 notowanie będzie miało miejsca, więc jeżeli macie chwilkę, albo będziecie mieć chwilkę, ale naprawdę nie zapomnijcie, żeby do godziny 17 w następny piątek zajrzeć na naszą stronę vox.fm.pl, zakładka bestlista. Tam już za chwilę punktualnie o 19 wyświetli się to dzisiejsze notowanie. Proszę klikać w plusy. Jeżeli czujecie potrzebę, minusy też są do dyspozycji. 20 notowanych piosenek, 6 propozycji. I co się wydarzy za tydzień? Ja z chęcią te głosy policzę. No i za tydzień w piątek o godzinie 17 kolejne 618 notowanie bestlisty. A za moment o godzinie 19 wiadomości oczywiście. A potem, no co jest, weekend, są wakacje. Musi być DJ Harris. Za dziś serdecznie dziękuję. Udanego weekendu. Krzysiek Skrzypkowski. Słyszymy się za tydzień w bestliście. Aha, jeszcze tam w międzyczasie będziemy robić lato.
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Reklama. Trwała niespełna dwie minuty. Najnowsze informacje w sprawie wichury, która przewróciła łódki na jeziorze Sexty na początek. W wiadomościach też dobre informacje dla kierowców. Możliwe obniżki na stacjach paliw. Posłuchajcie opinii analityków. A na koniec jeszcze sport i gigantyczny sukces polskiej kolarki. Posłuchajcie.
2: Jest godzina 19. Posłuchamy wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Wichura, która przewróciła cztery łódki na jeziorze Sexty, trwała niespełna dwie minuty. To ustalenia Mazurskiej Służby Ratowniczej. W wodzie znalazło się ponad 30 dzieci oraz 6 opiekunów obozu żeglarskiego. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń i jeden z organizatorów obozu, Wojciech Dybaś, zaznacza, że pogoda załamała się błyskawicznie.
3: My, płynąc już bez żagli na samych silnikach, płynęliśmy w kierunku tego jeziora Sexty i dalej Zatoki Kaczerajno. To się zmieniła diametralnie w kierunku bardzo silnego wiatru. Cztery łódki nam się wywróciły.
1: Dybaś dodaje, że jak na ironię uczestnicy wracali właśnie ze szkoły dotyczącego zasad bezpiecznego żeglowania.
3: Z takich warsztatów, które miały na celu omówienie bezpieczeństwa na wodzie, zachowania, sposób tam udzielać pomocy.
1: I jeszcze dziś służby podejmują próbę wydobycia jachtów z jeziora Sexty. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadkach w Koluszkach. Bus zderzył się z samochodem ciężarowym, informuje Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 40-letni kierowca busa z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Do szpitala przewieziono 57-letniego pasażera busa.
1: Przyczyny wypadku wyjaśnia teraz policja.
0: To są wiadomości Vox FM.
1: Kierowcy odetchną. Analitycy prognozują spadki cen na stacjach w przyszłym tygodniu. To dzięki korzystnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wojska USA mimo zapowiedzi nie przeprowadziły zmasowanego ataku na Iran. Światowe rynki ropy odpowiedziały na to spadkami cen. Baryłka kosztuje około $80, a to oznacza niższe ceny na stacjach. Tłumaczy Magdalena Robak, analityczka ePetrol.pl.
5: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy i jest szansa na to, że kierowcy coraz częściej na stacyjnych pylonach będą widzieć ceny benzyny poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
1: Eksperci podkreślają jednak, że sytuacja pozostaje dynamiczna. Amerykanie wciąż nie dogadali się z Irańczykami w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Z kolei polski rząd nadal nie podjął decyzji, czy obniży ceny paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Sezon na festiwale, koncerty i na oszustwa. Coraz więcej osób daje się złapać na kupowanie fałszywych biletów. Oszuści specjalnie tworzą w mediach społecznościowych wiarygodne profile.
6: Najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na oszukańczą, przestępczą.
1: Mówi Karol Bojko, ekspert z CERT Polska. Jeśli kupujemy bilet od osoby prywatnej, warto skorzystać z platform odsprzedażowych.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Polka zdobyła szczyt Mont Ventoux. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7. etap Tour de France i została liderką wyścigu. Jako 8. do mety dojechała Dominika Włodarczyk. Dziś rusza 3. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Za 1,5 godziny o 20:30 Wisła Kraków gra u siebie z Wisłą Płock, a w terminarzu na jutro. Radomiak Radom kontra Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin Motor Lublin i Korona Kielce Legia Warszawa.
2: A pogoda będzie bardzo przyjemna. Jutro temperatury od 20 stopni na północy, 23 centrum do 24 na południu i zachodzie, a najcieplej na południowym wschodzie.
1: Tak jest.
2: 25 stopni. Słońce będzie się chowało za chmurami, ale z tych chmur, co ważne, nic nie będzie padać. Niedziela z wyższymi temperaturami, ale to nie będą upały. Co prawda na zachodzie może się przytrafić 31 stopni, ale to 25-26. Dużo słońca i najważniejsze, nie będzie żadnych gwałtownych zjawisk. Mało tego, deszczu też nie będzie. Czyli przed nami bardzo fajny weekend, na który teraz się już udajemy. Odmaszerować.
1: Do usłyszenia.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: Teraz w PSB Mrówka. Kres szkliwiony Ashville. Dostępny w czterech kolorach. Cersanit. Z nami ci się ułoży.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: Levels, DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Vox FM.
0: Robi lato. Vox FM. Robi lato. Yeah.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę
2: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
0: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja.
0: DJ Harris in the mix. Vox

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby

0: Autopromocja.
1: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox FM.

0: do promocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.
1: Jest.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest szansa na niższe ceny paliw i to bez rządowych regulacji. Wciąż nie wiadomo, czy wróci pakiet CPN. Oficjalnej decyzji wciąż nie ma, a termin już niedługo. Premier mówił o połowie sierpnia. Z pomocą kierowcom przychodzi jednak sytuacja na światowych rynkach. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
1: We wtorek Donald Tusk mówił o szansach na otwarcie cieśniny Ormus i kluczowych w tej sprawie 48 godzinach. Ten termin już minął, a cieśnina, która jest istotnym punktem sporu w wojnie amerykańsko-irańskiej, pozostaje zamknięta. Ale dobre informacje mają analitycy. W przyszłym tygodniu paliwa mogą być znacznie tańsze.
2: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze.
1: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Te ewentualne obniżki są możliwe, jeśli ustabilizuje się sytuacja na rynkach ropy. Cena baryłki spadła do około $80 po tym, jak USA odstąpiło od zapowiadanego zmasowanego ataku na Iran. Sytuacja pozostaje jednak niepewna.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Rawa. Przypomnijmy, że premier pod koniec lipca zapowiadał, że jeśli ceny paliw będą wysokie, to na dwa ostatnie tygodnie wakacji rząd może powrócić do pakietu CPN. Wymieniał takie możliwości jak niższy VAT na paliwa czy maksymalne ceny na stacjach regulowane przez rząd. Wichura, która przewróciła cztery łódki na jeziorze Sekst, trwała niespełna dwie minuty. To ustalenie ma z ruskiej służby ratowniczej. W wodzie znalazło się 37 osób, ponad 30 dzieci oraz 6 opiekunów obozu żeglarskiego. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Jeden z organizatorów, Wojciech Dybaj, zaznacza, że pogoda załamała się błyskawicznie.
3: My, płynąc już bez żagli na samych silnikach, płynęliśmy w kierunku tego jeziora Sekst i dalej Zatoki Kaczerajno. To się zmieniła diametralnie w kierunku bardzo silnego wiatru. Cztery łódki nam się wywróciły.
0: Dybaś dodaje, że jak na ironię uczestnicy wracali właśnie ze szkolenia dotyczącego zasad bezpiecznego żeglowania. Niechlubne miejsce Polski na podium. Jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpania i Portugalia. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok

0: temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
1: Nie rozpalajmy ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
0: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
2: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. W Polsce wybucha średnio 15 pożarów dziennie, z czego co najmniej 6 stanowią świadome, celowe podpalenia. Miał wykorzystać seksualnie 16-latkę. 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty, zaczepiał dzieci na poznańskim kąpielisku i doprowadził małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej. 30-latek nie przyznał się do winy, może trafić za kraty na 8 lat.
3: Podejrzany Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
2: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Przesłuchanie mężczyzny odbyło się po południu w czwartek.
3: Prokurator z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald zastosował wobec niego dozór policji, a także zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią w jakiejkolwiek formie oraz zbliżanie się do pokrzywdzonej.
2: 30-latkę zatrzymano w środę po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim. Miał oszukiwać klientów, trafił właśnie do aresztu. Wrocławski adwokat Ernest Z. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. W czwartek usłyszał zarzuty. Według śledczych przekonywał, że ma prawo otrzymać na swój rachunek pieniądze należne jego klientom. Jednak później trafiały one do jego kieszeni. W sumie przeszło 500 000 złotych.
4: W toku tego śledztwa przedstawiono podejrzanemu 10 zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępstwa te polegały na oszustwie poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banków, przedstawicieli ubezpieczycieli, komorników.
2: Tłumaczy nam Anna Zimoląg z wrocławskiej prokuratury. Śledcze proszą o kontakt kolejne osoby, które mogły zostać pokrzywdzone przez podejrzanego. Ernestowi Z. grozi 12 lat więzienia. Leki z jednej recepty można już wykupić w różnych aptekach. Usługę w województwie lubelskim uruchomiło 580 placówek. Jeśli na jednej recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne.
5: To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach...
2: Mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego NFZ-u. Wszystkie apteki, które już uruchomiły usługę, znajdują się wraz z mapą. Można znaleźć je w serwisie pacjent.gov.pl. Jest areszt po zabójstwie 40-latki pod przysłuchą na Mazowszu. Para podejrzanych, kobieta i mężczyzna, najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. W nocy z poniedziałku na wtorek na policję zadzwonił mężczyzna, którego obudziły krzyki dobiegające z pobliskiego pola. I to tam znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Już kilka godzin później zatrzymano w tej sprawie 2 osoby.
6: Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego, który ukrywał się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na terenie województwa łódzkiego zatrzymali 45-letnią kobietę. W miejscu zamieszkania 45-latki funkcjonariusze ujawnili narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni. Prokuratura rejonowa w Przysusze przedstawiła podejrzanym zarzuty zabójstwa.
2: Relacjonuje Aleksandra Bałotowska z policji w Przysusze. Na razie nie są znane okoliczności zabójstwa i motywy sprawców. Podejrzanym grozi dożywocie. Dostać się na medycynę w Zielonej Górze w tym roku to prawdziwe wyzwanie. Uniwersytet Zielonogórski odnotował rekordowe zainteresowanie kierunkiem lekarskim. Rekrutacja potrwa jeszcze do końca września.
7: Już teraz możemy powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne. W sumie tylko na ten kierunek zarejestrowało się 3588 osób, co daje nam wynik 40 kandydatów na jedno miejsce. Zawsze tych kandydatów jest sporo. Są to osoby nie tylko z naszego regionu, z województwa lubuskiego, ale niemal z całej Polski.
2: Mówi rzeczniczka UZ-u Małgorzata Włodarczyk. W czołówce najchętniej wybieranych kierunków znalazły się także fizjoterapia, pielęgniarstwo i psychologia. Coraz popularniejsze są wędrówki górskie. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym, że przed taką wycieczką trzeba się wcześniej odpowiednio przygotować. Jak bezpiecznie wędrować? O tym z Michałem Bogdanem ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
8: Jak odpowiednio przygotować się do takiej podróży?
9: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Trzeba też świadomie planować trasy, tak wiedzieć, jak trudne jest to miejsce, w które się ładujemy.
8: Jeśli już znajdziemy się w takim miejscu, że nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy, albo